0: zaznaczyć istotną rolę social media, tak, bo widz często zwraca uwagę na to, jaki jest odzew twórcy wobec widza. Ja sam na początku, tworząc swój kanał, byłem widzem. Tworzyłem swój kanał z myślą o tym, że nie będę po prostu tworzył, tylko założyłem konto do potrzebne mi do korespondencji z innymi twórcami i po prostu chciałem się jakoś wdrożyć w to środowisko YouTube'a i właśnie tak to na tym polega. Popularność to jest w sumie pojęcie względne, tak? Jedni się cieszą z 5000 wyświetleń, drudzy, żeby odczuć jakąkolwiek satysfakcję ze swojej produkcji, potrzebują tych wyświetleń sporo więcej, także popularność to myślę, że tu każdy interpretuje według swoich jakichś tam uznań.
1: W tym środowisku już tak na stałe zagościłeś, a początki zazwyczaj się mówi, że nie są łatwe. Jak u ciebie wyglądały te początki?
0: To znaczy tutaj też trzeba zauważyć, że w latach, nie wiem, 2010-2011 ten YouTube polski, scena polskiego YouTube'a wyglądała zupełnie inaczej, bo wtedy dopiero wchodziła funkcja monetyzacji filmów. Jeszcze kiedyś nie dało się zarabiać na tych filmach i wtedy w sumie zacząć to nie był wielki problem, bo tych polskich kanałów nie było zbyt wiele. Było dużo, że tak powiem, płaszczyzn, w których właśnie mogliśmy się rozwijać i teraz większość tych kanałów, które właśnie zaczynały w latach 2010, 11, 12, teraz obecnie już naprawdę odniosły duży sukces. Tak samo mogę zauważyć wśród swoich jakichś tam znajomych, którzy zaczynali razem ze mną na YouTubie. Ja miałem przerwę tam chyba rok czy dwa. Także myślę, że od czego zacząć? No przede wszystkim trzeba mieć jakiś pomysł i trzeba mieć dobre nastawienie. Myślę, że tutaj właśnie w poprzednich latach ludzie mieli takie nastawienie, że po prostu okej, wrzucę film, zobaczę, no chcę sobie, nie wiem, powspominać za kilka lat, jak tam, co wrzucałem i po prostu wrzucali to czysto hobbystycznie, mieli takie nastawienie, okej, zrobię coś, mam dużo wolnego czasu, zrobię coś, nagram, wrzucę do sieci, jak ludziom się spodoba, okej. Teraz w ogóle scena polskiego YouTube'a bardzo się rozrosła, jest naprawdę wiele zróżnicowanych kanałów i zauważyłem, że co nie którzy wychodzą z takiego założenia, że właśnie YouTube to jest taka kopalnia złota, że na tym można bardzo łatwo zarobić, że okej, w sumie czemu nie, mogę spróbować, będzie z tego jakiś pieniądz, prawda? I właśnie ludzie, ci nowocześni twórcy właśnie mają takie nastawienie. Nie mówię, że tutaj wszyscy, oczywiście to są pojedyncze jakieś tam jednostki, ale zauważalne na pewno.
1: Ty na pewno na swojej drodze już się z jakimiś napotkałeś, z problemami, z przeszkodami. Jak sobie z nimi radzić?
0: Z problemami tutaj odnośnie może tak w sumie warto podzielić te problemy. No problemy przede wszystkim były z prawami autorskimi, tak? Bo szczerze powiedziawszy na początku swojej, że tak powiem, pseudokariery na pewnym portalu właśnie, na którym umieszczam filmy, był problem z prawami autorskimi, jeszcze nie byłem właśnie tak bardzo wsiąknięty w tę strukturę, nie wiedziałem, jak to wszystko działa i właśnie tam miałem parę tam mniejszych ekscesów, ale przede wszystkim tutaj problem jest, i to chyba każdy kanał się z tym boryka, no tak zwani hejterzy, to myślę, że to zjawisko jest dosyć popularne. W sumie na każdym kanale znajdziemy jakiegokolwiek hejtera, któremu coś tam się nie spodoba w naszej twórczości i hejterów można podzielić w sumie na takie dwa rodzaje. Hejter taki łagodny, to jest taka osoba, której faktycznie nasz film się nie podoba i która wyraża jakąś tam konstruktywną krytykę odnośnie naszych materiałów, w komentarzach piszą: słuchaj, to mi się nie podoba, ogólnie fajny materiał, z tym, że to i to mógłbyś zmienić. To jest pierwszy rodzaj hejtera. Drugi rodzaj hejtera to jest taki człowiek, który po prostu bezsensownie wchodzi pod film jakiegoś twórcy i jakikolwiek ten film by nie był, po prostu będzie hejtował, tak? Czyli no, często używał jakichś bardzo niecenzuralnych słów. Jak sobie radzić z tymi hejterami? Moim zdaniem najlepszą recepturą na radzenie sobie z hejterami jest po prostu ignorowanie ich bądź dystansowanie się, chociaż z tym drugim niektórzy twórcy mogą mieć z tym problem, ale myślę, że nie ma się co przejmować, tak? Hejterzy byli, są i będą, tak? Tutaj to oczywiście cały czas będzie funkcjonowało, myślę.
1: Konstruktywna krytyka, a hejt. Jesteśmy w stanie to odróżnić w ogóle?
0: Konstruktywna krytyka jest pozytywna, tak? Bo żeby tak nie było, że każdy pisze, że...
1: Można powiedzieć, że hejter też konstruktywnie krytykuje. Dziękuję za każdym razem.
2: No nie, właśnie chyba na tym polega hejt, że to jest niekonstruktywne, że tak, cokolwiek tak, się tak umieści, jest się obrzucanym, nie wiem czy stekiem akurat, stekiem bzdur może nie stekiem wyzwisk, choć to też bywa. Nie ma to żadnego związku tak naprawdę z treścią. Oczywiście w warstwie werbalnej może mieć, bo ktoś pisze o tym materiale, ale równie dobrze zaraz się przerzuci pewnie na jakiś zupełnie inny i na przykład również coś hejterskiego.
1: Ale takie młode osoby, bo często też oprócz tego, że one są osobami, które wrzucają te filmy do sieci, są jakimiś twórcami, też są, no zazwyczaj, jeśli zaczynają, to są też nastolatkami. I wtedy to może też zadziałać jakoś na ich psychikę.
2: Może, choć właśnie psychika nastolatków teraz jest jakąś tajemnicą, dlatego że są to ludzie, którzy wychowali się już z komórką przyklejoną do dłoni, właściwie może nawet ze smartfonem. W związku z tym te klimaty internetowe są im dużo bliższe niż mi, który jestem może trochę starszy niż wy, ale również inne niż dla was.
1: Mimo tak dużej nienawiści, jakby cały czas coś ciągnie nas do tego świata. Co to takiego jest? Co nas ciągnie do tego świata internetu i do tego, żeby właśnie tą twórczością się dzielić i tę twórczość oglądać?
0: Co nas ciągnie tutaj właśnie, też myślę, że każdy jakieś tam ma inne powody, dla których wrzuca filmy do internetu. Ja przede wszystkim, moim takim głównym powodem, który tak, że tak powiem, mówił mi, dawaj, idź w to, brnij w to, dawaj, wrzucaj te filmiki. Przede wszystkim nie miałem co zrobić z wolnym czasem, tak? Miałem za dużo czasu, tylko właśnie tak sobie pomyślałem, ej, zrobię coś produktywnego, coś, nie wiem, coś, co, nie wiem, może dotrzeć do większej liczby osób, zróbmy to, okej, dobra, wykorzystajmy jakoś ten czas produktywnie i właśnie tak mniej więcej zacząłem nagrywać te filmiki.
2: Świat internetu jest światem, który niejako istnieje, on jest wirtualny, ale jest częścią naszego świata. W związku z tym nasza obecność w internecie jest naturalna, skoro mamy do niego dostęp. Skoro ten dostęp nawet nam się narzuca, bo zależy i operatorom, i portalom na tym, żebyśmy z nich korzystali, żebyśmy korzystali z internetu, żebyśmy korzystali ze smartfona, żebyśmy korzystali z komputera i tak dalej. To jest część świata. Dlatego jesteśmy w tym świecie, bo tak samo jak wychodzimy na ulicę, idziemy na spacer, tak samo idzie na spacer do internetu.
1: A co na przykład, jak już jesteśmy długo na takim spacerze i może nas dopaść wtedy rutyna? Bo o nią jest łatwiej w internecie wbrew pozorom niż w telewizji, czy nie?
2: Rutyna nie jest taka zła. Gorsze jest nadmierne siedzenie w tym internecie. Oczywiście to wiadomo już od wielu, wielu lat. Ale jest coś takiego jak zbytnie siedzenie w social mediach. To jest obserwowane, to ludzie mają, którzy są tam za dużo, mają problemy z ludźmi, których spotykają na żywo, nie są w stanie na przykład odczuwać, jeśli ja patrzę na was, kiwacie głowami, nie kiwacie, wiem jak to odbierać. Wiem, że jeśli o gesty. Ludzie, którzy siedzą za dużo w internecie, mają ograniczoną zdolność odbierania niewerbalnych sygnałów od ludzi. Trudno powiedzieć, czy zmniejsza im to możliwość kontaktu udanego, bo oni mówią wtedy i słuchają, ale jest coś takiego.
1: Ciebie coś takiego już dopadło, czy nie?
0: Ja tu myślę, że właśnie pokolenie, to dzisiejsze, teraz popadło w takie właśnie te wszystkie aplikacje. I właśnie to jest coś takiego, że tutaj takim motywem przewodnim stał się ten internetowy like. I to jest w ogóle, zauważalny jest strasznie wśród nastolatków, którzy przejmują się każdym lajkiem, nie wiem, rzucają jakieś zdjęcie, coś na Instagram albo gdzieś i to jest po prostu coś takiego, Boże, mam tylko 10 lajków, Jezu, chyba powinnam usunąć to zdjęcie albo coś tam, ludziom się nie podoba. I to jest coś takiego, że kiedyś, nie wiem, ludzie rozmawiali ze sobą, nastolatki, mówię o nastolatkach, rozmawiali ze sobą, wychodzili grać w piłkę i nie przejmowali się w ogóle jakąś tam prawda, popularnością, czy nie. A teraz właśnie jest ten internetowy like, który no, dosyć znaczącą rolę odgrywa, myślę, w tym nowym, młodym pokoleniu.
2: Ja się z tym nie zgodzę, dlatego, że weźmy pod uwagę na przykład Facebooka, Snapchata. Facebook dla nastolatków jest w tej chwili takim raczej portalem dla rodziców, nawet dla dziadków. Snapchat, który jest procentowo dużo bardziej popularny wśród nastolatków niż Facebook, nie mówię ilościowo, bo oczywiście trudno przebić Facebooka, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Na Snapchacie nie ma lajków, nie ma takiego momentu, w którym ktoś jest oceniany. Znikają zdjęcia, pojawiają się filmy, też znikają, bo może nie każdy wie, ale Snapchat to jest taki miejsce w internecie mobilne, bo nie ma strony www, tylko obecne jest w smartfonach, w którym można wrzucić zdjęcie, wrzucić film, który po obejrzeniu przez osoby, które mamy w sieci obserwujących, znika. Znika zdjęcie, znika film, nie ma lajków. A przechodzi tam właśnie młodzież, nastolatkowie.
1: Ale możemy też zrobić print screena.
2: Ale wtedy ta osoba, która wrzuca to, wie, że ten print screen został zrobiony przez tę osobę. Ona dostaje te informacje i wie, że może być coś nie tak.
1: Ale to na pewno z czym się zgodzimy, to jest to, że na tych portalach społecznościowych już teraz istnieć powinniśmy.
0: To fakt, to fakt. Znaczy powinniśmy albo i nie powinniśmy. Jeżeli ktoś istnieje w takich właśnie... w tym internecie, w tych wszystkich aplikacjach, to faktycznie zauważyłem, przynajmniej po moich znajomych, że to strasznie wciąga i to strasznie, to jest główny temat rozmów. I jeszcze chciałem nawiązać do mojej poprzedniej wypowiedzi, to też chodzi o lajki, ale też chodzi właśnie o takie istnienie w sieci, na przykład tutaj aplikacja Snapchat, to jest zauważalne strasznie, na przykład chociażby podczas koncertów, tak, jeszcze jakieś 10 lat temu, oglądając jakieś archiwalne koncerty gdzieś tam na internecie, można zauważyć, że tam ludzie się bawili, tam ludzie nie stali z telefonami, ze smartfonami, nie nagrywali, nie robili Snapchatów z koncertu, tylko po prostu szli na koncert i dobrze się bawili. Teraz pójdźmy na koncert w XXI wieku, w 2015 roku, zauważymy, że ponad połowa, jak nie jeszcze więcej widowni po prostu siedzi z wyciągniętymi telefonami, zamiast dobrze spędzić ten czas, dobrze się bawić, po prostu chce to wszystko nagrać i gdzieś tam rzucić i się pochwalić. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, tak? No bo tak fajnie jest, jak ej, dowiedz się, że byłem na koncercie, wow, zazdrość mi, to jest
1: ale ty na pewno jako twórca filmów też jesteś na wielu portalach społecznościowych i też obserwujesz to, co się na nich dzieje i coś ci to na pewno daje.
0: Tak, ja znaczy ogólnie dosyć sceptycznie podchodzę do social media, ale widzę, że ludziom to jednak jest potrzebne, tak? No przede wszystkim ja założyłem swoje jakieś tam pomniejsze social media po to, żeby mieć kontakt ze swoimi widzami, mniejszy bądź większy, żeby wiedzieli, co tam u mnie słychać, tak mniej więcej, tak? Bo tutaj jeszcze warto chyba zaznaczyć takie zjawisko jak granica między twórcą, a między widzem. Tutaj jest właśnie granica musi być wyznaczona, bo no, nie wiem jak w przypadku innych twórców, ale ja mam jednak takie poczucie własnej prywatności, takie poczucie, że okej, jesteście moimi widzami, oglądacie mnie w internecie, ale jeżeli chodzi o jakieś takie kontakty bliższe ze mną, no to już tak okej, sorry, no niezbyt. Ja mam swoje życie prywatne, osobiste i niezbyt chcę, żeby ten widz w nie wnikał. Oczywiście widz jest kimś ważnym dla twórcy, tak? Bo widz, tak jakby dzięki widzowi dany twórca istnieje w sieci i to widz właśnie stanowi o popularności danego twórcy i widz tak naprawdę jest dobry, okej, ale musimy wyznaczyć tą granicę, żeby jednak nie stracić tego poczucia prywatności i za bardzo nie wsiąknąć w ten internet.
2: To jest bardzo ciekawe, prywatność. Ta prywatność jest zarazem filtrowana przez ludzi, którzy nadają w internecie, nadają social media, dlatego że no, większość rzuca to, co może być, co jest fajne. Życie nie składa się z samych fajnych sytuacji, z samych fajnych momentów, które można sfotografować. Ale my widzimy to przeważnie, co jest fajne. To może powodować frustrację u tych, którzy są głównie obserwatorami, bo mogą wierzyć w to, że tamci ludzie mają fajne życie. Są osoby, które co chwila wrzucają zdjęcie z podróży tam, tu jesteśmy, tu się super bawimy, no po prostu jak na filmie. A tak nie jest. Gdy wyłączą ten telefon, są normalnymi ludźmi ze wszystkimi kłopotami, takimi, które wydaje nam się, że oni ich nie mają i że tylko my jesteśmy jacyś tacy dziwni, że spędzamy smutno życie i co jakiś czas możemy coś fajnego wrzucić. Ale oni są tacy sami, tylko że wrzucają właśnie to, co jest fajne.
1: Czyli trzeba uświadomić młodym osobom, że nie powinni myśleć tak, że wszędzie tam, gdzie nas nie ma, jest najlepiej.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Mam nadzieję, że młodzi ludzie teraz to są, rozumiem, osoby poniżej 18 lat, te, które wchodzą w internet i używają go, właściwie, które już weszły w wieku prawdopodobnie 11-12 lat i używają go od lat. Mam nadzieję, że mają taką świadomość, że to życie jest inne niż widzą w social media. Być może starsze osoby powyżej 20 paru lat, powyżej 30-40 mogą mieć problem z tym odróżnieniem żyć. Takich badań, szczerze mówiąc, za bardzo nie widziałem. o tym, jaka jest percepcja osób młodych, starszych w stosunku do odczuwania, że to jest fajne życie. Zobaczymy, może trzeba to zbadać.
1: A propos tej granicy widz, twórca, jest ją chyba łatwiej przekroczyć właśnie w internecie, bo tam mamy bezpośredni praktycznie kontakt z osobą, która coś tworzy.
2: Właśnie niemal każdy czuje się twórcą w internecie, dlatego że coś napisze, coś prześle, jest, można stopniować twórców. Jest twórca, który tworzy własne filmy, ma własne kanały, ale też osoba, która umieszcza coś w internecie pisząc, że coś widziała albo że wrzuciła zdjęcie czegoś fajnego, też może uważać się za twórcę. Inna rzecz, że przeważnie większość tego, co jest w internecie, to jest mówienie o mówieniu, to są opinie, to jest przerzucanie się czymś, co zostało stworzone i przesyłane jest dalej. Z rzadka ty jesteś w mniejszości, robiąc swoje filmy, robiąc swoje materiały. To jest zdecydowanie mniejszość, zdecydowana większość. Czuję się twórcami, ale to, co tworzy, to jest napisanie, słuchajcie, ale przecież ten film, który tu załączam, to jest bez sensu, bo przecież to lub to nie jest jego materiał, ale on czuje się twórcą, bo komentuje to.
1: Hating taki w świecie vlogosfery, no to można uznać za minus. A za plusy co byś uznał tego świata?
0: Za plusy świata internetu
1: tak.
0: Za plusy? W sumie sama chyba tutaj satysfakcja, chociażby w moim przypadku, takim plusem jest główny właśnie satysfakcja. Właśnie widzę, że zrobiłem dobrą robotę, widzę, że ludziom się to podoba i to jest takie wow, to jest takie fajne uczucie. Też no, plusy są takie właśnie, że można na przykład pojechać na jakiś tam event, nie wiem, dostanie się tą akredytację wymarzoną, właśnie mam się dostęp do VIP roomu, gdzieś tam do press roomu i to też jest fajne, tak?
1: Czyli tutaj trochę powinniśmy tłumaczyć akredytacja, czyli taki wstęp na imprezę, tak? Za kulisy też jako VIP.
0: Z jakimiś tam profitami, tak, jakimiś wejściówkami na backstage i tak dalej. To też jest fajne, tylko że tutaj zauważyłem po moich kumplach, twórcach, że tutaj jak na przykład jedzie taki twórca, jakiś niszowy powiedzmy, jedzie na jakiś tam event, ma tą akredytację i ktoś tam do niego podchodzi podczas tego eventu, to zaczyna się czuć tak jakby jak celebryta, tak? I to jest takie, myślę, że tutaj jest taka błędna droga, bo tak naprawdę jesteśmy twórcami z internetu, nie powinniśmy czuć się jak celebryci.
1: Ale kiedy nad tym panujemy, to chyba nie jest to złe, tak?
0: Panujemy to tak, jak panujemy
1: no w twoim przypadku na przykład, bo ty też na takie eventy jeździsz i rozmawiasz z fanami, tak? Rozdajesz autografy, robisz sobie z nimi zdjęcia.
0: Byłem w Krakowie ostatnio na takim jednym evencie właśnie i okej, wyszedłem na tą główną halę. Idę sobie z kolegą twórcą, idziemy sobie przez tą halę i nagle podchodzą nasi widzowie, tak? Proszą o autograf, proszą o zdjęcie, to jest fajne uczucie, to jest naprawdę, jest mega uczucie móc spotkać kogoś, z kim miało się wcześniej jedynie kontakt przez internet. To jest mega uczucie spotkać kogoś, kto nas ogląda, kto docenia naszą mniej lub bardziej twórczość, to jest fajne uczucie. Tylko zauważyłem po niektórych twórcach, że to jest strasznie takie celebryctwo, w cudzysłowie. To jest naprawdę, jeżeli ktoś podchodzi, to już tak, o Boże, dobra, z łaski dam ci ten autograf, ale odejdź ode mnie. To jest naprawdę zauważalne. Ja myślę, że trzeba mieć na takich eventach przede wszystkim, że trzeba nie traktować się jako celebryty, tylko jako, nie wiem, zwykłego uczestnika tej całej imprezy, jako zwykłego, normalnego człowieka, który po prostu jest na tej samej imprezie, co ci wszyscy inni ludzie.
1: Czyli można powiedzieć, że już taki show biznes internetowy powstał, tak?
2: Tak, oczywiście. I taki show biznes jest potrzebny. Jest potrzebny markom, jest potrzebny samemu internetowi. Właściwie to jest show biznes w biznesie. Przecież wszystkie te portale są firmami. One zarabiają. One po to istnieją, żeby wygenerować zysk. Więc wszystko... Nie wszystko oczywiście kręci się wokół zarobku, natomiast celebryci są potrzebni. Potrzebne są osoby znane, potrzebne są do tego, żeby móc je wykorzystać choćby w promowaniu czegoś i gdzie korzyść jest obopólna, bo osoby, które umieszczają coś w internecie i dostają za to pieniądze, zarabiają na tym. Marka też zarabia, wszystko się kręci, biznes się kręci. I celebryci są potrzebni w takim kontekście również.
1: Ale czy ten show biznes internetowy to nie jest coś takiego, co stworzyli ludzie, którzy nie mieli jakby dostępu do tego show biznesu telewizyjnego?
2: To prawda. Oni to stworzyli, ale dano im narzędzia do tego, żeby mogli to stworzyć. Dano im portal, dano im miejsca, w których mogą to umieszczać. Gdyby nie mieli tych miejsc, to by nie istniało. Więc to są bardzo proste, wzajemne zależności między tym, co dostajemy od firmy, w której możemy umieszczać swoje materiały.
1: To jest takie, to są też takie show biznes. Można to troszeczkę uznać za minus, można też powiedzieć, że to jest plus, ale gdybyś miał, Mateusz, tak uschematyzować też te właśnie plusy i minusy w kilku takich krokach. Na co powinniśmy uważać, gdy ja na przykład zaczynam karierę na YouTubie, a z czego należy czerpać może, czy trzeba czerpać też z jakiejś pomocy innych twórców?
0: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim tworząc jakieś materiały, wrzucając je do internetu, nie można popaść w taki samozachwyt, tak? Że trzeba cały czas stawiać sobie jakieś nowe cele, tworzyć sobie nowe ścieżki rozwoju, nie spocząć na laurach, tak? Nie można tak, że okej, dobra, to był fajny film, okej, cały czas będę robił takie filmy. Mamy naprawdę tyle ścieżek rozwoju, że to one są strasznie wielkie. To możemy pójść dosłownie w każdą stronę. Trzeba się cały czas rozwijać, jeżeli chodzi o internet. Jeżeli już wygenerowaliśmy jakąś bazę swoich widzów, jakąś tam prawda, regularną liczbę osób, które nas oglądają, to warto po prostu iść w nowe strony i zobaczyć, czy ludziom się będzie na przykład podobały nowe materiały. Zawsze mamy alternatywę wrócić do tych filmików, które wcześniej się podobały. Tak? To nie jest coś takiego, że wybieramy jedną drogę i już nie możemy się cofnąć.
1: No dobra, czyli zaczynamy, tak? I na przykład krok pierwszy, jaki podejmujemy, czyli pomysł.
0: Pomysł, to na pewno jest najważniejsze, bo szczególnie teraz, tak, bo wracając jeszcze 4-5 lat do tyłu, pomysł nie był aż tak bardzo istotny. Wystarczyło po prostu wrzucić jakiś film w internecie, pokazać się i po prostu coś mówić, tak, bo wcześniej to było takie zjawisko, że wow, ktoś wrzucił filmik do internetu, okej, obejrzę, może to będzie coś śmiesznego. Teraz pomysł jest bardzo ważny, ale też tak jakby ciężko teraz się odnaleźć w tym internecie, bo już naprawdę jest tyle pomysłów wykorzystanych, że naprawdę trudno stworzyć coś oryginalnego, coś, czego wcześniej prawda, nie było. Tutaj myślę, że jeszcze w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o tworzenie filmików w sieci, też ważna jest jakaś tam, ważne są jakieś znajomości z innymi twórcami, bo myślę, że jednak ktoś musi nakręcić tą machinę, tak? Ktoś musi dołożyć tą zębatkę, która właśnie nakręci tą maszynę. Jeżeli coś faktycznie stworzy się fajnego, coś, co ludziom się spodoba, to może polecieć dalej, tak? Będzie udostępniane na jakichś tam innych portalach Joe Monster i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie może się jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, sprzedać, tak? Tylko, no mówię, w dzisiejszych czasach zacząć jest naprawdę trudno.
1: A jak to jest z tymi pomysłami? Bo żyjemy w takim natłoku nowości, informacji. Łatwo jest znaleźć taki pomysł, albo właściwie jak go szukać?
2: Internet jest pełen pomysłów, które są do przetworzenia. Jeśli ktoś nie ma własnego pomysłu, a chciałby zacząć, proponuję, żeby przejrzał po prostu inne pomysły i na tej podstawie stworzył coś własnego.
1: Mamy już pomysł, to jest taki krok pierwszy, krok kolejny. Co jeszcze tobie było potrzebne? Sprzęt może?
0: Sprzęt, tak, jak najbardziej. Jeżeli chcemy zacząć w ogóle jakąś działalność w internecie, musimy przede wszystkim pomyśleć o sprzęcie. Tutaj myślę, że jakość audio jest przede wszystkim najważniejsza, bo kiedyś miałem taki dosyć wątpliwej jakości mikrofon i faktycznie on tam buczał, tak, i ludziom to przeszkadzało. Weź coś tam, zainwestuj, kup sobie lepszy mikrofon. I faktycznie sprzęt jest ważny, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie sprzęt jest najważniejszy, potem jest montaż i potem...
1: To zatrzymajmy się, montaż, tak? To jest kolejny krok. Powinniśmy umieć bardzo dobrze montować, czy po prostu tylko montować?
0: Znaczy ja może powiem na swoim przykładzie. Kiedyś filmików nie trzeba było aż tak montować. Wystarczyły jakieś tam proste przejścia między kolejnymi prawda, ucinkami filmów. Teraz montaż jest, bym powiedział, nawet bardzo ważny.
1: Czyli trzymając się tych kilku kroków, jesteśmy zdani na sukces?
2: Oczywiście, że nie. Dlatego, że mówiliśmy na przykład o pomyśle, o tym, jak go znaleźć. Ale może oczywiście okazać się, że pomysł nie wypala. Ale to nie trzeba się zrażać, trzeba podejmować. Być może pomysłem jest robienie dwóch rzeczy na raz.
1: Czyli podsumowując, polecamy młodym osobom, żeby troszeczkę się zakręciły wokół tego świata, tak, i ruszyły może ze swoim kanałem, ze swoim pomysłem.
0: Ja myślę, że zawsze warto spróbować, tak, że w sumie nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby rzucić swój pierwszy film do internetu i nawet jeżeli nie wyjdzie, no to co z tego, no nic na tym nie tracimy, tak. Możemy spróbować, możemy odnieść sukces, ale jeżeli nie odniesiemy sukcesu, bądź odniesiemy jakiś mniejszy sukces, to też nic się nie dzieje, tak, to nie jest jakaś tam, nie wybieramy drogę internetu i nie możemy się cofnąć, tak, to jest po prostu jedna z możliwości.
1: Czyli zachęcamy do tworzenia filmów, gdy mamy pomysł, gdy wiemy, jak to robić, ale warto pamiętać, żeby z głową na karku to robić, tak, bo to jest
0: najważniejsze.
1: Tak, to jest zawsze potrzebne. Gośćmi Miasta Młodości byli youtuber Mateusz Stępień i medioznawca Paweł Wieczorek. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Tym razem Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności społecznych. I w tym momencie nie mogę się stresować, nie mogę dać poznać po sobie, bo pani chyba potrafi wyczuć to. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czy stresujemy się przed wystąpieniami publicznymi?
4: Tak. Czy ja się teraz stresuję?
5: Myślę, że trochę tak, bo zaczynamy mówić o stresie, w związku z tym zaczynamy go sobie uświadamiać, a wtedy, kiedy wiemy, że coś się z nami dzieje, to zaczynamy to przeżywać intensywniej. Chociaż z drugiej strony mam takie przekonanie, że pana doświadczenie zawodowe pozwala panu ten stres opanować tak, że na przykład w głosie i w oddychaniu go nie słychać, ale to, że siedząc teraz na obrotowym krześle, wykonuje pan ruchy prawo i lewo, to pokazuje, że jest jakieś napięcie w ciele. Ono za moment minie, bo stres przed wystąpieniami publicznymi ma to do siebie, że trzyma nas przez pierwsze 5 minut, a później jak skupimy się już na merytoryce, to okazuje się, że całe te emocje odsuwają się na dalszy plan i możemy się zająć tym, w czym jesteśmy specjalistami.
4: Ale jak to jest, pani Anno, bo pracuję w radiu już naprawdę kilka lat i stres w zasadzie powinien być mi teraz zjawiskiem obcym.
5: Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, bo to jest pewien kompleks emocjonalny, którego w danym momencie doświadczamy. No i gdybyśmy się nie stresowali, gdyby na przykład pan jako specjalista od wystąpień publicznych, od mówienia do ludzi się nie stresował, to ja jako specjalista od wystąpień publicznych zachęcałabym, żeby zastanowił się pan, czy nie warto by było zmienić zawodu, dlatego że stres to jest taki szczególny garnitur emocjonalny, który my przywdziewamy wtedy, kiedy stajemy przed publicznością. On pozwala nam zebrać siły, skupić myśli, w pewnym sensie stanąć na baczność do zadania w pełnej gotowości. No i teraz jest tylko kwestia tego, żeby tym stresem dobrze zarządzać.
4: No właśnie, bo niektórych on może paraliżować i uniemożliwiać wystąpienie.
5: Bo czasami ten emocjonalny garnitur jest po prostu za ciasny. My pozapinamy wszystkie guziki, zaciągniemy pod szyją krawat, no i właśnie w stresie okazuje się, że brakuje nam oddechu, że ciężko jest nam złapać powietrze, żeby coś powiedzieć, że zmieniamy kolory, że nogi mamy jak z galarety. No i wszystko jest to wina tego, że te emocje są bardzo, bardzo silne i powodują, że jest nam ciężko funkcjonować. Natomiast myślę sobie i jestem przekonana, że nawet ludzie, którzy przez wiele, wiele lat występują publicznie, aktorzy, dziennikarze, konferansjerzy, doświadczają stresu. Jeśli go nie doświadczają, to jest to sygnałem, że popadli w pewną rutynę i tak naprawdę być może zaczynają doświadczać wypalenia zawodowego i warto, żeby się zajęli czymś innym. Więc stres jest tak naprawdę nam potrzebny do mobilizacji, bo stres to jest taki stan organizmu, walcz albo uciekaj. No i decyzja do nas należy, czy uciekamy, czy mychamy z tej sceny, czy bierzemy jednak się za bary i pokazujemy całą swoją doskonałość i przygotowanie na ten moment.
4: Mówi pani, że to od nas zależy, ale przy niecodziennych sytuacjach dopada nas tak wielki stres, często tak się zdarza, to już mówiliśmy, że nie jesteśmy w stanie pokonać swoich słabości i wystąpić tak, jakbyśmy tego chcieli. Co zrobić, żeby ten stres trochę, przynajmniej troszeczkę zmniejszyć?
5: Ja jestem zwolenniczką myślenia, że trening czyni mistrza. I ten trening odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, trening wystąpień publicznych. Im więcej występujemy, tym bardziej jesteśmy oswojeni również z niespodziewanymi sytuacjami, które nam się wydarzają i wytrącają nas z równowagi, ale też trening w zakresie radzenia sobie ze stresem, pracy z własnym ciałem, nauczenie się oddychania powoduje, że my lepiej radzimy sobie w sytuacji tremy. Też budowanie świadomości, że stres jest nam potrzebny, że stresują się wszyscy, nawet ci najlepsi, ale też zmiana myślenia związana z tym, bo pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy, że występujemy inaczej niż żeśmy sobie zaplanowali. I to często budzi nas stres, nasz stres, bo Proszę pamiętać o tym, że to tylko my wiemy, jak zaplanowaliśmy nasze wystąpienie, jakie słowa miały paść. Ja w ogóle, ucząc wystąpień publicznych i wspierając ludzi w tych umiejętnościach, zachęcam do tego, żeby, broń Boże, nie pisać sobie na kartce swojego wystąpienia. Warto jest mieć punkty, które chcemy zawrzeć w tym, o czym chcemy powiedzieć. Warto mieć w głowie ułożony plan, pewien plan również zapisany na kartce, natomiast nigdy to nie powinien być lity tekst, dlatego że jeżeli tylko jedno słowo nam wypadnie z głowy, no to raptem okazuje się, że cała misterna konstrukcja nam się sypie i efekt rzeczywiście bywa piorunujący. Ja wtedy, kiedy ludzie się mylą i mówią inaczej to, co sobie wcześniej zaplanowali, to zwykłam powtarzać: pamiętaj, że to tylko ty wiesz, jakie słowa miały paść w twoim wystąpieniu. To tylko ty wiesz, w jakiej kolejności te rzeczy miały być tam ujawnione.
4: I zrób
5: pokazane.
4: Wszystko, żeby nikt się nie zorientował, że coś się wysypało.
5: Nie zawsze warto pokazywać, że nam się posypało, chociaż powiem panu, że bardzo dobrą relację z audytorium budujemy wtedy, kiedy jesteśmy ludzcy w tej relacji, czyli jeżeli

0: płynne wróć, to tak naprawdę ludzie wcale nie mają nam tego zła złe, bo ludzie nie oczekują, nasi słuchacze, widzowie nie oczekują od nas, żebyśmy byli perfekcyjni. Wręcz różnego rodzaju pomyłki powodują, że spostrzegają nas jako bardzo bardziej podobnych do siebie, czyli jest na nim do nas bliżej i dzięki temu chętniej nas słuchają i chętniej biorą od nas wszystko to, co my im chcemy przekazać w swoim wystąpieniu.
1: Chciałbym porozmawiać w kontekście młodych ludzi, bo tak naprawdę po raz pierwszy spotykają się z wystąpieniami publicznymi, na których są oceniani. Dla mnie takim przykładem jest matura ustna, kiedy wchodzę do sali sam, trzy osoby w komisji obserwują mnie bardzo uważnie. Powiedziała pani, że trening czyni mistrza. Podejrzewam, że większość młodych ludzi, którzy zdają maturę, chcieliby pierwszy i ostatni raz wejść do tej sali w roli maturzysty.
0: Zanim odpowiem na pana pytanie, to chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że lęk przed wystąpieniami publicznymi, bez względu na szerokość geograficzną, wykształcenie i płeć, jest jednym z najczęściej doświadczanych lęków przez ludzi. Można by powiedzieć, że człowiek z natury rzeczy nie lubi wystąpień publicznych, a w zasadzie nie lubi być oceniany, bo rzeczywiście przyjmujemy takie założenie, że jak wychodzimy na scenę, czy to jest mała scena przed komisją egzaminacyjną na maturze, czy duża, gdzie audytorium to jest kilka tysięcy osób, to mamy takie przekonanie, że ludzie nas oceniają. I to budzi w sposób naturalny stres i on jest jak najbardziej oczywisty. Natomiast myślę sobie tak, jak pracowałam z maturzystami przez pewien czas, to pierwszą rzeczą, jaką robiliśmy, to było cofnięcie się pamięcią do różnych życiowych sytuacji, kiedy człowiek występował publicznie, bo okazuje się, że tych sytuacji tak naprawdę jest bardzo wiele. Mówi pan, ta maturalna jest jedną z pierwszych. Wcale nie. Często mamy w swoim portfolio, że tak powiem, na przykład występy na ogniskach, wtedy kiedy jeździliśmy na kolonii, albo na cioci imieninach, kiedy śpiewaliśmy wierszyki, albo na komunii, kiedy staliśmy na ambonie i czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co więcej, nie wiem, czy myślał pan na przykład o załatwianiu spraw w urzędzie jako o takim momencie, kiedy występujemy publicznie, bo też stajemy przed audytorium. Wprawdzie to jest jeden widz, ale to niewiele zmienia.
1: I musimy się tłumaczyć.
0: I też jesteśmy oceniani w zależności od tego, jak wyłuszczymy to, na czym nam zależy, jakie zrobimy wrażenie, jakie wzbudzimy emocje i jaką zbudujemy relację, to albo załatwimy szybko, albo w inny, mniej komfortowy sposób daną sprawę. Więc po pierwsze jest to warto sobie zrozumieć i uwierzyć, że matura nie jest pierwszym zmierzeniem się z wystąpieniami publicznymi. No a dalej już idzie po pierwsze przygotowanie merytoryczne, bo dobre wystąpienie publiczne to takie, w którym my mówimy o rzeczach, na których się znamy. Poważnym błędem jest branie się za temat, który jest nam zupełnie obcy i którego nie czujemy. Oprócz tego, że go rozumiemy, to warto, żebyśmy go czuli, ponieważ dobre wystąpienie publiczne to jest takie, które jest przesycone emocjami, bo to słychać w głosie, to widać w gestach, ale to też nasze zaangażowanie sprzyja temu, że łatwiej jest nam do tego wszystkiego się przygotować. Więc po pierwsze przygotowanie, które powinno, jeśli wystąpienie publiczne zajmuje 10 minut, to warto, żeby to przygotowanie zabrało nam przynajmniej ze 2-3 tygodnie. W dwóch obszarach. Po pierwsze ułożenia tematu w głowie w tym obszarze czysto merytorycznym, a po drugie, żebyśmy mogli sobie to przegadać, czyli nigdy nie idziemy na wystąpienie publiczne bez wcześniejszego powiedzenia na głos, że tak powiem, paszczą tego wszystkiego, co się ma w wystąpieniu pojawić. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że my w głowie mamy pewien zarys, pewien zamysł, wręcz poukładane słowa, napisany tekst i kilka razy go przeczytaliśmy i mamy wrażenie, że go nauczyliśmy się na pamięć, ale później jak nasze usta mają przełożyć to, co w głowie na słowa i na wyrazy wypowiedziane, no to okazuje się, że pojawia się poważna blokada, więc warto ten kawałek przegadać. Dobrze jest też w pierwszych 3 minut nauczyć się na pamięć, bo to jest, tak jak mówiłam, ten pierwszy moment, kiedy jesteśmy najbardziej zestresowani.
1: Na rozgrzewkę.
0: A jak już mówimy o rozgrzewce, to cieszę się, że pan tą kwestię podniósł. Warto rozgrzać swój aparat mowy i swoje ciało, ponieważ w sytuacji stresu to, co się dzieje z nami, to jest tak. Spłucony oddech, przyspieszony, więc warto nauczyć się oddychać przeponą, tak żeby ten oddech dawał jak najwięcej nam powietrza do tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć wszystko to, co w naszej głowie jest fantastycznego do opowiedzenia. Po drugie rozluźnienie ciała, po to, żeby właśnie nie drżały nam kolana, żebyśmy nie mieli ściśniętych i podwiedzionych do uszu barków, które powodują, że czujemy się niekomfortowo. Ważne też, żebyśmy wyszli z takiego przykrego nawyku, którego uczy się dzieci w szkole odpowiadania na baczność. Człowiek, który opowiada o rzeczach, które go pasjonują, a rozumiem, że

0: Takim momentem ma być opowiedzenie o swojej pracy maturalnej na egzaminie ustnym z języka polskiego. To ciało też opowiada o tym, co się dzieje. I my tutaj, pomimo tego, że Państwo nas nie widzą, to my też gestykulujemy, bo i myślę, że to Państwo usłyszą. Jeżeli ja teraz zamrożę swoje ciało i nie będę wykonywała żadnych gestów, to zaczynam w ogóle mówić jak automat, jak robot. A dopiero wtedy, kiedy zaczynam machać głową, kiedy zaczynam gestykulować rękoma, to ta wypowiedź nabiera barw, jest też bardziej przekonywująca. No i wracając do maturzystów i do napięcia w ciele. Jest kilka takich prostych ćwiczeń, które możemy wykonać. Zaczynając od tego, że napinamy poszczególne partie ciała i później je rozluźniamy, żeby być świadomymi, co się dzieje z naszym ciałem. Przez udawanie takiego psa, który wychodzi z wody, czyli wprawianie w drżenie naszego ciała, zaczynając od pięt. No i teraz Państwu opowiadam i proszę sobie wyobrazić, cała drże.
1: Pani Anno, to słychać.
0: Słychać, prawda? No właśnie, tak jesteśmy skonstruowani, że ta komunikacja werbalna i niewerbalna u nas idzie w parze. Więc ćwiczenie relaksujące to jest taka lekka dygotka, takie tańczenie samby po to, żeby rozluźnić te ponapinane mięśnie, bo jeśli one są rozluźnione, to zaczynamy i gestykulować, i lepiej nam się oddycha, no i na koniec rozgrzewanie aparatu mowy, bo niepokój, stres powoduje, że nam się zaciskają szczęki, a jak mamy je zaciśnięte, to jesteśmy i gorzej słyszalni, ale też mniej przekonywujący, ale też pokazujemy, że jesteśmy zestresowani. No a ze strony egzaminatora ten stres jak wygląda? Budzi się wątpliwość. A może się nie przygotował? W związku z tym otwierają się dodatkowe oczy u egzaminatorów po to, żeby sprawdzić, czy ten abiturient tutaj jest rzeczywiście w 100% gotowy do zdania tej matury, czy niekoniecznie. Więc rozluźniamy aparat gębowy. Ma pan swoje ulubione ćwiczenie jako radiowiec?
1: Mam.
0: Opowiemy o nich?
1: Tak, ja bardzo chętnie. W momencie, gdy jestem zestresowany właśnie, to jest takie ściskanie ust. To jest robienie tak zwanego dzióbka do sweet foci, coś takiego. I później szeroki uśmiech i to właśnie mięśnie policzków chyba się wtedy rozluźniają, coś
0: tak,
1: takiego.
0: Tak jest, czyli jest dzióbek, potem szeroki uśmiech.
1: Szeroki uśmiech.
0: Ja zachęcam też do takiego ćwiczenia, które, to uwaga, warto, żeby było wykonywane w takiej sytuacji, kiedy nas nikt nie widzi. Tutaj nas nikt nie widzi oprócz pana, więc opowiem, jak to wygląda. Chodzi o to, żeby z całej siły zacisnąć zęby, ściągnąć, tak jak do dzióbka pan powiedział, niemalże całą twarz, tak jakbyśmy chcieli, żeby była ściągnięta tak jak rodzynka, i trzymamy przez moment takie napięcie, a później gwałtownie nie otwieramy oczy, otwieramy usta i wywalamy język na brodę.
1: Aha, dobrze, tak, zrobiłem to właśnie.
0: Właśnie tak. I to powoduje, że takie ćwiczenie wykonane kilka razy sprawia, że nasza buzia, nasz język, czyli wszystko to, co, ale również gardło, i o tym za moment, bo ono też bierze udział w wystąpieniach publicznych, zaczyna się rozluźniać. Druga kwestia to jest powiedzenie na przykład ma, me, mi, ma, mo, mu, my, czyli to, jak ćwiczą śpiewacy w czasie rozgrzewki przed swoimi wystąpieniami wokalnymi, bo to też powoduje, że nasza buzia się rusza. Można też w sposób przesadzony, tak jak ja teraz, powiedzieć kilka zdań albo bardzo namiętnie rzuć gumę, tylko warto pamiętać o tym, żeby ją wypluć przed wejściem na egzamin.
1: I jeszcze można sobie poćwiczyć z korkiem. To też daje bardzo szybko efekt.
0: Aha, to proszę o tym opowiedzieć.
1: Korek między zęby i czytamy tekst. Czytamy bardzo przesadnie, jakbyśmy, tak jak pani przed chwilą zademonstrowała, jakbyśmy chcieli każdą głoskę powiedzieć bardzo wyraźnie, i naprawdę, proszę mi uwierzyć, 5-minutowe ćwiczenie daje natychmiastowy efekt.
0: Świetnie, to ja mam jeszcze takie swoje dwa ulubione. Próba powiedzenia słowa szksypcze, czyli zamieniamy szy na sy, a sy na czy. Dwuznaki na pojedyncze. A drugie, którego mnie nauczył Janusz Kozioł, taki dosyć znany swego czasu radiowiec, ale też lektor, to jest próba powiedzenia smaczne piwko.
1: No pięknie, ale pani to wychodzi idealnie wręcz.
0: Bo aparat mowy jest już rozgrzany w tej chwili, żebyście państwo mogli zrozumieć, co do was mówię.
1: No dobrze, aparat mowy to jedno, ale wspomniała pani o gardle, które no, podczas stresujących wystąpień gula w gardle, nic nie powiem.
0: Tą gulę w gardle pomaga nam zlikwidować między innymi to ćwiczenie pieska wychodzącego z wody, czyli takie roztrząchiwanie tego napięcia, które jest, plus próba mówienia niskim głosem, bo wtedy, kiedy mówimy niskim głosem, to też sprawiamy wrażenie ludzi, którzy są spokojniejsi, niż wtedy, kiedy mówimy wysoko, mówimy szybko, bo tak mówią ludzie, którzy są zestresowani, więc prowadzimy nasze ciało do, nasz głos do takiego sposobu mówienia, który kojarzy się nam i innym ludziom ze stanem spokoju. Mówimy nisko, powoli, z pauzami, które też pracują na naszą korzyść, pozwalają nam wziąć oddech, ale też poukładać w głowie to, co jest do powiedzenia. Dobrze jest mieć pod ręką szklankę wody i tu ważne, nie herbata, dlatego że teina wysusza nam struny głosowe. Jeżeli już pijemy herbatę, to niech to będzie herbata lekko posłodzona, bo ona wtedy działa trochę mniej na nas negatywnie. Może być kawa z mlekiem, ale warto pamiętać, że zbyt dużo używek kawy przed wystąpieniem no też powoduje, że nasz organizm zaczyna funkcjonować na wysokich obrotach.
1: Jeszcze bardziej sprawiamy wrażenie zestresowanych.
0: Już sam stres nas napędza, więc woda niegazowana, niegazowana z dwóch powodów. Po pierwsze, no ten gaz połknięty niestety ma tendencję do tego, żeby wracać, a po drugie zdarza się, i to byłam świadkiem na konferencjach takich sytuacji, kiedy ktoś próbując odkręcić butelkę z wodą gazowaną, no niestety się oblał i nie dość, że był zestresowany wystąpieniem, to jeszcze był zalany wodą i to niestety dobrze nie robi.
1: Wszyscy patrzą.
0: Woda niegazowana, popijanie drobnymi łykami, czyli też to, co my robimy tutaj, podczas gdy państwo nas nie widzą.
1: Przepraszam za to pytanie, które postawiłem przed naszym nagraniem. Gazowana czy niegazowana? Obiecuję, że przy następnym już nie będę pytał, przyniosę po prostu niegazowaną. Bardzo poważną sytuacją jest rozmowa kwalifikacyjna. No bo młodzi ludzie ostatnio coraz częściej chwytają się pracy dorywczej. Przechodziłem w swoim życiu chyba 5 rozmów kwalifikacyjnych i zawsze było coś, co zdradzało tak naprawdę mój aktualny stan. Jak nad tym zapanować?
0: A pamięta pan, co to było, co zdradzało ten aktualny stan? Bo to jest bardzo ważna wskazówka.
1: Taka. Ręce.
0: Drżące ręce. Je bardziej widać na przykład wtedy, kiedy trzymamy w ręku białą kartkę, bo wtedy to drżenie przekłada się na ten przedmiot trzymany w ręku.
1: Ale z drugiej strony ręce trzymane pod stołem to jest też...
0: Też dobrze nie robią.
1: No właśnie.
0: No i teraz myślę sobie tak, że jeżeli ręce drżą, a my je staramy się zatrzymać, to efekt jest zupełnie odwrotny. W moim przekonaniu, i to zachęcam, żebyście państwo sobie posprawdzali, pomaga włączenie tych rąk do gestykulacji, bo te drżące ręce to jest napięcie, które jest w naszym ciele. I ono się objawia drżącymi rękoma, drżącymi nogami. Wtedy, kiedy siedzimy, to nad stołem jesteśmy zupełnie spokojni, a pod stołem noga nam pracuje. I tak jak ja teraz to robię, to już w głosie zaczyna być słychać, że jest lekka dygotka. Nasze ciało woła, rozluźnij mnie. No więc robimy na pewno, możemy zrobić to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli piesek wychodzący z wody plus napinanie mięśni i ich rozluźnianie. Ale zachęcam też, żeby w czasie rozmowy gestykulować, bo to w sposób naturalny rozluźnia nasze mięśnie. I jeżeli pomyślimy sobie o tym, że stres jest takim napięciem, czy taką energią, która raptem pojawia się w naszym ciele, jest takim kosmicznym wybuchem tej energii, to tak długo, jak my nie znajdziemy kanału, żeby tą energię z siebie upuścić, no to rzeczywiście będą nam drżały i głos, bo gardło będzie ściśnięte, i drżały będą ręce i kolana, dlatego że skupiamy się na powstrzymaniu tej energii, czyli nie pokazaniu, że jestem zestresowana, zestresowany. I z mojego doświadczenia wynika, że jeśli włączymy w nasze wystąpienie ruch, to po pierwsze nie sprawiamy wrażenia człowieka zestresowanego, a po drugie nasze ciało dostaje to, czego potrzebuje, czyli ruch przynoszący relaks.
1: Przyznam pani szczerze, że obserwuję, no już nie będziemy teraz mówić w tym momencie o młodych ludziach, no bo będziemy mówić o politykach. Oni bardzo często gestykulują, ale mam wrażenie, że im ktoś powiedział koniecznie gestykuluj, nieważne jak, ważne żebyś to robił. I wie pani, to wychodzi tak...
0: Tak zwana kopułka, która pojawia się przed.
1: Tak.
0: No to gdybyśmy mieli spisać zasady dobrej gestykulacji, to dla mnie najważniejsze jest po pierwsze, żeby ona była naturalna.
1: No właśnie, ale nie zawsze nam, nie zawsze ta gestykulacja płynie z naszej głowy i nie potrzebujemy.
0: Wtedy pojawia się problem.
1: Tak.
0: Ja zachęcam do tego, że wtedy, kiedy przygotowujemy się do wystąpień i na przykład ja prowadząc szkolenia w ten sposób pracuję, że nagrywamy jedno z pierwszych wystąpień jednominutowe, króciusieńkie, kiedy mówimy kilka słów o sobie, o swoich marzeniach, o miłych dla nas rzeczach i oglądamy to nagranie wystąpienia dwojako. Na początku bez głosu, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszym ciałem. Okazuje się, że wtedy, kiedy mówimy o rzeczach, które są dla nas miłe, w których czujemy się pewnie, to zupełnie poza kontrolą jest to, że gestykulujemy. I to wtedy jest właśnie to naturalne poruszanie się naszego ciała, które wspomaga i nasze radzenie sobie z tremą, ale też podkreśla treści, które my chcemy, żeby stały się ważne w naszym wystąpieniu, czyli ma całą masę pozytywnych efektów. Jeśli uczymy się gestykulować, bo mamy taką obawę, sprawę, że być może nie robimy tego dobrze, chociaż ja uważam, że nie ma być dobrze, tylko ma być naturalnie. Dla mnie to jest klucz. To jest taka zasada, która mówi, aby gestykulować na linii między liniami barków, a liniami bioder, bo gesty powyżej barków to są te, które nam się kojarzą z dyktatorami, z osobami duchownymi, które odprawiają msze, czyli takie, które nie robią nam dobrze. Jak Państwo sobie staniecie przed lustrem, to wystarczy umieść ręce do góry i poruszać nimi kilka razy i okazuje się, że już jakieś skojarzenia nam z konkretnymi osobami przychodzą. Linia bioder, bardzo ważna, bo niestety w szkołach tak się dzieci uczy odpowiadać. Trzymaj ręce albo wzdłuż tułowia, albo za plecami, bądź też przed sobą splecione w koszyczek. No i one niestety są w takim miejscu poniżej bioder, na które naprawdę nam nie zależy, żeby ludzie w trakcie wystąpienia nam patrzyli. Czyli to jest taka pozycja piłkarza w murze, wtedy kiedy stoją i bronią.
1: No ale i idąc, to szkoły nas źle uczą.
0: Szkoły nas źle uczą, ale my sami jako ludzie, którzy już mają lat 18, mamy refleksyjność nad tym, co jest nam potrzebne, jak funkcjonujemy na dzisiaj. A dzisiaj my dodatkowo Państwu dostarczamy informacji i narzędzi, co zrobić. Więc gestykujemy między linią ramion a linią bioder, pomiędzy wszystkie ruchy, obydwojga rąk są dobre. Można też się zastanowić nad tym i popróbować, żeby gestykulować głównie jedną ręką, natomiast tą drugą dołączać wtedy, kiedy chcemy podkreślić coś rzeczywiście bardzo istotnego. Mój zaprzyjaźniony dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, pan Andrzej Zaporowski, mówi o tym, że jeżeli ludzie gestykulują obydwojgiem rąk w tym samym czasie, to wtedy, kiedy chcą dobitnie coś podkreślić, to zostaje im do gestykulacji tylko noga. A to nie wygląda dobrze.
1: To jak długo musimy się nagrywać, jak długo musimy walczyć z tym, co siedzi nam w głowie i co nas blokuje, naszą naturalność? Bo nie powie mi pani, że to jest proste.
0: To zależy. Są tacy ludzie, którzy są stworzeni do wystąpień. Pamiętam na jednym ze szkoleń uczestniczkę, która mówiła, że ona jako dziecko tak bardzo lubiła występować, że jak kończyło jej się na różnego rodzaju rodzinnych uroczystościach, kończył się repertuar wierszyków i piosenek, to stawała przed gośćmi i mówiła: Ojcze nasz. Dlatego, że tak bardzo lubiła występować. No i są tacy ludzie.
1: To
0: bywa bardzo różnie. Myślę tak, że ja pracuję w oparciu o zasoby, które ludzie posiadają, czyli nie jest tak, że szukamy dziury w całym i staramy się dołożyć jakieś umiejętności, które są ludziom ideowo obce, ale szukamy tego, co już dana osoba potrafi i sposobów zwielokrotnienia tych wszystkich talentów, które już ma. Wtedy jest dużo łatwiej zmieniać swoje zachowania, robiąc częściej to, co już nam dobrze wychodzi.
1: To pytanie nurtuje mnie w zasadzie od 20 kilku minut, od początku naszej rozmowy. Czy pani kiedyś stresowała się na myśl o wystąpieniach publicznych, czy to od zawsze było takie proste i oczywiste?
0: Powiem panu, że ja się za każdym razem stresuję i im dłużej czekam, to trochę tak jak z wizytą u dentysty, im dłużej czekam na wystąpienie, tym więcej mam wątpliwości. Najlepiej się czuję wtedy, kiedy już zacznę mówić i mam przekonanie, że znam się na temacie i wtedy wszystko pięknie płynie i daje się ponosić temu, co jest we mnie, dzieląc się swoją pasją, wiedzą, umiejętnościami z ludźmi, którzy mają ochotę mnie słuchać. Ale pamiętam też różne sytuacje ze swojego życia i takiego jeszcze z czasów licealnych, ale też z czasu zawodowego, kiedy od 7 lat mając możliwość rozmowy z dziennikarzami w różnych mediach, doświadczam stresu. To z liceum, to była sytuacja mówienia wiersza, kiedy absolutnie zapomniałam przed całą szkołą kolejnego wersu i westchnęłam: o Boże, w wielkim przejęciu. Natomiast błyskawicznie mi się przypomniało, co było dalej i wszyscy myśleli, że to takie silne zaangażowanie było w moją interpretację tego utworu. Natomiast to o Boże pamiętam bardzo dokładnie. Natomiast teraz niejednokrotnie jest tak, że na przykład czuję, że zmienia mi się kolor skóry, ale ponieważ wiem, że pod make-upem tego nie widać, w radiu już w ogóle mamy ten komfort, że tego nie widać, to ja wiem, jak pracować z moim ciałem, żeby nie pokazać nadmiernie tego stresu, którego doświadczam, ale też przyjmuję taką zasadę, że jeżeli decyduję się na wystąpienie, to zawsze w temacie, który jest mi bliski i który oprócz tego, że znam się na nim merytorycznie, to go też czuję. I jeszcze jedna ważna rzecz, która pozwala mi się nie stresować albo radzić sobie ze stresem, zarządzać nim. Prawo do porażki, do błędu. Może porażka to za duże słowo, ale do błędu, do tego, żeby w którymś momencie się na przykład przejęzyczyć i nie sile się na to, żeby być tutaj idealna. Do tego, żeby w którymś momencie zapomnieć. I czasami bywa, że mówię, miałam taką ważną myśl, którą chciałam się podzielić. Za moment ona wróci, ale w tej chwili nie wiem, co chciałam powiedzieć. Więc nie dążę do tego, żeby być nieskazitelnie idealna, bo wtedy bym się prawdopodobnie zabiła własną pięścią. Bo nie ma takich ludzi, którzy się nie mylą, którzy zawsze pamiętają, którzy się nie stresują. Są tacy, którzy mówią, okej, mam do tego prawo, żeby się pomylić, przejęzyczyć, zapomnieć, zestresować, żeby mieć drżące ręce i czasami, żeby powiedzieć, o, jestem tak rozemocjonowana tym dzisiejszym spotkaniem, że aż mam obawę, że zapomnę powiedzieć o czymś istotnym albo, że będę mówiła za szybko w związku z tym, że się stresuję. Więc jeśli Państwo zauważycie, usłyszycie, że mówię za szybko, to dajcie mi znać. To dla mnie ważna informacja. I wtedy to jest taki pierwszy moment i relaksowania siebie, ale też budowania kontaktu z audytorium.
1: Nie zawsze się da, ale czasem warto zażartować z audytorium, z rozmówcą. Tylko z tym też nie można przesadzić, bo można powiedzieć głupi żart. Ale mi to zawsze pomaga, szczerze mówiąc. Ja z tego, co pamiętam, na każdej rozmowie kwalifikacyjnej starałem się zacząć ją tak, by rozmówców trochę rozbawić, a jeśli nie rozbawić, to przynajmniej wywołać uśmiech na ich twarzy. I wtedy wiedziałem, że myślałem sobie, kurczę, to też są ludzie.
0: Jak się cieszę, że pan powiedział o tym uśmiechu, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy słyszał pan o tym, że jeżeli my się uśmiechamy, czyli kąciki naszych ust, nawet mimowolnie w stresie, dźwigają się do góry, to nasz mózg dostaje taką informację, jest dobrze i zaczyna produkować serotoninę, czyli taką substancję, która powoduje, że nasz nastrój się poprawia. To jest jedna z takich metod pracy z osobami w depresji, które mają obniżony nastrój, a każe im się uśmiechać na siłę. No i jeżeli tak, my się uśmiechniemy w stresie, stres jest mniejszy. Jeżeli uśmiechną się ci, na których opinii, ocenie nam zależy, to myślę, że to jest bardzo dobry środek do celu, żeby zbudować dobrą relację, z której mogą wyniknąć naprawdę pasjonujące rzeczy na przyszłość.
1: Jeszcze tak zupełnie na koniec. Zdecydowanie obalamy mit, że stres jest czymś niefizjologicznym i czymś, co nie powinno występować i czymś, z czym powinniśmy walczyć i wyeliminować to zupełnie.
0: Stres w moim przekonaniu jest garniturem emocjonalnym, który zakładamy na siebie i tylko od nas zależy, czy będzie on dobrze dopasowany i będzie podnosił naszą atrakcyjność, czy też spowoduje, że się w nim udusimy i będziemy wyglądać kiepsko.
1: I w momencie, gdy będziemy czekać na rozmowę kwalifikacyjną, do rozmowy będzie już zostanie 2 minuty i poczujemy spory stres, to warto sobie uświadomić, że to jest zupełnie normalne i w zasadzie byłoby, tak jak pani powiedziała, byłoby coś nie tak, gdybyśmy go nie odczuwali.
0: Tak jest. Oznaczałoby, że nam zwyczajnie nie zależy na tej rozmowie. Do tego, jeżeli sobie przed wejściem powtórzymy, jestem tu, bo chcę tu być, dam z siebie wszystko to, co potrafię najlepiej, to myślę, że to jest taki pierwszy i jesteśmy przygotowani merytorycznie do tej rozmowy. Rozładujemy napięcie w naszym ciele, zażartujemy, podzielimy się informacją o sobie, pewnym doświadczeniem, pewną anegdotą z przeszłości. O, to myślę, że jeśli 100% sukcesem nie będzie taka rozmowa, to na pewno nie będzie drogą przez mękę.
1: Często jest tak, że rozmowy i wystąpienia, które nam wydają się kompletnie nieudane, w rzeczywistości są super. Nie wiem, czy pani tak ma.
0: Taka rozmowa, która jest okupiona pewnym wysiłkiem i stresem, przynosi większe efekty niż wtedy, kiedy podchodzimy do tego z lekkością. Myślę, że czasami rzeczywiście tak się zdarza i ja w ogóle zachęcam, jeżeli zajmujemy się zawodowo wystąpieniami publicznymi i chcemy się zawodowo czy życiowo i chcemy szlifować nasz warsztat, to dobrze jest te rozmowy nagrywać i później patrzeć, w jaki sposób my występujemy, bo wtedy, kiedy jesteśmy w procesie przekazywania informacji, my nie mamy często świadomości w ogóle tego, co powiedzieliśmy, w jaki sposób. Nie mamy świadomości tego, że wtrącamy albo a, które jest bardzo drażniące dla naszych słuchaczy, że dokonujemy powtórzeń, że mówimy za szybko, że mówimy za wysoko, za nisko. Za nisko to jeszcze pół biedy, ale mówimy na przykład za wysoko. Warto te rozmowy od czasu do czasu nagrywać, odsłuchiwać, oglądać, bo to jest praca na nas jako na narzędziu, które służy do tego, żeby te wystąpienia publiczne były jak najbardziej efektywne, żebyśmy byli zrozumiani i żeby ludzie uwierzyli w to, co my im chcemy powiedzieć.
1: Bo trening czyni mistrza. Anna Kędzierska, psycholog, trenerka umiejętności społecznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Anna Wdowińska-Zawicka, Perspektywy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Młodzi ludzie stoją przed takim wyborem, jaki obrać kierunek studiów. I wydaje mi się, bo oczywiście o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, jakie kierunki wybierają młodzi ludzie, jak czym powinni się kierować, wybierając kierunek studiów. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza poważna decyzja, którą przychodzi nam podjąć w naszym życiu. Kierunek studiów. Powiem pani szczerze, że mam 23 lata, wybierałem studia 5 lat temu i dzisiaj też miałbym problem z wybraniem kierunku studiów, bo to bardzo szybko się zmienia.
3: Tak, to się bardzo szybko zmienia i to się bardzo tak również rozwija w bardzo dynamiczny sposób, a dlatego, że przywykliśmy myśleć o tym, że kierunek studiów to jest pewien bardzo ściśle określony, wąski zakres wiedzy, tymczasem wiedzy i umiejętności. Tymczasem tak naprawdę to kierunek w tej chwili jest tylko pewnym hasłem. Pod tym hasłem może się kryć bardzo wiele różnych wariantów studiowania, w zależności od tego, jak uczelnia wyobraża sobie ten kierunek, ale również w zależności od tego, co ten studiujący chce na studiach osiągnąć. Bo oczywiście można po prostu zaliczyć minimum programowe, zdobyć odpowiednią ilość punktów i mieć z głowy. No dziś jest ta cudowna sytuacja, że po pierwsze można sobie dobierać zajęcia z innych kierunków, z innych wydziałów, nawet z innych uczelni. Nie mówię już o studiowaniu dwóch kierunków, które mnie się wydaje pewną przesadą, ale jest trochę ludzi, którzy się na to nawet od pierwszego roku decyduje, ale jeszcze mamy taką możliwość, że po licencjacie możemy pójść na zupełnie prawie inny kierunek studiów i zdobyć taką wiedzę, która nam będzie tę wiedzę z tych pierwszych trzech lat studiów uzupełniała, poszerzała, czasami korygowała, jeśli się okazuje, że ten pierwszy wybór nie był najszczęśliwszy.
1: Czyli my trochę, można powiedzieć, ograniczamy się przy wyborze kierunku i mamy wrażenie, że wybierając konkretny kierunek, jesteśmy skazani na niego i jesteśmy w takich jasnych kryteriach, tak? Co nie jest do końca prawdą, jak się okazuje.
3: Nie, dzisiejsze studiowanie daje mnóstwo możliwości, mnóstwo szans, mnóstwo okazji do tego, żeby to, co kiedyś było tylko pewną wiedzą, która wchodziła w zakres kierunku, żeby to poszerzyć i żeby również rozwijać się w tą stronę, która nas najbardziej interesuje, bo jeśli ktoś studiuje, powiedzmy, niegdyś najpopularniejsze zarządzanie. To świetnie, to znaczy na zarządzanie na pewno się przyda, ale potem mamy jeszcze, znaczy musimy to uzupełnić czymś i może to być na przykład kierunek artystyczny i jesteśmy specjalistą od zarządzania w kulturze albo kierunek turystyczny i wtedy mamy szansę znaleźć w przyszłości pracę właśnie w tej dziedzinie. Taka możliwość zrobienia sobie z tych studiów układanki, tylko jeszcze nie do końca wiemy, że można to zrobić i jeszcze nie do końca chyba wiemy, jak to robić.
1: I jeszcze mam wrażenie, że czasem nam się wydaje, że wystarczy nam sam dyplom uczelni i to wszystko. I bez żadnych staży uda nam się później znaleźć świetną pracę.
3: No nie, nie. Już ta świadomość właśnie, że dyplom uczelni to jest dopiero początek drogi. Myślę, że już dotarła do większości młodych ludzi. Również dociera coraz tak intensywniej świadomość, że to nie chodzi o jakikolwiek dyplom, tylko o dyplom bardzo dobrej uczelni, który natychmiast zwiększa nasze szanse na rynku pracy. My w Perspektywach robimy ranking szkół wyższych i doskonale się orientujemy właśnie, że dyplomy tych uczelni, które są w czołówce, no są też bardzo dobrze widziane przez pracodawców. A dyplomy uczelni mniej prestiżowych, a takich, które albo działają bardzo krótko, albo powiedzmy, że mają nie najlepszą opinię, trzeba obudować całym mnóstwem właśnie staży, wolontariatów, praktyk, pracy letniej po to, żeby potem swojemu przyszłemu pracodawcy mi chce pokazać.
1: No właśnie, mówiąc o tych słabszych uczelniach albo tych, które działają krócej, mamy często na myśli uczelnie prywatne. Moje pytanie, czy to, że uczelnia jest prywatną, z góry oznacza, że jest gorszą?
3: Nie, no oczywiście nie. Nie należy dzielić uczelni na publiczne i niepubliczne, tylko na dobre i złe. A wśród uczelni niepublicznych jest kilkanaście uczelni akademickich już, czyli takich, które mają prawo nadawania tytułu doktora, bardzo rozwiniętą kadrę dydaktyczną i to są uczelnie, które można w ciemno, że tak powiem, wybierać. W przypadku tych mniej znanych, no to trzeba sprawdzić, no oczywiście, ponieważ jestem z perspektywy, więc powiem ranking, ale jest również bardzo wiele innych źródeł informacji, z którymi warto się zapoznać, zanim się pójdzie ze swoim świadectwem dojrzałości. Myślę tutaj o stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, myślę tutaj o stronach internetowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bo warto się zorientować, jak został kierunek, który chcemy studiować, oceniony, czy ma tę ocenę, która uprawnia go do tego, żeby ten kierunek był kontynuowany. Poza tym no jest teraz cudowne takie źródło informacji, którym są fora studentów poszczególnych uczelni i na pewno warto na nie wchodzić na długo przed podjęciem decyzji o tym, gdzie będziemy studiować.
1: I na dobrą sprawę jeszcze przed podjęciem decyzji, jakie przedmioty rozszerzone będziemy na przykład zdawać na maturze.
3: Na pewno warto tych przedmiotów wybrać dużo więcej, również z takich praktycznych przyczyn, po prostu dlatego, że potem na studiach jest dużo łatwiej, jeżeli w szkole ponadgimnazjalnej, w liceum czy technikum, no trochę przysiedliśmy i opanowaliśmy więcej niż minimum programowe.
1: No ale wie pani, jak to jest. Czasem się po prostu nie chce.
3: Wiem, też mi się nie chciało, ale też mam taką świadomość, że myślę, że większość wiedzy, którą w tej chwili posiadam, bazuje najpierw na wiedzy, którą wyniosłam z liceum ogólnokształcącego, ponieważ tam, czy chciałam, czy nie chciałam, uczyłam się łaciny. Czy chciałam, czy nie chciałam, miałam bardzo wymagającą profesorkę od biologii. No i dzięki temu na przykład oglądam ze zrozumieniem filmy przyrodnicze, albo rozumiem, co mówią do mnie w Hiszpanii, chociaż nie znam hiszpańskiego, ale znajomość łaciny tutaj bardzo, bardzo pomaga. Także no, namawiam, ja wiem, że to jest trudno na wiosnę zwłaszcza się tak zmobilizować i w ogóle jest ciężko, ale wszystko, co zrobimy wcześniej, nie będziemy tego musieli robić później, kiedy już ma się mniej czasu, trochę mniej chłonny umysł i jest się też przytłoczonym taką koniecznością znalezienia swojego miejsca w życiu.
1: No właśnie, wydaje mi się, że z perspektywy lat mówimy, że rzeczywiście warto uczyć się przedmiotów, które z pozoru na przykład wydają się kompletnie nieprzydatne. Ja pamiętam swoje lekcje matematyki, gdzie z biedną moją panią profesor kłóciłem się, no ale pani profesor, do czego mi się przydadzą te macierze w życiu? No, gdzie ja to później wykorzystam?
3: No i co przydały się?
1: Przydały się, bo mam wrażenie, że wykształciły we mnie większą możliwość logicznego myślenia i może nie przydała się sama macierz, ale to logiczne myślenie i łączenie faktów tak jak najbardziej. Coś w tym jest.
3: Rzeczywiście, kiedy jesteśmy na etapie gimnazjum i potem szkoły ponadgimnazjalnej, to całe mnóstwo informacji wydaje nam się kompletnie zbędnych. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że kiedykolwiek w życiu nam się przydadzą, ale pamiętajmy, że życie jest długie, a pełne zaskakujących zwrotów akcji. Okazuje się potem, że jest mnóstwo młodych ludzi, którym się wydaje, że już mają taką wytyczoną ścieżkę życiową, a na przykład na pół roku przed maturą, sama znam wiele takich przypadków, dziewczyna, która miała studiować zarządzanie, decyduje się, że pójdzie na Akademię Sztuk Pięknych albo na architekturę. Więc oczywiście no, to nie znaczy, że mamy się tak już zakuć i wszystkie przedmioty traktować równie serio, ale na pewno nie warto się zbyt wcześnie specjalizować i ograniczać do czegoś takiego, co nam się wydaje, że na pewno będzie nas interesować przez całe życie i co nam da pracę, bo ten rynek pracy też jest bardzo dynamiczny.
1: Wracając do uczelni, jaka jest definicja dobrej uczelni? Bo rozumiem, że sama kadra dydaktyczna to trochę za mało.
3: Jest bardzo wiele elementów, które uczelnia musi spełnić po to, żeby można było z pełnym przekonaniem wysłać na nią dziecko, czy też aplikować na nią w procesie rekrutacji. Myślę, że jednak zdecydowanie najważniejszym jest właśnie ta kadra i to nie tylko znakomici luminarze nauki, profesorowie, ale również ci młodzi pracownicy nauki, doktorzy, doktoranci, tacy ludzie, którzy prowadzą zajęcia ze studentami i którzy są w stanie albo tych ludzi dobrze nauczyć, albo do końca życia zniechęcić do różnych przedmiotów. Ważne jest wyposażenie uczelni, chociaż oczywiście nie przywiązywałabym do tego znaczenia decydującego. No, oczywiście jest oczywiste, że Politechnika musi mieć i laboratoria, i warsztaty, i nowoczesny sprzęt. Podobnie jest na przykład z uczelniami medycznymi. Równie ważne jest to, żeby ta uczelnia była jakoś umiejscowiona w świecie. No, polskie uczelnie jeszcze wciąż nie bardzo się łapią do tych światowych rankingów, ale dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi, z instytucjami edukacyjnymi w całym świecie, też ten poziom kształcenia się poprawia i lepiej też w naszym CV wygląda, jeżeli byliśmy chociaż pół roku na wymianie studenckiej, czy też zrobiliśmy część studiów na uczelni zagranicznej. Jeżeli studiujemy na uczelni, która z założenia ma nam dać zawód, no to tutaj również niezwykle ważne jest to, żeby ta uczelnia nie była taką samotną wyspą, tylko żeby ona działała cały czas w bliskiej relacji z otoczeniem, z firmami, żeby miała kontakty z biznesem, żeby miała kontakty z instytucjami, które stanowią takie potencjalne źródło miejsc pracy dla absolwentów.
1: No właśnie, i tutaj kolejny temat, biuro karier, które działa przy wielu uczelniach teraz już.
3: No biura karier z takiego miejsca, gdzie siedziała jedna smutna pani i tam wywieszała jakieś karteczki, że gdzieś jest bezpłatny staż, zmieniły się w bardzo aktywnie działające instytucje w ramach uczelni, ponieważ uczelnie mają świadomość, że przyszli studenci patrzą też, jakie są losy absolwentów tej uczelni. A jeżeli to są ludzie, którzy prosto z dyplomem maszerują sobie do pośredniaka albo pracują nie w zawodzie i za małe pieniądze, a takie informacje bardzo szybko się rozchodzą, no to jest to najklasyczna antyreklama tej uczelni. A dlatego biura karier w tej chwili działają bardzo prężnie, są w kontakcie z potencjalnymi firmami oferującymi staże, praktyki. Coraz częściej również są to staże i praktyki płatne, co jest też bardzo istotne, dlatego że odchodzimy od traktowania stażystów czy też praktykantów jako takiej siły roboczej bezpłatnej, którą się zatrudniało wtedy, kiedy część pracowników sobie jechało na wakacje i wtedy do kserowania, do robienia herbaty czy do odbierania telefonów angażowało się młodego człowieka, który wyobraził sobie, że on w tym miejscu zdobędzie jakieś tam pierwsze doświadczenia zawodowe. No, kserowanie jest ważne, ale może niekoniecznie, jeżeli chce się być na przykład informatykiem odpowiedzialnym za sieć.
1: Anna Wdowińska-Sawicka, Perspektywy. Ja bym chciał jeszcze o tych karierach i o losach absolwentów, bo mówiła pani, że uczelnie śledzą losy swoich absolwentów.
3: No, są do tego zobowiązane już w tej chwili.
1: O właśnie, nie wiedziałem.
3: Są zobowiązane do tego, żeby śledzić losy absolwentów, sprawdzać, czy oni pracują, czy pracują w zawodzie i ile zarabiają. A tam jeszcze pozostaje do dyskusji kwestia, w jaki sposób to technicznie będzie się robić, ale w każdym razie właśnie to zobowiązanie uczelni do śledzenia losów absolwentów jest bardzo ważnym elementem podnoszenia jakości kształcenia, dlatego że w tym momencie uczelnia nie może tak po wydaniu dyplomu umyć rąk, tylko musi jakby być cały czas w kontakcie takim czy innym ze swoim absolwentem i no to poczucie, to myślę, że to zwiększa poczucie odpowiedzialności. Po pierwsze za to, jak się kształci, po drugie co się z tymi ludźmi właśnie po ukończeniu studiów dzieje. Mhm.
1: Większość uczelni, myślę dobrych uczelni, publikuje co jakiś czas statystyki i dane i okazuje się, że magistrowie, absolwenci uczelni zarabiają grubo powyżej średniej krajowej. To zależy też od miasta, ale nie narzekają. I teraz mam do pani pytanie, bo przez długi czas, przez długie, długie lata mam wrażenie, w ludziach było takie przekonanie, że idziesz na studia, będziesz kelnerem gdzieś w znanej restauracji, już nie będę
3: sieci,
1: mówił
3: jakiej
1: sieci. to się zmieniło, czy nasze wrażenie było od zawsze złe?
3: Myślę, że ci, którzy wybierają w tej chwili studia, robią to w sposób zdecydowanie bardziej świadomy niż jeszcze parę lat temu. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, tak mówiło się, tak, że potrzebuje papieru. Natomiast i nie było też świadomości, że mamy prawo wymagać od uczelni. A to się tak... Całe mnóstwo osób chciało po prostu przez te studia przejść, robiąc co innego, a potem spotykało ich czasami bolesne rozczarowanie przy ubieganiu się o pracę. A w tej chwili właśnie ten moment, kiedy tam zdaje się maturę, potem jest taki długi okres czekania na wyniki matury, ponadmiesięczny, to jest taki moment, kiedy najwięcej osób zaczyna się bardzo dokładnie zastanawiać, co chcą w życiu robić. Większość chce studiować, ale nie wszyscy chcą studiować i bardzo dobrze, że nie wszyscy chcą studiować, bo nie ma żadnej potrzeby, żeby wszyscy gremialnie maszerowali na studia. Natomiast niech ci, którzy już na te studia się decydują, to niech idą naprawdę na ten kierunek, który ich interesuje, na tę uczelnię, na którą warto pójść. I też z taką myślą, że no, gdyby się jednak okazało, że coś jest nie tak, to że warto to zmienić bardzo szybko w trakcie studiów, po to, żeby się nie męczyć i nie męczyć wykładowców. Mhm.
1: Załóżmy, że jestem 19-latkiem, który jest prosto po maturze. Poszła mi dobrze ta matura, mogę wybierać sobie kierunek, jaki chcę, przebierać w zasadzie w ofertach uczelni, ale bardzo chciałbym iść na psychologię. Wiem, że mamy dużo psychologów, bo był już taki okres, taki boom na psychologię. No i jest to ryzykowne rozwiązanie, bo po prostu po tych studiach mogę nie znaleźć pracy, ale bardzo chcę iść na tę psychologię, bo bardzo mnie to interesuje. Co robić?
3: Oczywiście iść na tę psychologię z taką myślą, znaczy to, że ktoś się zdecyduje pójść na psychologię, nie znaczy, że będzie siedział w gabinecie i prawda, przepracowywał z ludźmi traumy. To jest jedna z dróg, natomiast wiedza z zakresu psychologii pomoże mu temu komuś na przykład w firmie public relations. Jeżeli zdecyduje się zostać politykiem, to również pomoże to w oczarowaniu potencjalnych wyborców. Odchodzimy już od takiego klasycznego pojęcia, że prawda, murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania, to znaczy akurat w tym przypadku rzeczywiście fachowcy powinni to robić, natomiast studia generalnie powinny nas nauczyć uczenia się, nauczyć zdobywania wiedzy, wyszukiwania informacji w zmieniającym się świecie i ten kierunek nie determinuje w 100% naszej drogi. Zresztą wiemy doskonale, że jest mnóstwo osób, które ukończyły studia zupełnie niezgodne z tym, co w tej chwili robią. Są dziennikarze, którzy są z wykształcenia na przykład inżynierami.
1: Jestem biologiem.
3: Znakomicie. I odnalazł się pan w studiu radiowym, ale może kiedyś na przykład będzie pan prowadził programy związane z branżą, na której się pan zna. A nawet jeśli nie, to znaczy... Nie ma wiedzy niepotrzebnej. Ona się zawsze w jakimś tam momencie nam przyda, natomiast no to nie znaczy, że tak należy pójść gdziekolwiek by się chciało. Jeżeli chodzi o te popularne kierunki studiów, bo rzeczywiście kilka lat temu były trzy kierunki na P, które zwyciężały w rankingu.
1: Mogę zgadywać? Przedsiębiorczość?
3: Nie.
1: Prawo?
3: Nie.
1: Słabo zgaduję, to niech lepiej pani powie.
3: Pedagogika? Psychologia i politologia. To były kierunki takie, na które było bardzo wielu kandydatów i mnóstwo uczelni to otwierało i tam chętnych nie brakowało. W tej ostatniej rekrutacji na czele rankingu jest kierunek już na zupełnie inną literę, mianowicie na I. Jest to informatyka. Ale rzeczywiście było tak, że wyprodukowaliśmy trochę za dużo psychologów, ale jeżeli ktoś jest naprawdę dobry w tej branży, to on się naprawdę w tym odnajdzie. Albo poszuka sobie zupełnie innej drogi, a wiedza, którą zdobędzie na studiach, na pewno się do tego przyda. Mhm.
1: Skoro jesteśmy przy psychologii, chciałbym jeszcze zahaczyć o jeden kierunek, na F tym razem, filozofia. Kierunek, który teraz w zasadzie nie jest oblegany, bo z tego co wiem, zazwyczaj zostaje sporo wolnych miejsc na uczelniach, jest mniej kandydatów niż miejsc. I okazuje się, że nie jest to do końca takie dobre omijanie filozofii szerokim łukiem. Filozofia przeżywa drugą młodość, bo okazuje się, że filozof z założenia wie, że nie będzie tym filozofem, ale łatwiej mu jest odnaleźć się później w branży, w której go potrzebują. To jest dość ciekawe.
3: Wszystkie studia takie klasycznie uniwersyteckie, a to są takie studia, które może nie dają konkretnych umiejętności, natomiast dają właśnie umiejętność odnajdywania się w różnych okolicznościach. A pamiętam, że kiedyś na przykład rozmawiałam na Wydziale Iberystyki jednej z uczelni i tam mi mówiono, że wielu absolwentów jest przyjmowanych przez hiszpańskie firmy, czy też międzynarodowe firmy, ale takie, które tam działają na hiszpańskojęzycznych rynkach, dlatego, że bardzo dobrze znają język, natomiast całą resztę firma zakłada, że doszkoli w tej branży, w której konkretnie pracuje, ale ten ktoś jest właśnie z dyplomem dobrej uczelni, bardzo dobrze zna język, kulturę, umie się zachować, więc jest to idealny kandydat na pracownika.
1: No i właśnie jeszcze wracając do tej filozofii, eksperci mówią, że sytuacja na rynku zatrudnienia jest taka, no można powiedzieć, dość niestabilna, dlatego nikt nie potrafi przewidzieć zapotrzebowania na konkretnych specjalistów, a filozof może się przekształcić na przykład w dziennikarza właśnie. Okazuje się, że odsetek osób bezrobotnych po filozofii jest śladowy. Ja myślę, że ta informacja zaskoczyła teraz wielu słuchaczy.
3: Myślę, że tak, bo wydawałoby się na przykład, że kierunek taki praktyczny wydawałoby się, jak turystyka i rekreacja, a to jest kierunek, który z kolei produkuje bardzo wielu bezrobotnych. Niedawno przeglądałam takie dane z Urzędu Pracy z jednego z województw i tam po prostu we wszystkich powiatach jest nadprodukcja właśnie tych fachowców od turystyki, a jest to region turystyczny. Więc takie właśnie myślenie, że nauczę się konkretnego zawodu i znajdę robotę w tym zawodzie, bywa bardzo, bardzo ryzykowne. Te studia, które tak zawężają nasze patrzenie, no są, mogą być strzałem w dziesiątkę, ale mogą być też ślepą uliczką i na to na pewno warto uważać.
1: Perspektywy prowadzą rankingi uczelni, rankingi kierunków najbardziej obleganych, a czy rankingi kierunków opłacalnych najbardziej są?
3: W rankingu jednym z kryteriów jest opinia pracodawców i to są te takie branże, w których akurat dobrze się zarabia, typują, z których uczelni chcieliby zatrudnić absolwentów. W tym rankingu zdecydowanie zwyciężają politechniki. A stąd nasza również akcja Dziewczyny na Politechniki, bo uważamy, że więcej dziewczyn powinno być na politechnikach, bo
1: no
3: to
1: właśnie
3: da im też lepsze perspektywy zawodowe, to znaczy studia, zwłaszcza na tych kierunkach, które do tej pory wydawały się być zastrzeżone wyłącznie dla panów, bo na informatyce wciąż dziewczyn jest bardzo niewiele. Tam naprawdę kobiety po pierwsze świetnie sobie radzą, po drugie ja się właśnie przy tej okazji dowiedziałam, że pierwszy w historii algorytm napisała kobieta. Więc naprawdę jesteśmy w te klocki dobre i warto, żeby więcej dziewczyn się ośmieliło i na właśnie te kierunki ścisłe i techniczne poszło.
1: To jest już teraz chyba coraz bardziej popularny widok, dziewczyna w kasku, inżynier.
3: My mamy jako logo akcji właśnie kaski, one są szalenie twarzowe, muszę powiedzieć. Natomiast też zmieniła się trochę to, jak wygląda praca inżyniera, dlatego że coraz mniej jest tutaj zajęć takich wymagających siły fizycznej czy też ogromnej odporności, a coraz więcej zajęć, które koncentrują się na pracy w biurach projektowych, w firmach, wymagają też oczywiście gdzieś tam obecności, powiedzmy, na placu budowy czy w firmie, ale kobiety sobie naprawdę znakomicie z tym radzą.
1: I z tego, co czytam w informacji prasowej akcji Dziewczyny na Politechniki, no w innych krajach już nie mają chyba z tym problemu.
3: Są kraje takie jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, które mają już w tej dziedzinie znacznie dłuższą tradycję. I tam te proporcje właśnie płci w zawodach uznawanych tradycyjnie za męskie są, w Polsce uznawanych tradycyjnie za męskie, są zupełnie inne. Z korzyścią dla firm i z korzyścią dla kobiet, które również dobrze się na tym rynku pracy odnajdują.
1: I bardzo mi się podoba hasło, jedno z haseł waszej akcji, dobre inżynierki lekiem na kryzys.
3: Tak, ponieważ przed Europą stoi wyzwanie reindustrializacji. Już wiemy, że z samych usług nie wyżyjemy. To inżynierowie i kobiety inżynierowie, czyli inżynierki, będą właśnie, mogą być lekiem na kryzys.
1: Mam jeszcze pytanie, które myślę bardzo zainteresuje przyszłych studentów. Języki obce, kierunki lingwistyczne. Czy lepiej uczyć się na własną rękę języka obcego i później dobrać sobie jakiś kierunek do tego i znać język i być ekspertem w jakiejś dziedzinie? Czy polecałaby pani lingwistykę?
3: Zwłaszcza lingwistyka stosowana jest bardzo takim kierunkiem, który otwiera mnóstwo możliwości, ale jeżeli wybieramy tę drogę taką, że już sami się uczymy, czy też uczymy się w szkole i trochę tam jeszcze tę wiedzę uzupełniamy, to na pewno zachęcam do tego, żeby każdy etap zdobywania tej wiedzy potwierdzać certyfikatem, bo to jest coś takiego, co również w CV bardzo dobrze wygląda i rzeczywiście pracodawcy zwracają na to uwagę. Natomiast kierunki lingwistyczne są bardzo interesujące. Nie zapominajmy, że większość z nich łączy się również, znaczy filologie to są kierunki bardzo szerokie, które dają możliwość poznania kultury, współczesnego życia, historii kraju czy też obszaru. Natomiast lingwistyki zwykle są takie nastawione bardziej biznesowo i to też jest bardzo dobra droga pod warunkiem, że mamy ku temu predyspozycję.
1: Wracając jeszcze do maturzystów, którzy dopiero stoją przed wyborem, nawet nie kierunku studiów, ale jeszcze przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Warto odwiedzać wcześniej uczelnie, które organizują dni otwarte, jeszcze przed wyborem nawet kierunku przedmiotów, które będziemy zdawać na maturze. Czy odłożyć to sobie i dopiero już przed samą maturą się wybrać?
3: Na pewno warto po prostu zorientować się, znaczy te wymagania rekrutacyjne nie są takie bardzo różne na różnych uczelniach i różnych kierunkach. Odkąd mamy matematykę, to większość uczelni techniczne wymagają matematyki, a uniwersytety właściwie zawsze wymagają matury z języka polskiego, w żaden problem, bo i tak trzeba to zdawać.
1: To ja muszę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mnie to zawsze interesowało. Orientalistyka. Kierunki takie jak na przykład japonistyka czy sinologia. Z tego co wiem, na niewielu uczelniach można takie kierunki studiować. Jest ich dosłownie kilka.
3: Bo kadr jest mało,
1: więc mało jest później absolwentów. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś się teraz waha nad wyborem kierunku, po ukończeniu japonistyki pracę ma w kieszeni.
3: Trudno robić aż takie założenie. Rzeczywiście, bo absolwentów tych kierunków jest bardzo niewielu. No ale tutaj to już trzeba się naprawdę dobrze wstrzelić, wiedzieć, co się chce robić i już w trakcie studiów szukać tych właśnie możliwości zatrudnienia, dlatego że póki co tych właśnie firm, instytucji, które mogą dać zatrudnienie zgodne z wykształceniem absolwentowi orientalistyki czy takiego innego bardzo już wymyślnego kierunku jest stosunkowo niewiele. Tutaj nie można tak najpierw założyć, że się będzie studiować, a potem się pomyśli, tylko trzeba najpierw pomyśleć, co by się chciało w życiu robić, a potem dopiero aplikować na takie właśnie studia.
1: Podsumowując, ustalić, co chcę w życiu robić.
3: I sprawdzić, czy się ma do tego predyspozycję, bo czasami wydaje nam się, że coś umiemy, czy też bylibyśmy to w stanie robić, a pierwszy test kompetencji wskazuje, że mamy predyspozycję w zupełnie innym kierunku.
1: No właśnie, i często o tych predyspozycjach dowiadujemy się już będąc na studiach. Masę jest ludzi, mam wrażenie, którzy po pierwszym roku stwierdzają, że nie, to nie dla mnie.
3: Albo uczelnia stwierdza, że to nie dla nich.
1: to chyba dobrze, jeśli ludzie po pierwszym roku wolą się wycofać i zacząć od nowa, niż brnąć
3: w to dalej. Ja jestem przekonana, że tak, dlatego, że naprawdę nie warto studiować czegoś, czego się nie umie, nie lubi i nie ma ochoty robić, no bo z dużym prawdopodobieństwem życie również wtedy spędzimy robiąc coś, czego nie lubimy robić albo nie najlepiej się w tym czujemy. Naprawdę dzisiaj te możliwości zmiany studiów z zaliczeniem na przykład części przedmiotu są tak duże, że zachęcam do tego, że jeżeli coś nam nie pasuje, to żeby szukać innego rozwiązania.
1: Ale jeżeli pasuje nam psychologia, to nie martwimy się tym, że mamy psychologów. Idziemy na psychologię.
3: Nie martwimy się, tylko jesteśmy bardzo dobrym studentem.
1: I czujnie rozglądamy się, gdzie możemy odbyć jakieś praktyki, staże, koła naukowe. Właśnie koła naukowe.
3: Koła naukowe to jest też bardzo dobre miejsce do rozwijania swoich umiejętności. Zresztą część młodych ludzi z kół naukowych potem zostaje na uczelni i wybiera karierę naukową, która też ma naprawdę wiele zalet.
1: Anna Wdowińska-Sawicka, Perspektywy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Sebastian Misiuk, zapraszam. Wokół glutenu narosło wiele mitów. Wegetarianizm podobno jest niezdrowy, a już zdaniem większości nierealny. Aplikacje liczące naszą aktywność fizyczną niektórym zastępują siłownie. W końcu, czy jeść na biał? O mitach, nowinkach i dobrych radach dla chcących zmienić swoje życie Karol Łuniewski ze swoim gościem. Zapraszam.
1: W studiu Damian Parol, dietetyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Damian, mam wrażenie, że gluten to taki trochę dietetyczny celebryta. To znaczy, każdy go zna, ale nikt nie wie, co robi.
5: Znaczy, ja bym powiedział, że gluten taki dietetyczny złoczyńca, albo taki trochę dietetyczny chłopiec do bicia. Znaczy,
1: jeszcze lepiej.
5: Tak, bo to wszyscy na niego potrafią wszystko zwalić, tak? Znaczy, że gluten to dzisiaj odpowiada za wszystkie choroby świata i no, nie ma zdrowej diety z glutenem. Chociaż oczywiście to budzi też dokładnie odwrotne reakcje, to znaczy dużo osób dzisiaj wyśmiewa dietę bezglutenową i poza celiakią, bo raczej z tym nikt nie dyskutuje, no to wiele osób uważa, że dieta bezglutenowa nie ma w ogóle żadnego sensu. Jest takie bardzo fajne badanie z amerykańska, któraś z agencji zajmujących się rynkiem, zrobiło takie badanie i pytała ludzi, co sądzą o diecie bezglutenowej. 30% ludzi powiedziało, że dieta bezglutenowa to jest fat diet, czyli taka dieta z kaprysu, a około 20% powiedziało, że jest na diecie bezglutenowej. Natomiast 2 lata później ponad 50% osób powiedziało, że dieta bezglutenowa to jest fat diet, że to jest dieta z kaprysu. Natomiast ilość osób na diecie bezglutenowej też się podwoiła, tam około 30% wyszło, więc znacznie się zmniejszyła ilość ludzi, które nie ma zdania o glutenie, także nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Jedni uważają, że to bzdura, inni uważają, że to jest konieczny element zdrowej diety.
1: Kontrowersji wokół glutenu jest z pewnością dużo. W zasadzie co chwilę można jakieś sprzeczne artykuły w sieci znaleźć. Może powiedzmy w ogóle w skrócie, czym jest ten gluten?
5: Gluten to jest białko zapasowe, które po prostu służy jako zapas w ziarnach zbóż, takich jak jęczmień, żyto i pszenica. Przede wszystkim pszenica, ale te właściwości dla niektórych szkodliwe glutenu ma również właśnie jęczmień i żyto. To jest białko i jego bardzo ważną cechą jest to, że ono się bardzo trudno trawi. I ono zostawia takie, podczas trawienia, takie krótkie peptydy złożone z kilkudziesięciu aminokwasów, które mogą reagować z receptorami na jelitach, no i to wyzwala całą kaskadę reakcji, które u niektórych objawiają się poważnymi kłopotami. No i drugą bardzo ważną cechą glutenu jest to, że on jest bardzo plastyczny i on tworzy struktury na przykład w pieczywie, które powodują, że pieczywo tak ładnie wyrasta, że ma takie bąbelki z dwutlenku węgla, że drożdże na tym też się lepiej rozwijają. Po prostu jest bardzo cenny technologicznie. No jest potrzebny podczas przygotowywania różnych produktów, tak pizza nie wyjdzie albo będzie ją bardzo trudno zrobić bez gluten.
1: Okej. Załóżmy, że jestem pacjentem, przychodzę do ciebie i pytam, panie Damianie, to ja mam jeść ten gluten czy nie?
5: To zależy.
1: Jak
5: zwykle. Jeśli masz celiakię albo masz podejrzenie celiakalnej intolerancji glutenu, to jak najbardziej tak należy gluten odstawić. W niektórych chorobach autoimmunologicznych postuluje się, że gluten może odgrywać jakąś rolę i że wykluczenie glutenu może na przykład poprawić funkcjonowanie osób z chorobą Hashimoto, czy też innymi chorobami autoimmunologicznymi, aczkolwiek tutaj nie ma jeszcze dowodów. To jest tak, że podejrzewa się, że tak może być, część badań wskazuje, że rzeczywiście tak jest, ale też można to podważać. No i mamy osoby, które na pewno gluten nie szkodzi, tak? Które się dobrze czują, jedzą produkty z glutenem, nic im nie jest, może mają jakieś inne choroby, jak na przykład nadciśnienie, nadwagę, ale to nie są rzeczy, które można leczyć dietą bezglutenową.
6: Czyli w wielkim skrócie, jeśli nie ma konkretnych dolegliwości i konkretnych przeciwwskazań, to gluten powinniśmy jeść.
5: Nie można powiedzieć, że powinniśmy jeść gluten, bo trudno jest powiedzieć, że gluten ma jakieś bardzo ważne właściwości. Tam można się troszkę doszukiwać, że na przykład wpływa na lipidogram korzystnie w niektórych badaniach, ale generalnie nie ma powodu, żeby go unikać i często on jest w zdrowych produktach. Więc jeśli od tej strony spojrzymy, no to w zasadzie tak, w zasadzie powinniśmy jeść gluten, bo na przykład pełnoziarniste zboża to jest zdrowy element diety.
6: A glutenu tam nie mało.
5: Tak, a tam glutenu jest bardzo dużo.
6: To skąd tyle sprzecznych teorii na temat glutenu? Bo ty trochę obaliłeś ten mit, no ale założę się, że wielu naszych słuchaczy ciągle jest przekonanych, że jednak ten gluten nie jest taki dobry dla nas. Albo po prostu powinniśmy go unikać.
5: Jest to pewne przeniesienie tego, co się dzieje z osobami, które mają celiakię. Po prostu osoby, które mają celiakię, bardzo cierpią po spożyciu glutenu. Więc dużo osób myśli sobie, no dobra, ja nie mam celiaki, no ale na pewno to mi szkodzi. Skoro osobie z celiakią to szkodzi, no to mimo, że nie aż tak nie szkodzi, ale trochę mi szkodzi. Więc ja nie będę tego jadł na przykład. To jest błędne myślenie, dlatego że proces powstawania choroby, jaką jest celiakia, jest bardzo skomplikowany. Tam odgrywa wiele elementów rolę i to nie jest tak, że skoro osobie z celiakią to powoduje takie poważne kłopoty, no to u nas mniejsze lub większe spowoduje. Druga rzecz to jest ta cały czas tocząca się debata związana z chorobami autoimmunologicznymi. Rzeczywiście z tymi chorobami autoimmunologicznymi jest tak, że prawdopodobnie jest ich więcej niż było kiedyś i nie wiemy do końca czemu.

0: jakieś czyjeś autorskie własne przemyślenia, że gluten powoduje takie lub inne choroby. I też jest tak, że mówi się, że każdy ma mikrofon, tak? Że każdy może założyć bloga, może mieć swój fanpage na Facebooku. Nawet z tego takie głosy, które są w jakiś sposób ciekawe, w jakiś sposób atrakcyjne, często bardzo ekstremalne, bardzo ekstremalne opinie za tym idą, no to się dobrze roznoszą w tej sieci. No i stąd właśnie myślę takie przekonanie, że gluten jest takim dietetycznym złoczyńcą.
1: Ale jeśli ktoś chce się upewnić, że gluten mu nie szkodzi, może zastosować 2 tygodnie takiego testu niejedzenia glutenu i zobaczyć, czy rzeczywiście będzie się czuł lepiej, bo często też ta nietolerancja na gluten albo, no już nie mówię o celiaki, która daje jakieś konkretne objawy, ale sama nietolerancja na gluten często nie manifestuje się jakoś szczególnie.
0: Celiakię w zasadzie zawsze daje się zdiagnozować. Ona też się potrafi trochę ukryć, też potrafi być wyzwaniem diagnostycznym, ale generalnie ją daje się praktycznie zawsze zdiagnozować. Jeśli chodzi o niecelialną tolerancję glutenu, to ona może być zamaskowana i rzeczywiście będzie ją trudno stwierdzić. No jeśli ktoś podejrzewał siebie taki kłopot, to rzeczywiście można spróbować wykluczyć gluten i to sprawdzić. Tylko tutaj jest takie jedno ważne zastrzeżenie, że warto wcześniej zrobić diagnostykę w kierunku celiaki. O co chodzi? Jeśli wyeliminujemy gluten i nam się poprawi, nie poprawi, no nie wiadomo, nieważne, to stracimy możliwość postawienia diagnozy w kierunku celiaki, dlatego że obraz kosmów jelitowych, który jest takim głównym kryterium rozpoznania
1: celiaki.
0: Troszkę
1: się odbuduje, tak?
0: Tak, one się odbudują, będą wyglądały normalnie. Przeciwciała we krwi, które oznaczają celiakię, się obniżą i nie będziemy mogli stwierdzić tej celiaki. Tak, ta osoba będzie, można powiedzieć, zdrowa, tak? Ona będzie wyglądała jak zdrowa osoba. Oczywiście ona będzie miała predyspozycję do rozwijania tych kłopotów z celiakią. Ona będzie miała celiakię, będzie miała geny odpowiedzialne za to, ale nie będzie się dało tego stwierdzić.
1: Podsumowując, nie ulegajmy modom, szczególnie tym dietetycznym.
0: Trzeba bardzo uważać, tak, na wszystkie mody dietetyczne, no bo tak jak wspomniałem, dzisiejsza przestrzeń internetowa, cyfrowa lubi takie skrajne opinie, lubi głosy niewyważone, nierzetelne, bo one są atrakcyjne, bo to po prostu się dobrze sprzedaje. No i łatwo wtedy wpaść w pułapkę tego, że teraz koniecznie musimy coś odstawiać i coś nam się przysłuży, jeśli tego nie będziemy jeść, albo wręcz zaczniemy jeść, tak? Bo też jest mnóstwo takich produktów na rynku, które rzekomo jak zaczniemy jeść, no to nam się wszystko poprawi i będziemy dużo, dużo zdrowsi.
1: Damian, czy każdy może przejść na wegetarianizm?
0: W zasadzie tak. Znaczy, jeśli mówimy o zdrowej osobie, to w zasadzie każdy, kto chce, może przejść na wegetarianizm. Ja odradzam przechodzenie na wegetarianizm przed kobietą w ciąży albo karmiącym, bo to nie jest dobry moment, żeby w tym momencie zmieniać dietę. Tak niezależnie na jaką tą dietę byśmy zmienili, to nie jest generalnie dobry pomysł, żeby tak robić. Osoby gdzieś tam bardzo wyniszczone niektórymi chorobami, przed chorobą nowotworową, to też nie jest dobry moment, żeby zmieniać dietę w tym momencie. Ale co do zasady, jeśli mówimy o zdrowych osobach, to w zasadzie każdy może przejść na wegetarianizm, jeśli chce.
1: To jakie mogą być plusy odstawienia mięsa?
0: Jakie mogą być plusy? Bardzo ważnym plusem jest to, że nie jedząc mięsa jemy mniej żelaza chemowego, co szczególnie u mężczyzn, w mniejszym stopniu u kobiet, jest o tyle ważne, że wielu mężczyzn tego żelaza chemowego gromadzi zbyt dużo. A w związku z tym, że ono działa jako prooksydant, bo tak jak mamy antyoksydanty, tak, które wszyscy chcą jeść w warzywach, owocach i bardzo dobrze, to też mamy substancje, które są prooksydacyjne. No i takim właśnie przykładem takiej substancji jest żelazo. I jak mamy za dużo zgromadzonego tego żelaza, to zwiększa nam się ryzyko cukrzycy typu drugiego, zwiększa się ryzyko chorób serca i w związku z tym odstawienie mięsa może tutaj przynosić nam korzyści. No i często też pozwala nam zmniejszyć ilość spożywanych nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, co jest dużym problemem, bo dużo osób ma podwyższony cholesterol, który właśnie wynika ze zbyt dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie.
1: Okej, ale decyzja zrywam z mięsem, no to nie wszystko. Jeszcze trzeba się chyba odpowiednio przygotować do przejścia na taką dietę.
0: Trzeba to na pewno przemyśleć. Powinna być to dojrzała decyzja. Oczywiście można ją wprowadzać stopniowo, albo można to po prostu zrobić, że tak powiem, na raty, albo część na przykład posiłków zacząć jeść wegetariańskich, albo wegańskich wręcz.
1: Małe kroczki.
0: Tak, małe kroczki, w zależności co jest celem. Tutaj najczęściej, tak jak ja spotykam wegan, wegetarian, to są to osoby, które przechodzą na taką dietę z powodów etycznych. No i wtedy one, jak już dojrzałem do takiej decyzji, no to nie bardzo chcą iść na półśrodki, tak? Na zasadzie, że chcą

0: prostu kompletnie wyeliminować to mięso.
1: Co też należy zrozumieć, powody etyczne, no tak, to ważny czynnik.
0: To jest ważny czynnik, którym no, nie da się dyskutować też w żaden sposób. No i wtedy taka dieta zazwyczaj jest prowadzona dosyć drastycznie. Warto, żeby taka osoba poczytała o tym właśnie, jak szukać roślinnych źródeł białka. Jeśli jest to dieta wegańska, to poczytać o suplementacji witaminą B12, bo to jest wtedy bardzo ważne. Warto też zadbać o źródła kwasów omega-3, czyli w tym wypadku jest to kwas alfa-linolenowy, który mamy na przykład w siemieniu lnianym czy orzechach włoskich, który jest nam bardzo, bardzo potrzebny. A z drugiej strony, eliminując ryby z diety, no, eliminujemy kwasy omega-3 w nich zawarte.
1: W wielkim skrócie, żeby sobie nie zaszkodzić, trzeba się trochę doszkolić, poczytać i wzbogacić swoją wiedzę.
0: Tak, warto tą wiedzę wzbogacić i warto też to podkreślić, że dzisiaj to nie jest duży problem, bo tych źródeł wiedzy na temat diety wegetariańskiej i wegańskiej jest bardzo dużo. I z tego, co ja obserwuję, są one dosyć rzetelne, to znaczy przedstawiają tę sprawę tak jak trzeba i można się sporo dowiedzieć.
1: To jakie miałbyś rady? Wystarczą 2-3 dla początkujących wegetarian.
0: No to na pewno suplement witaminy B12 u wegan. Włączenie większej ilości warzyw strączkowych do diety w miejsce mięsa. Też tofu się do tego bardzo dobrze nadaje. Jeśli ktoś przychodzi na weganizm, to wtedy warto włączyć mleko sojowe jako zastępnik mleka krowiego. No i koniecznie pamiętać o tych źródłach kwasów omega-3, na przykład z siemienia lnianego.
1: Damian, jakie miałbyś pomysły, sposoby dla wyznawców wypoczynku na kanapie? Może tak to powiem. Jak zacząć się ruszać?
0: Czy żeby taka osoba włączyła jakąkolwiek aktywność fizyczną?
1: Dokładnie.
0: To tak. Warto jest zastanowić się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy ta osoba jest jeszcze osobą zdrową? No bo jeśli ktoś przeleżał na tej kanapie ostatnie 15 lat, dorobił się otyłości na przykład, no to można podejrzewać, że jego stan zdrowia nie jest najlepszy i gwałtowne włączenie intensywnej aktywności fizycznej, to się czasem zdarza, bo wiadomo, że ktoś przed szybko chce z tym zrobić porządek, może być dla takiej osoby niebezpieczne, a już na pewno będzie nieprzyjemne. Po prostu to będzie taka terapia szokowa i to często prowadzi do zniechęcenia. Więc warto w tym momencie zastanowić, czy stan zdrowia tej osoby jest względnie dobry. No bo powiedzmy, że jak ktoś tam jest osobą jeszcze w miarę młodą, po prostu dorobił się jakiegoś tam brzuszka leżąc na tej kanapie, no to nawet jak te treningi będą dosyć intensywne, to się nic strasznego nie stanie. No ale jak jest osoba, która podejrzewa, że u niej coś może być nie tak ze zdrowiem, to warto się wybrać do lekarza, porobić podstawowe badania. To
1: i tak... Generalnie przegląd.
0: Tak, taki podstawowy przegląd, dokładnie. Dać sobie zmierzyć ciśnienie krwi, zobaczyć swoją morfologię, lipidogram, cukier naczczo sprawdzić. Takie podstawowe rzeczy, dać się obejrzeć lekarzowi, czy tam jakichś szmerów w sercu nie ma, czy coś. Tak, po prostu się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Na 90% jest w porządku, ale warto to po prostu sprawdzić.
1: I co dalej?
0: Dalej,
1: zakładamy, że jest w porządku.
0: Dalej ważne jest bardzo to, żeby znaleźć aktywność fizyczną, która będzie dla takiej osoby fajna. To jest bardzo ważne i trzeba o tym zawsze pamiętać, bo możemy się zastanawiać, czy bieganie jest lepszą aktywnością fizyczną, czy lepszą aktywnością jest crossfit, czy lepszą aktywnością fizyczną jest siłownia, czy może nordic walking, czy może tenis albo squash, ale to wszystko nie ma znaczenia, jeśli ktoś tej aktywności nie lubi po prostu. Dla kogoś świetną aktywnością może być właśnie bieganie, bo będzie czerpał z tego przyjemność, może ma kolegę, który biega na przykład, będzie mu łatwiej zacząć wtedy. Może podoba mu się to, że będzie mógł rywalizować, bo bieganie dosyć łatwo daje możliwość rywalizowania z innymi osobami.
1: Poczekaj, ale czy ty chcesz powiedzieć, że każdy lubi aktywność, jakąś aktywność fizyczną, ale nie każdy jeszcze wie jaką?
0: Mam taką nadzieję, że każdy lubi aktywność fizyczną jakąś. Znaczy, sądzę, że każdy może znaleźć aktywność fizyczną, która będzie mu sprawiać przyjemność. Może to nie jest tak, że każdy się stanie takim fitnessowym freakiem, że będzie każdą wolną chwilę spędzał albo na treningu, albo wyszukując nowe możliwości zmierzenia się z kimś, czy nowe ciuchy, czy coś takiego.
1: Bo nie oszukujmy się, nie każdy ma takie ambicje.
0: Nie każdy ma ambicje i nie każdy musi, tak? Nie każdy musi to robić. Każdy powinien się ruszać, bo to jest na pewno bardzo ważne, ale nie każdy musi to robić na bardzo zaawansowanym poziomie. No i warto w tym momencie momencie właśnie znaleźć taką aktywność fizyczną, która nam sprawi przyjemność. I czy to będzie bieganie, czy to będzie squash, czy to będzie siłownia, czy to będzie crossfit, to nie ma dużego znaczenia, ale warto już chwilę pomyśleć o tym, co nam sprawi przyjemność.
1: Ale zakładamy na potrzeby naszej rozmowy, że ani squash, ani crossfit nie wchodzi w grę. To co? Zwykły spacer chyba w ostateczności zostaje. No może siódmych potów nie wylejemy, ale ruch to ruch.
0: To jest bardzo ważny według mnie krok, bo po pierwsze mało kto zwłaszcza ma nadwagę, jest w stanie zacząć biegać i też tak biegać, żeby sobie nie robić krzywdy. Te spacery mogą być bardzo dobrym początkiem do tego, żeby zacząć. One nie spalają oczywiście bardzo dużo kalorii, ale to już jest przyzwoita aktywność fizyczna, nieobciążająca dla stawów, nieobciążająca dla serca. Większość osób nawet poważnie chorych jest w stanie spacerować.
1: No i większość osób z nadwagą, tak? To jest bezpieczna aktywność.
0: Bardzo, bardzo bezpieczna. Dosyć przyjemna, bo ta intensywność nie jest na tyle duża, żeby powodować jakąś dużą zadyszkę, jakieś kłopoty z oddychaniem i tak dalej, więc jest to po prostu przyjemne. I co jest też bardzo ważne, to wyrabia nawyk, bo to jest fundament tego wszystkiego. Jeśli ktoś na przykład założy sobie, że 3 razy w tygodniu wychodzi na spacer i ten spacer trwa pół godziny, godzinę, tam jak mu się to udaje, to przeskoczyć potem na wychodzenie na siłownię w tym czasie, albo wychodzenie biegać właśnie, czy wychodzenie na basen, cokolwiek innego, będzie mu dużo łatwiej, jeśli już będzie miał taki nawyk, a potem podmieni go na coś innego. To jest dużo łatwiejsze niż na przykład założenie sobie, że o, to ja będę teraz 3 razy w tygodniu zachorowywał się na siłowni, tak? Absolutnie. Bo po prostu nasz organizm, który jest gdzieś tam u swoich podstaw leniwy, po prostu będzie nam podpowiadał, nie, to nie, dzisiaj to nie pójdziemy, albo w ogóle przestańmy to robić, bo to jest niebezpieczne,
1: tak,
0: nieprzyjemne
1: jest.
0: I po co to robić?
1: Zakładam, że takich słuchaczy nie mamy, no ale dobrze, zadam to pytanie. Jakie jest absolutne minimum dla kompletnie leniwych, absolutne minimum aktywności fizycznej, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem? Da się coś takiego określić?
0: Można to spróbować wyliczyć w postaci kroków. I mówi się o tym, że 10 tysięcy kroków dziennie to jest taka aktywność fizyczna, która jest aktywnością fizyczną przyzwoitą. To jest dosyć dużo. Jeśli ktoś nie biega, nie spaceruje więcej, to będzie mu to trudno zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś chodzi na basen, to też powinien koniecznie te 10 tysięcy kroków zrobić, a wiadomo, że w wodzie tych kroków nie robi, albo na siłowni nie robi. Wiadomo, że jakiś ekwiwalent tego w postaci innej aktywności fizycznej też jest jak najbardziej okej. A dla osoby, która nie trenuje, to 10 tysięcy kroków powinno być takim celem minimum do zrobienia.
1: Co można mierzyć za pomocą chociażby aplikacji na telefonie?
0: Jak najbardziej. To są bardzo użyteczne narzędzia. Oczywiście one za nas nie zrobią roboty, ale mogą motywować, mogą pomagać zbierać nasze sukcesy.
1: Pierwsze z brzegu chyba są aplikacje dla biegaczy, o których raczej wszyscy wiedzą.
0: Tak, wszyscy sobie zdają z tego sprawę i wiele osób przed mi mówi, tak jak rozmawiam z nimi jako dietetyk, że to im pomogło się zmotywować, że oni widzieli wreszcie, że te treningi, które zrobili, to one zostały, to one gdzieś są, to je widać, że może je zrobiłem i to motywuje, tak? Bo jak wychodzimy pobiegać, wracamy, to tak trudno jest nam pamiętać, że to się wydarzyło, ale jak to jest zapisane, to motywuje, tak? Widać, że 3 razy w tygodniu biegałem, a w tym tygodniu tylko 2 razy, no to trzeba tam tą normę wyrobić, tak? Dużo bardziej to motywuje niż bieganie i niezapisywanie tego w żaden sposób.
1: Od tych aplikacji internet się ugina, ale są też takie, jeśli chodzi o te dla biegaczy, które potrafią same przypominać. Od 2 dni nie miałeś treningu.
0: To może niektórych motywować, tak? Bo ktoś właśnie sobie przypomni, że powinien ten trening zrobić, albo na przykład podąża jakimś planem treningowym, który wymaga realizacji na bieżąco, no i dzięki temu będzie ten plan realizował.
1: A dla tych, którzy nie biegają, też mamy dobrą informację, bo są też krokomierze, które liczą nam liczbę kroków w ciągu dnia, chociażby w drodze do pracy czy do sklepu.
0: Tak, i to jest też bardzo ważna aktywność fizyczna. To jest często sporo spalonych kalorii. Też dobrze mieć przekonanie, wyrobić sobie przekonanie, że te wszystkie kroki w ciągu dnia robione, to one się liczą i one spalają kalorie. No i rzeczywiście większość telefonów dostępnych dzisiaj na rynku liczy te kroki bez problemu. Niektóre nawet to robią bez naszej wiedzy. To znaczy, że te aplikacje są uruchomione w tle bez naszej wiedzy i te kroki zliczają, a praktycznie wszystkie dają sobie zainstalować aplikację, która te kroki będzie mierzyć, będzie wyświetlać statystyki, cele do osiągnięcia i tak dalej. I to pomaga zrealizować na przykład właśnie ten cel 10 tysięcy kroków dziennie.
1: Właśnie, to jest taki standardowy cel 10 tysięcy kroków. Rozumiem, że jak te 10 tysięcy zrobimy, możemy być może nie dumni, ale co najmniej zadowoleni.
0: Tak, zdecydowanie możemy być zadowoleni, bo to się uznaje za takie minimum, ale to jest dosyć dużo, tak? To jest naprawdę sporo tych kroków, no w zależności jaką kto ma pracę, no ale jeśli ktoś nie pracuje chodząc, no to przynajmniej na godzinę na spacer w ciągu dnia musi pójść, żeby ten limit wyrobić.
1: Jestem bardzo zaskoczony, bo przed chwilą, zaraz przed naszą rozmową dowiedziałem się od ciebie, że jest też aplikacja do nawyków.
0: Tak, są też aplikacje, które pozwalają zapisywać nawyki. Mhm. Różnie to jest skonstruowane. Czasem w takiej najprostszej formie po prostu jakby kartki papieru z wypisanymi na górze nawykami i wypisanymi z boku poszczególnymi dniami. I że zaznaczamy sobie, że udało nam się jakiś nawyk wykonać. Na przykład nie pić za dużo kawy, albo pić odpowiednio dużo wody, albo wyjść pobiegać, albo zrobić te 10 tysięcy kroków dziennie, albo zjeść zdrowy posiłek. I to sobie wszystko zaznaczamy. I to podobnie jak właśnie te aplikacje biegowe pozwala nam spojrzeć potem z perspektywy i zobaczyć, no rzeczywiście dobrze mi się udaje, tak? I, albo na przykład, no nie udaje mi się zawsze, ale w 80% realizuję to, co sobie założyłem, czyli bardzo dobrze, tak? Czyli jestem na dobrej drodze, żeby mi lepiej szło i to na pewno bardzo pomaga się motywować.
1: Rozumiem, że nie jesteś tradycjonalistą i takie gadżety w motywowaniu siebie samego do treningów, do trzymania diety dopuszczasz.
0: Jak najbardziej dopuszczam. Uważam, że takie rzeczy można zrobić też na przykład na kartce papieru. Tylko, że wygodniej jest to mieć w telefonie, po prostu. I uważam, że takie rzeczy są, przynajmniej niektóre takie rzeczy są bardzo wygodne i bardzo przydatne.
1: Damian, po co eliminować nabiał i czy w ogóle jest o czym rozmawiać?
0: No, na pewno jest o czym rozmawiać, bo wiele osób się boi nabiału i nie chce go jeść. Dużo osób też go eliminuje z powodów etycznych. Po prostu nie zgadzają się na hodowlę zwierząt na mleko albo na tą formę, w jakiej ona jest dzisiaj prowadzona. Niewiele osób ma problem z tym, że nie wiem, jakiś chłop sobie tam hoduje krowę i ją doi i tam dba o nią i tak dalej i pije to mleko. Raczej większość osób się sprzeciwia po prostu przemysłowej hodowli zwierząt, no, która się wiąże z pewnym okrucieństwem. I tutaj każdy ma swoje sumienie, które pozwala mu to ocenić, ale wiadomo, że jest to pewien problem etyczny. No ale są też osoby, które eliminują nabiał, bo wierzą, że nabiał jest bardzo szkodliwym elementem diety. No i tutaj się robi problem, dlatego że rzeczywiście można się zastanawiać, czy w niektórych aspektach diety nabiał nie jest szkodliwy, na przykład czy nie zwiększa ryzyka nowotworów prostaty, bo jest taka dyskusja na ten temat, ale ogólnie rzecz biorąc, w większości przypadków, w większości badań nabiał raczej dobrze wpływa na organizm. Być może na takiej zasadzie, że ludzie, którzy jedzą więcej nabiału, to też przestrzegają zdrowszej diety, może jedzą mniej mięsa, może właśnie jedzą mniej przetworzonego mięsa. To mogą być też takie zmiany tutaj z tego wynikające, ale generalnie nie obserwujemy, żeby ludzie, którzy jedli więcej nabiału, bardziej chorowali z jakiegoś powodu.
1: Oczywiście pomijamy teraz osoby, które mają nietolerancję laktozy lub alergię na białka, co oczywiście jest mocnym powodem, tak, ku temu, żeby wyrzucić mleko z diety na przykład.
0: Oczywiście. No jeśli ktoś właśnie ma nietolerancję laktozy czy alergię na białka mleka, to zdecydowanie jest to powód, żeby to wyeliminować. Na pewno są też choroby, teraz mi nie przychodzi do głowy, w których eliminacja mleka po prostu jest jedną z metod terapeutycznych, gdzieś tam wymaganych podczas leczenia.
1: Ale generalnie poza wskazaniami stricte medycznymi nie ma powodów, żeby takiej zmiany w diecie dokonywać.
0: Tak, no i etycznymi oczywiście.
1: Tak. To powiedz mi, to nie jest podobna sytuacja jak z tym glutenem, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać? To nie jest kolejna moda, kolejny mit?
0: Jest to w pewien sposób tożsame, tak? Tutaj się właśnie nawet dwie takie rzeczy nakładają. Z jednej strony właśnie weganie, którzy próbują zniechęcić innych do spożycia mleka na zasadzie takiej, że no, mleko jest szkodliwe i nieetycznie jeszcze do tego pozyskiwane. No ale z drugiej strony jest głos ludzi, którzy są zwolennikami tej modnej diety paleo teraz, którzy też uważają, że powinno się wyeliminować mleko, już nie z powodów etycznych, ale stricte zdrowotnych. No i te dwie rzeczy się na siebie nakładają i tworzą taki szum, który wytwarza w ludziach przekonanie, że to mleko jest bardzo szkodliwe. I o ile można wyeliminować mleko i to nie jest żaden problem. To nie jest tak, że nie da się zbilansować diety bez mleka, bo to jest niezbędny w ogóle składnik diety i to jest jakieś hiperważne. Tak warto mieć świadomość, że dlaczego to robimy, tak? Co jest naszym powodem? Jeśli ktoś uważa, że chce wyeliminować mleko, bo nie chce, żeby krowy były tak traktowane podczas produkcji mleka,
1: to tu należy postawić kropkę i skończyć dyskusję.
0: To jest świetny argument, ale jak ktoś mówi, że mleko zakwasza, zaśluzawia, odwapnia kości, no to jest to po prostu nieprawda, tak? To jest po prostu chybiony argument.
1: Są też głosy trochę po środku, czyli mleko tak, ale nie więcej niż szklanka dziennie.
0: I to nie jest zły głos do końca, bo rzeczywiście to też nie powinno być tak, że nasza dieta opiera się na mleku tylko i wyłącznie. Ja uważam, że te dwie porcje mleka dziennie mniej więcej to jest taka rozsądna ilość. To szklanka mleka to też jest jedna porcja właśnie. To jest taka mniej więcej rozsądna ilość, którą warto spożywać. No też rzeczywiście nie należy popadać w taką skrajność, że skoro mleko nie jest wyraźnie złe, no to powinno go być jakoś bardzo, bardzo dużo w diecie, bo też w dużych ilościach może na przykład wypierać inne korzystne elementy diety.
1: Dyskusja w internecie na temat nabiału laktozy jest bardzo ożywiona. Zacytuję jedną z wypowiedzi, pozwól. Żaden inny dorosły ssak nie pije mleka innego ssaka. Co ty na to?
0: Nie uważam, że to nie jest dobry argument, dlatego że rzeczywiście tylko człowiek, jak pije mleko krowy czy też innych zwierząt, ale człowiek robi mnóstwo różnych rzeczy, których nie robią inne zwierzęta, tak? Nie chodzi w ubraniach na przykład, no nie jeździ samochodami, już nie mówiąc o mieszkaniu w budynkach i wielu innych rzeczach. Z jedzeniem jest to samo, tak? No, które zwierzę je jakiekolwiek oleje na przykład? Albo sprowadza sobie ze wszystkich stron świata owoce i je zjada. Jest mnóstwo rzeczy, które my robimy jako ludzie, o kawę, na przykład, które zwierzę pije kawę, no...
1: Pewnie się zdarzają, ale to za sprawą człowieka.
0: No tak, chociaż nie wiem, czy chyba kawa jest na tyle gorzka, że nie wiem, jakie zwierzę da się namówić na to, żeby tę kawę wypiło.
1: W wielkim skrócie, nie dajmy się zwariować, ocenimy nasze możliwości, czy są wskazania medyczne do tego, żeby odstawić nabiał. Jeśli nie ma, to po prostu pijmy mleczko.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Czy ty się pokusiłeś kiedykolwiek na dietę paleo?
0: Tak, byłem kiedyś... chyba przez kilka miesięcy nawet na diecie paleo.
1: Jak wrażenia?
0: Nie byłem z tego zadowolony. Znaczy ja osobiście, tak jak mówimy o moich doświadczeniach, to nie najlepiej znoszę diety, w których jest mało węglowodanów. Po prostu się nie najlepiej czuję. Niektórzy mówią, że to jest kwestia adaptacji, ale no jakoś tego po prostu najlepiej nie znoszę. Nie byłem specjalnie zadowolony z tego.
1: I powiedzmy może teraz trochę o tej diecie. Mało węglowodanów, już powiedziałeś. Co jeszcze o niej by można powiedzieć?
0: Ona nie musi być niskowęglowodanowa, dosłownie, ale w związku z tym, że eliminuje zboża, to zwykle tych węglowodanów jest niedużo albo bardzo mało. To jeszcze zależy, jak to do tego podchodzi. No oczywiście owoce mogą być tutaj źródłem węglowodanów, ale to też różnie ludzie podchodzą, czy różni eksperci zajmujący się dietą paleo podchodzą do kwestii owoców. Niektórzy zalecają ograniczenie tych owoców.
1: To jakie są podstawowe założenia tej diety, może tak?
0: Czy podstawowe założenia są takie, że powinniśmy się odżywiać tak, jak się odżywialiśmy w paleolicie. Chude mięso, dziczyzna, tak, dziko rosnące rośliny i warzywa i owoce. Znaczy, nie wiem, czy może mówić o warzywach, o jakichś tam dziko rosnącej trawie, czy jakichś innych produktach, no ale to były takie, powiedzmy, warzywa te pierwsze. Niektórzy dopuszczają niektóre oleje, przede wszystkim oliwę z oliwek i olej kokosowy.
1: Nie brzmi to źle. Czy są jakieś argumenty, które by przemawiały przeciwko tej diecie?
0: Takim ważnym bardzo argumentem jest to, że zwykle mięsa w takiej diecie jest bardzo dużo. I często jest to też mięso czerwone, bogate w chemowe żelazo, które nie jest korzystne, więc tu jest pierwszy problem.
1: Podsumowując dietę paleo, jeśli ktoś sobie życzy, jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. No i jeśli ktoś ma pieniądze.
0: Tak, czy ja uważam, że tak. Może, żeby to dobrze podsumować, to jest to krok w dobrą stronę. Znaczy, większość ludzi, jak przejdzie na paleo, to zacznie się odżywiać zdrowo. zdrowej niż do tej pory. Aczkolwiek uważam, że ona ma pewne niepotrzebne ograniczenia i np. eliminacja zbóż tak bezwzględna u każdego nie jest konieczna. Podobnie jak eliminacja nabiału też.
1: Damian Parol, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Melo. Melo Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Śląska, Kielce. Wtorek wjeżdża z przepiękną pogodą, słońce świeci, a na mieście póki co o poranku totalny luz. Ale dzisiaj rusza zapowiadany remont na ulicy Warszawskiej. Ekipy uderzają na odcinek od skrzyżowania z Orkana i Jaworskiego aż do ronda geodetów. Lepiej zdejmijcie nogę z gazu.
1: Właśnie tak zaczyna się wtorek. Obiecuję, że wyciśniemy z niego ile się tylko da. Dzisiaj 5 dzień maja. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Jest 6:30.

Sommel i całe lato w Melo Radio. Cały wtorek przed wami, a my podkręcamy tempo w Melo Radio. No i przed nami poranny vibe check, czyli okazja, żeby zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Co planujecie na dzisiaj? Jak tam wam się wtorek zapowiada? Bo ja mam w planie dać wam kubek Melo Radia. Jak najszybciej już teraz dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go zgarnąć tak z samego rana i poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. 321-321-777. No i trzy szybkie pytania, czyli trzy szybkie szoty też mam dla was. Czekam już teraz, a to ATB.

0: All the time, John Summit w Meloradio Chainsmokers. I jest z nami Kamil. Uwaga, brawo dla Kamila za wczoraj. Cześć, Kamil.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, siema.
1: Ja jestem tegoroczny maturzystą. No to... Trochę się stresuję, ale będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, no już było dobrze, Kamil. Przecież my ci tu już brawo bijemy za wczoraj. Daria robi... Słuchaj, który temat wybrałeś, Kamil, wczoraj? Jak to było?
1: Wybrałem pierwszy temat o tej pracy, bo myślałem, że jest bardzo łatwy i tak z faktem był łatwy, ale ludzie, bo nagrałem TikToka z apelacją o odpowiedź o to, jaki temat kto wybrał. No. I większość ludzi wybrało drugi temat. I byłem w szoku.
0: Okej, okej. A jakieś przykłady konkretne tam w tym pierwszym podawałeś?
1: Dałem dżumę i inny świat i zdążyć przed Panem Bogiem.
0: Nie, no słuchaj. Ja słyszę, że ty wiesz, o co chodzi. No, będzie dobrze, słuchaj. Uwaga, to taki szybki teścik dla ciebie teraz i...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mamy dla ciebie. Uważaj, Kamil, owsianka czy jajecznica?
1: Owsianka.
0: Długopis czy pióro?
1: Ciężko mi stwierdzić, co.
0: No dobra, Kamil, a iść na dwór czy na pole?
1: Na dwór.
0: Na dwór? Dobra, jej. Kamil, czyli dzisiaj matma, tak?
1: Tak, dzisiaj matma.
0: Uwaga, uwaga, Kamil, 6 razy 6?
2: 6.
0: Kamil. No dobra, dobra, jakoś pójdzie, nie, Daria?
3: To jest najgorszy, nie pytaj o to. Weź w ogóle, Waldek, i stąd.
0: Kamil, trzymamy kciuki za ciebie. Ja uważam, że jesteś przygotowany. Kubek ci wysyłamy. Taki merch od Melo. Cześć. Trzymaj się, kciuki trzymamy wszyscy za ciebie, za twoją matmę dzisiaj.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Melo Radio tak od rana podkręcamy tempo, a dzisiaj wypadło na wtorek i już za chwilę będą newsy. O czym?
1: A będą o tym, co dzisiaj wypadło, jeśli chodzi o maturę, bo chyba wiesz, z czego dzisiaj egzamin, co?
0: No wiem.
1: No właśnie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Wiem też, że Ray, David Guetta i Hypaton na pewno. I już za 6 minut będzie 7:00, będzie też prognoza pogody na wtorek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Wtorkowy poranek wita nas w Kielcach pod znakiem takich trochę większych chmur, ale na termometrach o poranku widzimy całkiem przyjemne 13 stopni. Chociaż przez ten delikatny wiaterek odczuwalna spada tak do 11, ale umówmy się, ostatnio mieliśmy o poranku temperaturę na minusie, więc wiosna w pełni.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Polacy są na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem. Na płynącym przez Atlantyk statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Trzy osoby zmarły, to małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki, a na pokładzie w sumie jest 150 pasażerów. Trwa matura. Za 2 godziny ruszy egzamin z matematyki. W jakich nastrojach są zdające?
3: Dla mnie to, że ja nie ufam swoim wynikom.
4: No, będą pewnie jakieś dowody geometryczne. To jest jakaś porażka.
5: Pewnie będę siedział do końca.
6: Chwileczkę i będzie już po wszystkim.
2: W tym roku maturę zdaje blisko 350 tysięcy osób. Na koniec Francja. Studenci mogą tam zjeść posiłek za 1 euro w uczelnianych stołówkach. Była to obietnica złożona lewicy przez premiera podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory tanie posiłki przysługiwały tylko tym, którzy dostają stypendium.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: A u nas od rana na bogato, tak zaczynamy ten wtorek i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już gramy. Ray, David Guetta i Hypaton. Niezła ekipa na początek, jest siódma.

Oliver Tree, Robin Schulz, Missio w Melo Radio. Podkręcamy tempo, trzymamy za was kciuki, maturzyści. Matury dzień drugi dzisiaj. Czy wasza pani w szkole też zawsze powtarzała, że matematyka to królowa nauk? No to my dzisiaj chcielibyśmy was zapytać, w czym tak naprawdę się przydaje ta matma, tak na co dzień, co? W codziennym życiu. Ale wiecie, może jakieś takie odjechane propozycje, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka, ikonka, wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać i zgarnąć fajny merch, bo taki dla was mamy. Za najoryginalniejsze, najfajniejsze i najbardziej zaskakujące głosówki. No to w czym wam się ta matma przydała ostatnio, co? Dajcie znać. Czekamy na głosówki, czeka merch od Melo do wzięcia z samego rana. 13 po 7 i Gibbs Melo.

0: Ale Wild Black Beatles w Melo Radio podkręcamy tempo. Wy wiecie o tym, że my to lubimy mówić o jedzeniu. To znaczy, no pewnie, Daria lubi podrzucać takie info, nie? O jedzeniu.
1: A jeszcze bardziej lubimy jeść.
0: No, a jeszcze jak słyszymy o takich słodkościach, to ja się muszę z wami tym podzielić, tak jakbym się deserem z wami podzielił. O, słuchajcie, w Londynie powstało najdłuższe tiramisu na świecie. To jest dzieło 100 włoskich cukierników. Zebrali się i zrobili. Ich deser mierzył ponad 440 metrów, podczas gdy poprzedni rekord długości tiramisu wynosił ponad 270. No, różnica jest dosyć spora.
1: Czyli długość jednak ma znaczenie.
0: Zdecydowanie. Do stworzenia tego deseru wykorzystano 150 tysięcy biszkoptów, a na samej górze tego tiramisu pojawił się też akcent skierowany do Darii, bo był tam napis: dziękujemy, wasza królewska mość. To trochę ci posłodzili.

0: Sonny Federa i Crystal My Loving Sonny Federa, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Słuchajcie, Melo, już dzisiaj kolejna okazja, żeby zgarnąć wlotki na to wyjątkowe wydarzenie tego lata. Będziemy tam razem z wami, a dziś pytamy was, w czym przydaje się wam tak na co dzień matma?
1: Po co nam w życiu matematyka? Jak to mówi stare polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
0: Możecie też liczyć na nas i na energetyczną muzę w Melo. Katy Perry już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
0: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Fajną energię ma w sobie ten numer Tiesto. On my way. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. No to teraz o tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, uważaj Marcin, że bycie miłym i uprzejmym podczas rozmowy z chatbotem znacznie zwiększa ryzyko, że dostaniemy od AI nieprawdziwe odpowiedzi. Gdy próbujemy rozmawiać tak jak z innymi ludźmi, czyli być miłym, używać odpowiednich słów, to sztuczna inteligencja stara się dopasować swoimi odpowiedziami do nas i przez to popełnia więcej błędów. Zauważono, że większość botów stara się wręcz dopasować odpowiedziami do charakteru człowieka, z którym akurat rozmawia. No, już wiem, dlaczego mi się tak dobrze gada z moim agentem AI.

0: Jedna z nowych propozycji w tym tygodniu dla was, bo najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo. To Ale Farben i Body Talk. Można głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w większości miejsc w kraju, ale idzie zmiana.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Christian Marcie, Fast Cars, Superstars w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8:08.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
0: M to

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
14: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: trójce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: W tej porze, jak to zwykle w Kielcach, szczyt rozkręca się na dobre, a w mieście miejscami robi się naprawdę gęsto. Warszawska łapie już pierwsze solidne zadyszki, zwężki do jednego pasa robią swoje, a to dopiero pierwszy etap z 90 dni, które wykonawca ma na ten remont nakładkowy. Coś nam się to słońce dzisiaj ukrywa w Kielcach za chmurami, ale na termometrach mamy już 15 stopni. Ja naprawdę cały czas szczypię się i nie mogę uwierzyć, że tyle już jest, a będzie dzisiaj w Kielcach 25, a może nawet 26 stopni, więc mamy tak naprawdę lato, wiosną.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Donald Trump znowu grozi. W rozmowie z Fox News prezydent USA powiedział, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Chodzi o statki pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. W Ukrainie z kolei wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. To po zapowiedziach Rosji o zawieszeniu broni na 2 dni. Walki mają ustać od północy z wtorku na środę. Na koniec o tym, że w naszym kraju w pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się też burze i opady deszczu. Miejscami będą silne, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Czyli klasyczne przejście z wyżowej pogody do bardziej dynamicznej, wiosennej.
3: Ulewny deszcz miejscami może powodować nawet podtopienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Obiecuję, że odpowiednio dobrze zadbamy o dobry klimat u nas. Zaczynamy. Godzina 8 na zegarach, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Inni gadają, to my dla was już gramy.

Cranberry Trips. Melo Radio, podkręcamy tempo i zabawę, gotowi na wszystko. Mamy dla was jak zwykle po ósmej w Melo. Czekamy już teraz na dwie osoby. 321-321-777. Merch od Melo do zgarnięcia. Fajna Melo torba i skiety. Czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.

0: Pedro i Jack sobie w Melo Melo. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz razem z nami Przemek. Cześć Przemo, halo.
2: Cześć, witam cię.
0: Cześć, manko. Przed Przemkiem dzisiaj boks, siłownia, basen. Niezły trójbój sobie szykujesz. No dobra, i jest też Magda. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. A przed Magdą to też niezłe wyzwanie, bo przed Magdą wymiana sprzęgła i dwumasy.
4: Co?
2: No. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. Zobaczcie, na Magdzie to w ogóle wrażenia nie robi. Magda, ale ty nie będziesz tego sama robić, co?
3: Tak pewnie 60-70% sama.
0: Serio?
5: Wow. Mistrzynią już jest.
0: I co Przemek? Ten boks, siłownia i basen tak troszeczkę jakby się teraz oddaliły. No dobrze, słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko.
2: Mogę pomóc Magdzie.
0: A, już się podczepia pod sukces, no. O, się zaczyna tutaj. Nie zapominajcie, po co tu jesteście. Dwa pytania mamy dla was dzisiaj, za dwie poprawne odpowiedzi jest, są skiety, za jedną mamy melotorbę. Zaczynamy, uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jeszcze tylko jedna bardzo ważna zasada. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Zaczynamy?
2: Jasne. Tak.
0: Dobra, dzisiaj matury z matmy, no to uwaga. Pytanie pierwsze. Co jest większe? 1/3 czy 1/4?
2: Tak.
0: Kto był pierwszy?
5: O kurczę.
0: O,
2: ja byłam pierwsza.
4: Magda,
2: 1/3
4: no.
2: Jest większa.
0: Magda, no dobra. Magda, co jest większe?
2: O, ja bym polemizował, że byłem pierwszy.
0: O, bardzo mi się to podoba. Poczekajcie, dajmy szansę wszystkim, skoro tak się wyrywają do tej matmy. Magda, co jest większe?
3: 1/3.
0: Przemek, co jest większe?
2: Też 1/3.
0: Też 1/3. Dobra, dajmy im po punkcie, co?
5: Dobra, 1-1.
0: Zdali. Dobra, jest okej. Okay. 1-1. Jedziemy dalej. Uwaga, ile boków, teraz was zagnę, ile boków ma Chiliagon? 100 czy 1000?
2: Przemek? Wydaje mi się, że 100.
0: A powiedz, czy w ogóle wiesz, o co chodzi, co to jest Chiliagon?
2: Niekoniecznie.
0: No, doceniam szczerość. Nie przejmuj się, myślę, że wiele osób też nie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. 1000 boków ma Chiliagon, a to jest taki wielokąt foremny, posiadający 1000 boków i 1000 kątów, jakby było mało, no.
4: No dobra, ale i słuchajcie. Tak super!
0: No, byliście świetni, no. Rewelacja. Słuchajcie, no to tak, wysyłamy i pakujemy melotorba dla Magdy, melotorba dla Przemka i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik. Bardzo fajnego wtorku wam życzymy. Trzymajcie się, było fajnie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my sprawdzamy was codziennie, zawsze po 8:00, tylko w Melo. Jutro też bądźcie gotowi na wszystko od samego rana razem z nami. Teraz już Alok, tak podkręcamy tempo i 20 minut po 8:00.

0: specjalista od takich właśnie klimatycznych brzmień, Ebony Hollow. Prosto z 30 Meloradia z miejsca numer 8 w ostatnim notowaniu, na które głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl wpadajcie. Lady Gaga już za chwilę z mega hitem Just Dance w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Yeah.

0: info w mojej Biedronce.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Pel.

0: Kala Fernandez, dzisiaj jesteśmy blisko z maturzystami i pytamy was, do czego w życiu przydaje wam się matma, co?
1: Żeby umieć wyliczyć i podzielić pizzę tak, żeby każdy był zadowolony. No a jeżeli nie umiemy matmy, to zawsze jesteśmy poszkodowani.
0: No, w sumie.
2: Może i matematyka jest królową nauk, ale po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko.
0: No nie? No dobra.
3: No,
0: a ty?
3: Jak my robimy, no.
0: O, a ty?
4: Matematyka bardzo przydałaby się w praktyce, w biznesie, w przedsiębiorczości właśnie.
0: No tak, słuchajcie, bo na przykład dzięki temu wiemy, że zamiast kupować jedną sztukę, można kupić trzy pod warunkiem, że jest promka 2 plus 1, no nie?
5: Albo moje germaf jest takie, że jak coś zwrócę, to w sumie na tym zarobiłam. Slay.

0: Balsam Magnetic, czyli artysta, który łączy ze sobą bardzo różne rodzaje muzyczne i wychodzi to właśnie tak, jak słyszeliście, czyli świetnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo za 8 minut 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Just a Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę w Meloradiu też newsy i pogoda na wtorek.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: O reklamie. Trafik.
8: Poranny kocioł zjeżdża z kieleckich ulic, ale na przykład na warszawskiej ekipy wciąż działają. W czwartek z kolei zamykają ścieżkę rowerową na Jesionowej na odcinku od Zalewu Kieleckiego. Wschodnie przejście dla pieszych przy Zegnańskiej też znika, więc będziemy musieli pomykać na drugą stronę skrzyżowania. Słońce w Kielcach świeci z pełną mocą. Mamy przepiękne, bezchmurne niebo. Na termometrach już 18,5 stopnia. Wiatrak dzisiaj jest mega leniwy, a ciśnienie mamy umiarkowane. Taka piękna aura ma się z nami utrzymać też jutro. Z kolei od czwartku do piątku synoptycy zapowiadają spore opady deszczu.
9: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
10: Długopisy, cyrkle i kalkulatory w dłoń. Rusza egzamin maturalny z matematyki. Jakie są sposoby na szczęście?
11: Ja obcinałem włosów po studniówce.
12: No na salę weszłam prawą stopą. Breloczek, który dostawaliśmy na studniówce. Czteroliczną koniczynę.
13: Cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od dwóch generacji.
10: Na wyniki matur trzeba będzie zaczekać do 8 lipca. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do odbycia kary jednak się nie stawił. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia. Większość pieniędzy ma trafić na zbrojenia, pisze o tym Rzeczpospolita.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Super nam się wtorek rozkręcił, a wy jeszcze bardziej. To my podkręcamy tempo. Inni gadają, my gramy w melon. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, już 9:00.

Gabi Pontelomyx w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Już niedługo najgorętszy i najbardziej imprezowy weekend tych wakacji. To od 31 lipca do 2 sierpnia. To wtedy właśnie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, mamy zaprom na tą wyjątkową imprezę, na to wydarzenie. Będziemy wysyłać was tam już dziś w Melo Radio do zgarnięcia takie właśnie zaproszenia. Będziecie mieli szansę pobawić się na imprezie, na której zagrają m.in. Sigala, Afrojack czy Axwell Rehab i Scooter. To wszystko w Melo Radio. Zaproszenia do zgarnięcia już dziś w Melo. 12 minut po 9, a teraz Elok.

0: Za nami mocny wieczór i noc, bo za nami Met Gala 2026. W tym roku tematem sztuka kostiumowa, bo przecież wiadomo, moda jest sztuką, a jak jest moda, to Daria musi tam rzucić okiem i wrzucić coś od siebie. Co tam się działo?
1: Chętnie obejrzałam wszystkie stylizacje i w pamięci pojawiła mi się Hailey Bieber. Jej góra była zrobiona z 24-karatowego złota, a całość taka otulała niebieski taki materiał. Wyglądała totalnie jak jakaś grecka bogini. No pięknie się prezentowała. Bardzo urzekła mnie również Sabrina Carpenter, która miała sukienkę, która była zrobiona z taśmy filmowej z filmu Sabrina. To było w ogóle fajnie. Ciekawe, cała góra była z tego zrobiona. No pięknie wyglądała, ale bardzo mi się nie podobała stylizacja Madonny.
0: Po pierwsze,
1: wyglądała jak jakaś Baba Jaga, naprawdę. Z całym szacunkiem, pani Madonno. Ale wyglądało to strasznie. Mimo tego, że miała strój znanego projektanta, to wyglądał jak to trochę jak kostium za 30 zł. No lipa.
0: Słuchaj, ale ja wiem, jaka stylowa by do ciebie pasowała. Beyoncé, cała srebrna stylizacja na głowie, coś dziwnego, a la korona. Sukienka ma vibe szkieletu. Cała w brylantach, wyobraź sobie, wchodzącą taką rano do radia, dużo się dzieje. Na to futro, stylizacja, którą można jednym słowem określić: slay! Boys seem to like the girl.

0: Enamel, tak czy jo, w Melo Radio podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy potraficie szybko wydać kasę, a my potrafimy szybko taką kasę wam dać. Szybka kasa do zgarnięcia w Melo Radio. I aktualne pytanie, jaki macie pomysł, na co przepuścić te pieniądze? 200 są do zgarnięcia. Czekamy na wasze pomysły. Zaskoczcie nas czymś bardzo oryginalnym, pomysłowym, wyjątkowym, mega odjechanym. Najfajniejsze i najważniejsze, że tą kasę macie do wydania od razu, od ręki. Maturzysto, Krzyśku, na co by poszło?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Dobry pomysł, za te 200 to całą ekipę możesz po maturze zaprosić. Czekamy na was na meloradio.pl. Jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Melo?
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to promocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Timmy Trumpet, Just in Case. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Dzisiaj za 17 minut, 10. No kto nie myśli już o lecie i o wakacjach? Słuchajcie, coś dla fanów Chorwacji. Wielki powrót bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji nastąpi. Trasa to ponad 1200 km. Pociąg będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. W tamtym roku to było bardzo popularne połączenie. Skorzystało z niego ponad 9 tysięcy osób.
1: No ale to jest podróż dla wytrwałych, bo tam za dużo miejsc leżących nie ma, ani w sypialnych, ani w kuszetkach, więc trzeba na siedząco te 18-20 godzin, nie?
0: Przestań. 18 godzin, tyle to kiedyś pociągiem z Wrocławia do Łeby jechałem.

0: Modelki Włodarski w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siema, Adi. No, muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja cię lubię jak lato, nie?
1: Siema, stary. Ja ci mogę powiedzieć dokładnie to samo. Fajnie tu być, hejka.
0: Przyniosłeś wakacje, czy jeszcze nie?
1: Słuchaj, powiem tak, przyniosłem w jednym bucie, ale w drugim jeszcze nie bardzo chcą. Ja muszę z tym butem porozmawiać, żeby to już było wakacyjnie. Nie wiem, myślę o jakichś sandałkach. Masz jakąś propozycję?
2: Skarpetki do nich.
1: No i lecimy.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Ej, ale bez kitu. Im robi się starszy, tym bardziej uważam, że sandały są bardzo praktyczne.
2: Ale skiety Melo do nich koniecznie.
1: O, bez kitu.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, one latają wszędzie.
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
11: Wtorkowe przedpołudnie mija całkiem gładko, wszędzie sucho i słonecznie, ale pamiętajcie, w czwartek kolejne zmiany na czas wycinki drzew pod S74. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Klonowej. Polecimy tamtędy tylko w stronę wojewódzkiej. Może w całej Polsce długopisy aż dymią odliczenia ułamków, delt i innych. Matura z matmy wjeżdża na pełne, a pogoda w Kielcach też dopasowała się do tego gorącego klimatu, bo na termometrach kieleckich melduje się już 21,5 stopnia. Słońce co prawda zaczęło się chować delikatnie za chmurami, pewnie żeby nie rozpraszać piszących, ale temperatura wcale nie zwalnia.
0: To są newsy Meloradia Wielce.
11: Ewelina Walczak. Ogromne pieniądze na wsparcie psychiczne świętokrzyskiej młodzieży. Szczegóły zna Małgorzata Mura.
12: Ponad 2 miliony złotych z unijnych funduszy trafią do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rozwój opieki ambulatoryjnej. W szpitalu powstanie specjalistyczny oddział leczenia uzależnień dla najmłodszych. Dotychczasowa poradnia zdrowia psychicznego przejdzie przebudowę.
11: Dziękuję za relację. Koniec domysłów w sprawie zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej. W dawnej synagodze powstanie nowoczesna instytucja historyczna. Miasto wybrało najlepszą wizję architektoniczną. Zwycięski projekt zakłada stworzenie wejścia zagłębionego pod ziemię od strony ogrodu oraz wyburzenie wewnętrznych stropów, co pozwoli na stworzenie otwartych przestrzeni wystawowych i kawiarni. Porządek w mieście i surowe kary w regionie. Z driftu prosto na policyjny patrol trafił 36-letni kierowca quada. Mężczyzna celowo wprowadzał maszynę w poślizg w uzdrowiskowej części Buzka-Zdroju. Finał tej nieodpowiedzialnej przejażdżki to utrata prawa jazdy na 3 miesiące, 9 punktów karnych i mandat w wysokości 1500 zł.
13: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: To był prawdopodobnie atak szaleńca. Wczoraj po południu w niemieckim Lipsku w tłum ludzi w centrum miasta wjechał samochód. Zginęły 2 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. To 33-letni obywatel Niemiec. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Porządek świata zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa. Tak twierdzi premier Kanady Mark Carney. Mówi, że świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Prawie 44 miliardy euro trafią do Polski na wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. W piątek podpisana zostanie umowa między rządem a Komisją Europejską na pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
14: Ale nawet 90% unijnych środków trafi do naszej polskiej zbrojeniówki.
16: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
13: 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. No i mamy wtorek, całe szczęście, czyli do weekendu, no już powiedzmy, że prawie prosta. Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love, siema!

0: Andy Das i Zakaria w Melo Radio, 14 minut po 10. Wiem, czym jest eliksir miłości i co ciekawe, wszyscy możemy go łatwo dostać. Czytam właśnie, że będzie nam do tego niezbędna...
1: czekolada!
0: I to całkiem serio mówię, ale to musi być czekolada, wiecie, taka special, ciemna, minimum 70-80% kakao, bo tam jest coś takiego jak teobromina. I to dzięki niej mamy dłużej być piękni i młodzi. Jak dla mnie git, byleby zmarszczek nie było, bo ja już w tym momencie mam czoło jak Filip Heiser.

0: Jonesami, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 26 minut po 10. Wtorek i jest całe szczęście słońce, chociaż wiecie, ja to słyszałem wczoraj, że o, zimno będzie, trzeba się ubrać. No i założyłem długie spodnie, wiecie co? No i żałuję, bo jest mi teraz gorąco. Nie popełniajcie moich błędów. Basto i Hold You jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżane nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z sadów i pól, worek 5 kg, drugi gratis, a od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Po reklamie.

0: Tiesto i Hold You w Melo Radio, 20 minut do 11. My tak podkręcamy tempo razem z wami i mamy nadzieję, że ta muza daje wam to, co najważniejsze, czyli trochę wytchnienia i ucieczki od tej szarej codzienności. Ale z plusów jest to, że mamy słońce i mamy też szybką kasę, która zawsze daje dużo uśmiechu. Krzychu, jakbyś wygrał, to byś na co wydał?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie iść na kremówki.
0: No stary, oczywiście, że tak, wiadomo sprawa. Jeżeli wy chcecie też zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl / konkursy i akcje. Do dzieła, wygrywajcie, a na maturach powodzenia.

0: Afrojack, Sia i David Guetta w Melo Radio. Awake tonight, 10 minut do 11, redaktor Sikora cały czas awake.
1: Jestem, tak.
0: No i co masz w newsach, panie kochany?
1: A będzie o tym, że niektórzy dzisiaj się nie wyśpią, bo będzie mecz Ligi Mistrzów.
0: Okej, może być głośno w domach, faktycznie, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce. Będziesz kibicował, Marcin, tak?
1: Nie no, przecież wiesz, że ja się na sporcie średnio.
0: Sąsiedzi będą słyszeć, jak kibicujesz, tak?
1: Nie.
0: Dobra. Zawsze się tak mówi.

0: Honestly.
1: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Pogoda.
4: Czas nieubłaganie leci. Wykresy temperatur nad miastem pną się w górę szybciej niż funkcje wykładnicze u maturzystów. Łapiemy 23 stopnie w Kielcach. Niebo też nad miastem zaciągnęło się troszeczkę chmurami, ale prawdopodobieństwo jakichkolwiek opadów to wciąż totalne zero. Więc o to nie musicie się martwić. Przynajmniej dzisiaj, bo w czwartek może się to zmienić.
1: To są newsy Melo Radia Kielce.
4: Ewy Nawalczak. Świętokrzyska policja podsumowała majówkę na drogach. Szczegóły zna Adrian Górny.
5: W tym czasie doszło do 5 groźnych zdarzeń, w których poszkodowanych zostało 8 osób. Niestety znów zawiedli nieodpowiedzialni kierowcy, bo w trakcie kontroli zatrzymano 37 zmotoryzowanych pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 16 piratów drogowych straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym.
4: Dziękuję za relację. Słodka promocja województwa prosto z dachu kieleckiego Urzędu Marszałkowskiego. Władze regionu założyły własną pasiekę, gdzie zamieszkały 3 pszczele rodziny. Ulami zaopiekują się przyrodnicy z Umianowic. Pszczelarze szacują, że zaledwie z jednego ula uda się docelowo zebrać od 10 do nawet 60 kg miodu. Ekologia na dachu i przed domem. Miasto Kielce ułatwia bezpieczne pozbywanie się starych ubrań. Przez maj i czerwiec specjalne ekipy odbiorą zużytą odzież z fioletowych worków wystawionych przed posesje i altany śmietnikowe.
6: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
7: Paliwa znowu droższe, ceny maksymalne dziś wynoszą 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr diesla. Jakub Bogucki z ePetrol.pl mówi, że sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom.
8: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu.
7: Analityk spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych kilkugroszowych podwyżek cen paliw na stacjach. Teraz Chiny i wybuch w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Arsenal lub Atletico. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze obu drużyn zmierzą się w Londynie w rewanżowym meczu półfinałowym. W ubiegłym tygodniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Siemka, 11 na zegarach, Adi po tej stronie, czyli wasz ziomek do spraw chilloutu w robocie. No i do tego zachęcam. Jonathan, PZ, Liwka, obejmuje noce i ode mnie też macie przytulasa. Dzisiaj wtorek. Melora!

można sobie do tego powajbować. Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio, 15 minut po 11. Laski, panowie też! Daję info, że dzisiaj jest dzień bez makijażu i chciałem tylko powiedzieć, że z makijażem i bez wszyscy jesteście piękni i w ogóle genialni. Jeżeli nikt wam tego dzisiaj nie powiedział, to ja to mówię i wiecie co? Fajnie by było, jakbyście komuś też tak powiedzieli. Na pewno na tym nie stracicie, a nóż widelec może nawet zyskacie. Do dzieła, zróbmy ten wtorek zdecydowanie lepszy. Jackson i Connor Maynard, She's So High. No, 16 minut po 11. Piękni jesteście, piękni!

0: Nie mogę się od tego numeru uwolnić. Słucham go ciągle na siłce, słucham go ciągle jak wracam z pracy. Nawet w toalecie. Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradiu, 27 minut po godzinie 11. Ja mam taką nadzieję, bo tak Gibbs nawija o tym, że ma tyle aut w tym garażu. No to stary, wziąłbyś mnie przewiózł, kiedyś pochwaliłbyś się, bo moje ma raptem 66 koni, a ty jakbyś mnie przewiózł takim, to bym miał radochę życia. A co by na to, żebyśmy trochę poczarowali? Abracadabra, Lady Gaga, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
2: Związek Melo.
0: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

David Guetta i Rihanna. Who's that chick? Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i pięknie. 17 minut do godziny 12. Słuchajcie, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Szczerze mówiąc, a nawet ja już jestem spakowany, ale nie mówcie o tym nikomu. I mam tu na myśli Sunrise Festival, który będzie miał miejsce w Kołobrzegu. Jestem spakowany, bo ja liczę na to, że my się tam spotkamy wszyscy. No i będziemy mogli rozbić jakiś potężny obóz, żeby robić hype'owe aftery. No bo muza oczywiście tam jest ważna. No jeżeli nie najważniejsza, no wiadomo, no będzie Sigala, Sony Fodera, nasz ukochany Skytech, DM też będzie. No ale pamiętajcie, że to tak naprawdę my, jako ludzie będący na miejscu, tworzymy tę atmosferę. A bilety na Sunrise Festival do zdobycia na antenie Meloradia, więc bądźcie czujni.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home. Ja też nie chcę, dlatego siedzę tu z wami. I Marcin to samo. Marcin Sikora, siemano.
1: No jestem, siedzę.
0: Co tam masz?
1: A mam na przykład tak zwaną, uwaga, niżówkę hydrologiczną. Co to oznacza? Co zwiastuje? Co się stanie?
0: Boję się trochę. Chociaż powiedzieć do kogoś niżówka brzmi całkiem zabawnie. Czy mógłbym kogoś tym obrazić?
1: Nie wiem, to zależy, czy ktoś się obrazi, czy nie.
0: Daria, obraziłabyś się za niżówkę?
2: Nie wiem.
0: Okej, dziękuję. A już o 12 zagramy Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ja bym się nie obraził. Ta piosenka to nie jest niżówka, to jest wyżówka, bo jest naprawdę kozacka.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Jeśli rachunek prawdopodobieństwa nie zawiódł, to właśnie w tej chwili większość maturzystów oddaje swoje arkusze i oddycha z gigantyczną ulgą. A na zewnątrz czeka na nich wybitna letnia nagroda za te matematyczne tortury. Chmury wciąż trzymają się na kieleckim niebie, ale jest ciepło, a nawet powiedziałabym gorąco. 24 stopnie mamy już w Kielcach.
3: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Kieleckie Rondo Giedroycia przejdzie potężną przebudowę, która ostatecznie rozwiąże problem uciążliwych podtopień. Drogowcy rozważają stworzenie nowoczesnego skrzyżowania turbinowego. Jednak absolutnie kluczowa jest budowa podziemnego zbiornika retencyjnego. Inwestycja pochłonie blisko 35 milionów złotych z unijnych funduszy. Inwestycje w infrastrukturę i w zdrowie psychiczne. W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy powstanie pierwsza poradnia leczenia uzależnień przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Więcej o tym Małgorzata Mura.
5: Prace adaptacyjne będą kosztować ponad 2 600 000 zł, a przeważająca część tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Za te pieniądze placówka kupi również nowoczesny sprzęt, taki jak aparaty do EKG i specjalne narzędzia do diagnozy.
4: Dziękuję za relację. Wsparcie dla młodych i profilaktyka dla mam. Świętokrzyskie Centrum Onkologii organizuje 9 maja bezpłatną Białą Sobotę. W godzinach od 9 do 14 kobiety będą mogły wykonać mammografię, darmową cytologię oraz diagnostykę w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego.
6: Newsy Meloradia, Marcin Sikora i minuta do 12.
7: 20 statków przygotowuje się do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. To inicjatywa Turcji. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Państwo islamskie chce dotrzeć do pokolenia Z, dlatego tworzy wirtualny kalifat. Stara się rekrutować bojowników przez gry online, portale społecznościowe, kulturę memów i trendy muzyczne. Tak wynika z analizy Międzynarodowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Zapowiadane intensywne opady nie rozwiążą problemu suszy, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
7: Niżówka może powodować wysychanie strumieni i jezior.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że to ja jestem niżówką, bo jak ja powiem żart, to jest takim sucharem, że wszyscy chcą iść po coś do picia.
7: Jesteś Karolem Strasburgerem Meloradia.
6: Siemano!

0: Zawsze tego słucham, jak jadę pociągiem i patrzę w okno, by wyobrażać sobie, że kręcony jest teledysk o mnie. Taki ze mnie romantyk. I Benny Hollow w Meloradio, 15 minut po godzinie 12. Dobra, teraz pogadajmy o rzeczach poważnych. Wczoraj obchodziliśmy May the Fourth Be With You, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i tak w Grabowcu pod Toruniem zebrało się sporo ludzi, a to za sprawą słynnej już dzisiaj ulicy Obi-Wana Kenobiego, która jest bardzo silną atrakcją turystyczną. No i wczoraj właśnie pełno osób, które przebrały się za znane postaci z tej mega popularnej serii, ale jedno najważniejsze, wszyscy stali po jasnej stronie mocy.
1: May the force be with you.
0: Dzięki, mordo.

0: Vintage Culture Gaps Lost. To jest Melo Radio. Ten numer mówi o tym, że czasami człowiek może się na chwilę zagubić, ale grunt to mieć ludzi obok, którzy podpowiedzą, jak tę drogę znaleźć. I to przyznacie, że jest piękne, że mamy takie osoby, na których zawsze można liczyć, a to oparcie czasami jest wręcz niezbędne. W tej godzinie Verso, w Trips i Nad Wodę, no to śmigamy się trochę wychillować.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis, a od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
20: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji.
5: W Black Red White. Rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
23: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

Aż bym sobie do Mazury pojechał. Verse of Trips i nad wodę w Meloradio, 17 minut do 13. Jeżeli wy też chcielibyście pojechać albo po prostu wydać od tak siano, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie napisać, na co chcielibyście wydać siano. No i my pomożemy, bo w szybkiej kasie rozdajemy 200, a nawet i 500 zł. Pół tysiąca na co tylko chcecie. To jest genialna okazja. Tylko trzeba trochę się postarać, napisać jakoś fajnie, kreatywnie, może trochę szaleństwa w tym. Ja wam powiem szczerze, ja trochę jestem szalony. Ja lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Wam też tutaj to szczególnie polecam.

0: Dub Jokes, Fizzle, Zork i How Does It Feel. No brzmieniowo to jest tutaj przepysznie, wyśmienicie. Ula Harciarek ze mną, siema.
1: Cześć.
0: Co tam, jak
1: będą
0: tam?
1: Newsy.
0: Oho.
1: No.
0: Benzyna?
1: No i tak. Tak. No bo wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa i sprawdzimy, jak poszła matura z matematyki.
0: A no przecież maturzyści, no tak. Ula, pamiętasz, ile miałeś procent z matmy?
1: Oj, daj spokój, matematyka najgorzej.
0: Ja miałem 38%.
2: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ktoś inteligentny mógł zadać sobie w myślach pytanie, a ty chłopie z tą matmą to się chwalisz czy żalisz? Jedno i drugie. Why not both?
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: Hit FM.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek.
2: Maksymalne ceny paliw jutro bez zmian, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Maturzyści już po egzaminie z matematyki, no i w jakich są nastrojach?
3: Bardzo lajtowo, myślę, że będą setki. Uda się im, dużo maturzystów w tym roku zda.
4: Nie, no raczej spokojnie,
5: łatwo było.
6: Bardzo spokojnie, też tam dość prosto było to wszystko.
2: A jutro język obcy, trzymamy kciuki. Doping przyda się też owcom, które pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Będą pełnić rolę naturalnych kosiarek, bo zdaniem urzędników to rozwiązanie ciche, skuteczne i ekologiczne.
1: Wiesz, jak kibicować owcom?
2: Nie jak.
7: Be!
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Ma też takie powiedzenie, które bardzo lubi stosować, bo podobno kto ma owce, ten ma co chce. A jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i tak, jestem milenialsem. Zapraszam.

A my ma Georgie i Beautiful. No i ta piosenka faktycznie jest piękna i cudna. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. A jeżeli też tak jak ja uważacie, że jest cudna, piękna i w ogóle jest totalnym odjechanym sztosem, to możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia, no bo ostatnio podczas notowania w piątek zajęła miejsce 25. No i co by nie mówić, to trochę nisko jest, także jeżeli chcecie, by poszła wyżej, to głosujcie na meloradio.pl, no bo w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejna szansa na to, by wybrać waszych ulubionych artystów i pomóc im się wybić na samą górę. Wiecie co robić. Meloradio.pl. Do dzieła!

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. 27 minut po 13. Dwa producenckie supermocarstwa, dwóch gości, którzy rozumieją muzykę. No i co by nie mówić, mają ogromne znaczenie w branży. W tej godzinie jeszcze cały czas wakacyjnie, bo czuć piękną, słoneczną pogodę. Anotary, talk to you.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn wśród ciemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
3: Aquafor.
0: Po reklamie.
17: to promocja.
18: Ej, ale co się działo?
20: Cały czas tłukło.
21: Ale gdzie tłukło?
20: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
18: Ale jak to brzmiało? No i?
20: Ani spać, ani się położyć.
17: No jak co? Wstawać!
22: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
18: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
23: Waldek,
18: Marcin
22: i Daria.
23: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

Trochę o pokorze, trochę o tym, że rzeczywiście w życiu bywa ciężko. Ale generalnie głowa do góry. 18 minut do godziny 14. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja to dzisiaj jakiś taki jestem trochę... Trochę mi się spać chce i taką mam propozycję, taką akcję społeczną, może to uskutecznijmy, żeby zrobić sobie taką wspólną drzemkę. Jak skończycie pracę, nawet takie 15 minut, myślę, że zmieni wszystko. I zanim powiecie, że nie, bo ja nie zasnę, nie, bo ja potem nie usnę, słuchajcie, 15 minut, jeżeli faktycznie dacie radę i uśniecie i obudzicie się po tych 15 minutach, po pierwsze poczujecie się jak nowonarodzeni, a po drugie zaśniecie bez problemu. I mówię to jako osoba, która praktykuje to od dłuższego czasu. No, spróbujcie i potem dajcie znać, czy się udało. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Ale Farben, Body Talk. 8 minut do godziny 14. Ciało potrafi powiedzieć wiele. No przez mowę ciała można odczytać, czy ktoś mówi serio, czy ktoś nie mówi serio, czy ktoś się stresuje. Generalnie warto zwracać na to uwagę. A już za chwilę Freak Fight i Iga.
1: A już o 14 zagramy
0: Iben i Hearts w Melo Radio. Pani Dudziuk zaraz przyjdzie, tylko sobie musi jakąś maczę jeszcze zrobić, także zaraz wam powie siemanko.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie.

0: minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Powiedział premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
1: Na wycieczkowcu jest Polak, czuje się dobrze. Na koniec rada żywieniowa od naukowców: ograniczcie jedzenie chipsów, bo nawet jedna niewielka porcja dziennie może zwiększać ryzyko demencji.
0: Oj tam, ja na przykład lubię jeść chipsy, a nie mam demencji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Kochani, wszystko się udało. A co? Powiem wam już za moment.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dziękuję, panie lektorze, bo Iga Dudziuk prawie tutaj nie dotarła, gdyż Iga Dudziuk zaspała na 14 godzinę. Brawo! A co wam się dzisiaj nie udało? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk raz jeszcze, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w 14 wchodzimy z Ibenem.

Ferrari, na pewno czerwone, bo szybkie. James Hype, tak podkręcamy tempo u nas w Meloradiu. A ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Co wam dzisiaj nie wyszło? Ja zaspałam na 14 i Michał napisał nam wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Zaspać na 14, amatorszczyzna. Zaspać na 19 do pracy mając 12 godzin, to jest achievement. Ale z doświadczenia wiem, że najbardziej zgubne są drzemki między 11 a 13 i mówienie sobie, że to tylko na chwilę. Brawo, Michał, chociaż przejrzałeś mnie. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi historiami, co wam dzisiaj nie wyszło, to zapraszam na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ultra Love, to teraz we Freakfajcie.

0: 19 po 14 w Meloradiu.
1: Florida.
0: To jest ten moment, słuchajcie, my jako Meloradio wysyłamy was na Florajdę już w tym miesiącu, bo Florajda zagra u nas w Warszawie i tak się składa, że wy możecie zdobyć bilety, to zobaczymy, czy Adrian Nowak, znany z anteny Melo, ma szansę zdobyć takie bilety. Dzwonimy do niego, uwaga.
2: Halo?
3: Oh, sometimes I get a good feeling.
2: Yeah?
0: Brawo! Woo! Adrian, wygrywasz bilety na Florajdę.
2: Naprawdę?
0: Nie.
2: Nie, ale ty mówisz serio?
0: Nie, no tak naprawdę to udaję, no bo nie możesz jechać. A. Ale gdybyś był słuchaczem, to właśnie teraz byś wygrał takie bilety.
2: Ale super, czyli nasi słuchacze jadą na koncert Florajdy?
0: Masz stuprocentową rację, zazdrościsz im?
2: No totalnie, 23 maja na takim Florajdzie się bawisz, to melanż życia, jestem wielka.
0: No dobrze, ty co teraz będziesz robił?
2: Ja? No. Zazdrościł słuchaczom.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
1: Florajda w Meloradiu.
0: Słuchajcie uważnie naszej anteny.

0: Andy Das i Carries w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was na WhatsAppie Meloradia. Zadałam pytanie, co Wam dzisiaj nie wyszło, ale jest Jarek, zawsze się trafi taki, któremu wszystko wyszło i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak napisał, że wszystko mu dzisiaj wyszło, słucha Meloradia, ja się bardzo cieszę. A jeżeli chcecie się dalej dzielić Waszymi przemyśleniami, no to zachęcam do nagrywania głosówek i wysyłania tekstówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

to BPM Keys, Obletka. Jesteś bardziej kreatywny, gdy rozwiązujesz czyjeś problemy niewłasne. Tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie. Są przekonani, że myślenie za innych ludzi poprawia zdolność do rozwiązywania tych problemów, a nawet sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzani emocjonalnie. No tak, tak, jasne. Po prostu lubimy słuchać o problemach innych. Nie oszukujmy się. Candy Night to teraz we Free Fire.

0: Jak ja się cieszę, że to znowu zagościło na naszych playlistach. Bausa, Magnetic, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A myślę, że tej nocy to warto sobie wybrać się na romantyczny wypad i patrzeć
1: tak,
0: w niebo.
1: Tak, i patrzeć w niebo. Słuchajcie, będzie się działo naprawdę rój meteorów. Będą spadające gwiazdy, będzie pięknie.
0: Pomyślcie życzenia. A już o 15 zagramy! Where is my husband? Ray, David Guetta, Hype Adam. I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
8: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
9: Na początek matury już wiadomo, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Będą mogli przystąpić do egzaminu za rok. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje brytyjski dziennik Financial Times, a to z powodu obaw, że o spadek dostaw paliwa lotniczego. A tej nocy warto obserwować niebo, bo rozbłyśnie rój meteorów, mówi Tomasz Banyś z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
10: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
9: A to daje efekt spadających gwiazd.
8: Mamy godzinę 15 i zajrzymy na maturę z matematyki. Bardzo się stresowałam kiedyś, ale nie ma czego. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband?

Perdona me, ależ słonecznie we wtorek. Mamy początek maja, a to oznacza jedno. No dobra, dwie rzeczy. Majówkę, która mam nadzieję, że była super. I matury. Jak tam maturzyści? Matura z matematyki. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ja mam tutaj takie przygotowane działanie matematyczne. 100 plus 100 to... szybka kasa od Meloradia, bo to dwie szybkie stówki od naszej stacji specjalnie dla was. Jeżeli macie ochotę na trochę gotówki, to wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, na co byście chcieli 200 zł. To może być dosłownie, dosłownie wszystko, zaskoczcie nas. Win, Gibbs, to teraz Meloradio, On and On, Sub Focus, to za moment. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm sprinting in a race.

podkręcamy tempo On and On i Sub Focus w Meloradiu, a za chwilę zagramy wam Eli Oaksa i Breaking Dishes. Na pewno kojarzycie ten numer doskonale i na pewno wiecie, że w oryginale ten numer wykonywała Rihanna. Zagrajmy dla przypomnienia. Jak ja ją kocham i nie mówię wam tego bez powodu, bo ostatnio zielona aplikacja do słuchania muzyki policzyła, kto jest najchętniej słuchanym artystą. I tak wyszło, że na czwartym miejscu znajduje się Rihanna właśnie, mimo że nie wydała nic od paru lat, ale zaczynam rozumieć, dlaczego tego nie robi. W zasadzie też na jej miejscu bym chyba nic nie wydawała, jeżeli byłabym nadal najbardziej, ale przynajmniej jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie, nie wydając nic. Breaking Dishes to teraz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
17: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
17: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Francisco.
1: Ile wspomnień, The Sound of San Francisco we Freak Fajcie. Obiecałam wam temat, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie listę zakupów na papierze, i okazuje się, że to jest fantastyczna cecha, bo to świadczy o tym, że jesteście uporządkowani, lubicie właśnie być zorganizowani, jesteście inteligentni, wspaniali. Bardzo dobrze, bo ja już się bałam, że to świadczy o tym, że się starzeję i nie pamiętam, co muszę kupić. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, Melo Radio, Kisses Back, Matthew Koma, to za moment.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I świetnie, że ten numer akurat się trafił na finał godziny 15. Bo chyba się szykuje takie lato, Ula.
1: Tak, szykuje się bardzo gorące lato, a w newsach powiem, jakie będą najbliższe dni. No trochę letnie.
0: Letnie? Trochę? Chyba bardzo. Ale posłuchajcie koniecznie Uli.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: promocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznikiem 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
17: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
18: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Skoro zaczynamy od stand-upu, to nie ma lepszego momentu, żeby nastawić się na konkretną dawkę humoru, bo dziś wieczorem w Kieleckim Centrum Kultury na scenę wchodzi Antoni Syrek-Dąbrowski. Jeśli śledzicie polską scenę komediową, to wiecie, że u niego nie ma tematów tabu. Program O tym nie rozmawiamy, to jazda po bandzie. O tym, co wszyscy myślimy, ale boimy się powiedzieć głośno. A jeśli podawcę śmiechu albo zamiast niej wolicie wkręcić się w gęstą kinową intrygę, to Kielecki Helios zaprasza na film The Drama. Zendaya i Robert Pattinson jako para idealna, której świat rozsypuje się na chwilę przed ślubem. No i też ogólnopolski tydzień bibliotek zbliża się wielkimi krokami. 8 maja rozpoczynają się obchody, ale to 11 maja w poczytalni na dworcu odbędzie się turniej gier planszowych Męskie Granie.
17: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
19: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
20: Nocna prohibicja w Ełku na Mazurach wejdzie w życie 14 maja. Alkoholu nie kupicie tam od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Coraz młodsi mają choroby serca, alarmują lekarze, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
13: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
20: We wrześniu ruszą ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Ma być ciepło do 27 stopni, no ale deszczowo. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Niespokojnie w pogodzie może być tej nocy.
19: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a ja wam zdradzę już za moment, jak wygląda szefowa sklepu z Kolima. Galaxy Kungs, tak pójdziemy w 16. Gadudziuk, cześć, witajcie.

Heart, Benassi Bros. Tak się podkręca tempo we Frequencie. 11 minut po 16. Skolimuś, to jest nasza ulubiona postać. To jest król Latino, to jest disco polowiec, taki właśnie latynoski, bo on chyba nie lubi, jak się tak o nim mówi. Piosenkarz, trochę też influencer i na pewno wiecie, że on ma po prostu milion biznesów. I ostatnio pokazał szefową swojego skolimowego sklepu i jest nią jego babcia. Czy to nie jest urocze, że rodzinny biznes? Piękna sprawa na mloradio.pl, zobaczycie, jak babcia wygląda. A ta strona się przyda, bo za chwilę czy coś ci dzwoni, a tam odnośnik do WhatsAppa.

0: nie kimina aż tak podkręcamy tempo.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Ja wam gram jakiś stary dźwięk, a wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia, co to za dźwięk. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj do wygrania torba i pomadka, moi drodzy. I od razu podpowiem, że to jest dźwięk mojej młodości. No, może bardziej dzieciństwa. Aha. Jeżeli wiecie, to wbijajcie na meloradio.pl. Przyjmuję głosówki i przyjmuję tekstówki. Czy mogę jeszcze raz zagrać ten dźwięk? No dobra. Och, już spływają odpowiedzi. No ja mam nadzieję, że dobre. Ja nie dam rady, mi sama nóżka lata normalnie. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy do wygrania torba i pomadka. Powodzenia.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: w Meloradiu. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego przez WhatsAppa Meloradia. Ja przypomnę. Słuchajcie, nie jest to koszykówka. Znaczy, jest, ale nie o to chodziło. How does it feel po angielsku? W ogóle bardzo ładne pytanie. To też jest zła odpowiedź. Na szczęście przyszła głosówka od K. K jak kochać.
1: To jest na bank High School Musical. Na bank. Zac Efron na bank.
0: Forever, oczywiście. Brawo! Czy coś ci dzwoni?

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Taki mały ja. Podkręcamy tempo w Meloradiu i właśnie przeczytałam, że warto ucinać sobie drzemki. Jest to bardzo, ale to bardzo zdrowe. Takiego zdania są ludzie mądrzejsi ode mnie. I okazuje się, że spanie w ciągu dnia, oprócz tego, że jest zdrowe, to pozwala nam zachować zdrowy mózg, więc teraz nikt wam nie będzie wmówił, że wy jesteście leniwi, tylko że dbacie o wasz drogocenny umysł. Rumors, Thomas Gray, to teraz w Meloradiu.

0: Jak ja lubię to trio Awake Tonight w Meloradiu. Matura z matematyki to jest rzecz straszna, budzi grozę. Ja pamiętam, jaki to był stres, zupełnie niepotrzebny.
1: Absolutnie tak, zwłaszcza, że wielu maturzystów jest zadowolonych.
0: No i pięknie, o tym będzie wniosek Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Co jest grane w Kielcach?
12: Hej wam, z tej strony Ewelina Walczak. Wtorek w Kielcach rozkręca się na dobre. Ale zaczynamy od tego, co będzie działo się w piątek, bo w kielckim Heliosie mini-maraton Mortal Kombat. To będzie mocna noc. Zaczynamy od świeżenia pierwszej części z 2021 roku, a potem przedpremierowy pokaz Mortal Kombat. Część druga. Przed wami prawie 4 godziny akcji. Mamy też zapowiedź dla fanów stand-upu, którzy lubią być blisko procesu twórczego. 14 maja w Aplauzie rusza kolejna edycja kieleckiego Open Mic'a. 8 komików z całego kraju przyjedzie do stolicy świętokrzyskiego, żeby na żywo przetestować swoje świeżutkie, najnowsze żarty. A jeśli chcecie na chwilę uciec od współczesnego pędu, koniecznie wpadnijcie do Muzeum Zabawek i Zabawy na wystawę Przełom Dzieciństwo i Dorastanie w latach 90.
10: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
14: Pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, 2 samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Teraz pociągi na tej trasie jeżdżą wolniej. Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Polska ma być pierwszym krajem Unii, który podpisze ten dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie. Matura z matematyki już napisana, trwała 3 godziny. O pierwsze wrażenie maturzystów z Grajewa na Podlasiu pytał Michał Dzienyński.
15: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
16: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
17: Ale w sumie widzę, że humory macie.
18: No, to, co mam płakać?
16: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
14: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu pod koniec miesiąca.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a Freeze podobno unika podatków. To nie są moje słowa, o tym pogadamy już za moment. Waterfalls, James Hype, tak zaczynamy i gadudziuk, cześć!

0: Ja to lubię się pobujać do tego. Ale Farben, You Not Us, Music Is My Best Friend, czyli Plalala, Please Tell Rosie. Czy kojarzymy Freeza? Influencer i milioner. Skupmy się na tej drugiej części. Ostatnio Karol... pomocy, słuchajcie, rozmawiał ze Stanowskim i tam padły zarzuty, że temu panu nie po drodze z podatkami. YouTuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Jego linia obrony brzmi tak.
1: Ale słowa padły.
2: Źle padły, za duży skrót myślowy, no.
0: Skrót myślowy.
2: Za duży.
0: Już wiem, kim się inspirował. Nami, kobietami i naszym skrótem domyśl się.

Maron Hofstadt, One Night of Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie Firkwajtu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabrał z hotelu małego mydła albo jakiegoś drobiazgu. Tak myślałam. Okazuje się, że jest lista zakazanych rzeczy do wzięcia sobie z hotelu. Ręczniki, szlafroki, suszarki do włosów czy dekoracje to nie jest, słuchajcie, prezent. A my o tym zapominamy i często zdarza się Polakom wziąć te rzeczy do domu. Oj tam. Jakoś te wakacje all inclusive muszą się przecież zwrócić. Boys, sing, to

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Beautiful! A ja wam udowodnię w tej godzinie, że warto mieć wspólne konto z partnerem. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

teraz wyobraźcie sobie, że słuchacie tego kawałka Lato od Bryskiej, siedzicie ze znajomymi, pijecie soczki różne. Fantastycznie. Zajęty, nieobecny, ukrywający telefon i uwaga, skrywający finansowe tajemnice. Te wszystkie rzeczy są rzekomo oznakami niewierności. Ja to bym się skupiła w takim razie na tych finansach. Ukrywanie wyciągów bankowych czy wymyślanie wymówek dotyczących wydatków mogą świadczyć o tak zwanej finansowej zdradzie. Ja, słuchajcie, mam rozwiązania na ten problem. Panowie, proszę się skupić. Oddajcie nam dostęp do konta bankowego, a my znajdziemy już sposób na wydawanie tych pieniędzy, oczywiście w sposób publiczny. No bo przecież kurier będzie przychodził, to facet będzie wiedział, więc nie będzie żadnej zdrady. Nie dziękujcie. Felix Jan Cascada.

0: Don't wanna go home, Meduza w Moloradu.
1: Czy ty mnie smrnęłaś nóżką?
0: Nie, to chyba Karolina cię smrnęła nóżką. Nie mam takich długich nóg, ale dziękuję.
1: Ja doceniam, tak czy siak. 18 zaraz. Ja mam wrażenie, że majówka się przedłużyła. Jest
0: zgadzam
1: tak gorąco,
0: się,
1: że po prostu klimat
0: to ja
1: w studiu...
0: To ja.
2: A już o 18 zagramy.
1: Klima nie pomaga, Jazzy, kędnaje.
0: Kędyna A.
1: Czekaj, bo gorąco.
0: O, ja już wychodzę w takim razie. Ojejku,
1: ale daj jeszcze buźno.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Koniec utrudnień na kolejowym odcinku Katowice-Wrocław. Strażacy opanowali pożar traw wywołałego prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Co można zrobić, by nie płacić za parkowanie? Kierowcy mają różne pomysły, zazwyczaj nieskuteczne. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach mówi Barbara Szumilak.
7: Przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
6: Urzędnicy zaznaczają, że takie próby są skazane na porażkę, bo kierowców wyłapują kamery monitoringu. No to jeszcze piłka nożna. Kylian Mbappé krytykowany zawczasy na Sardynii. Chodzi o to, że wyjechał kilka dni przed meczem z Barceloną. Zdaniem kibiców powinien skupić się na leczeniu kontuzji.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18:00, słuchajcie, za oknami gorąco. Majówka się zdecydowanie przedłużyła, no i mi to bardzo odpowiada, więc ja wam też bardzo gorąco zagram, tak żeby wpasować się w ten klimat, którego mamy za oknem. Kashmir i Ultra Love, ten numer na pewno się pojawi, Cyrilli Stumbling In też będzie, a zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Kaszmir w Melo. To Ultra Love. 9 minut po 18. No a za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie, bo będę czekał tylko 5 sygnałów. Ja ani jednego więcej. Na 2 stówy niech wam nie przelecą obok nosa. A to Kizej Bledka, Taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ale niegrzeczna, ale zadziorna jest ta nasza Riri. To ASDM w Melo 18:18 na zegarach i to chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. ASDM to najwyżej po 22. No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Patryka, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów na to, żeby to się wydarzyło, ale najpierw musi się wydarzyć ten pierwszy. No i trzymam kciuki, że się wydarzy. No, całe szczęście, linie się odblokowały. No to czekamy 5 sygnałów, liczymy do 5. Dzisiaj motor z matmy, więc można poćwiczyć. Czy się uda?
1: Halo?
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć, cześć, witam.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł. 200 zł, na co byś się wydał, gdybyś je dostał od Melo, powiedz nam.
1: No, w sumie tak jak napisałem, na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować, zwłaszcza, że niestety zepsuła się, tak? Więc trzeba by było coś włożyć w samochód w końcu. No i padło na klimatyzację.
0: Sprawdzą prognozę pogody 22, 23, 25. No to klima się przyda, no ale przyda się też hajs. I od tego masz Melo Radio. Tak. Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję. No.
0: I zanim ci chłodek z auta powieje, to mam nadzieję, że ty przywiejesz się do bankomatu, leć, wypłacaj hajs.
2: Szybka kasa od Melo Radia.

0: How Does It Feel? Kiedyś to było Blue Monday od grupy Above i Beyond, no a teraz to Dub Dogs i nowa wersja tego kultowego hitu. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, no a w tej godzinie poświętujemy jeszcze na pewno urodziny, no bo jedna z gwiazd je dziś ma. Jaka? No to się okaże jeszcze do 19 na pewno. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

Come Around Again, Armin van Buuren w Melo, tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19, a 30 lat minęło jak jeden dzień, można by było powiedzieć. No, trudno w to uwierzyć, ale 30 kończy dziś młody Whitechorn, ale dalej ma wakacyjny vibe, jakby tych lat miał 18. Jak nie słuchaliście jego najnowszej epki, no to warto to nadrobić, bo mocno pachnie wakacjami. No zresztą jest to specjalista od wakacyjnych sztosów, o co roku przecież ten numer przypomina, że lato nadchodzi. Whitechorn, 100 lat, no i gramy. Hymn każdego jednego lata. To Kalifornia i White 2115. Słuchacie Meloradia.

0: Chyba, że z tobą. To modelki w Melo jeszcze przed 19. W różnych miejscach nas słuchacie. Maciek z Poznania na WhatsAppie napisał, że pozdrawia z taksówki. No to ja wam po 19 zagram tak wam i wszystkim innym, żebyście mieli fajne podróże.
1: A już o 19 zagramy
0: Akcent Sira i Misza Miller. Będzie nowa wersja wielkiego hitu Kylie. To na sam początek 19 w Melo Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
9: Idę w Melo.
10: Na zgrach już punktualnie 19, ale mam dla was sztosy w tej godzinie. Będzie Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love, LMFAO i Part to Rock Anthem też wam zagram. A zaczynam od obiecanego numeru Don't Leave Kylie, tak? Chance, Sira i Misha Miller.
9: Melo Radio. Idę w Melo.
10: A ja jestem Pychu, siemano. No i w tej godzinie też ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival.

Kygo w Melo Radio. To Save My Love. A za chwilę będzie szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na Sunrise Festival. A już teraz Sanach i Melodia.

0: The Colors i Heavy Metal Love. Słuchajcie Meloradia. A teraz czas na coś, na co wiem, że czekacie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wiem, że czekacie, no bo piszecie, kiedy wejściówki, kiedy one będą, no to czas na to, żeby je rozdać. Sześć gorących scen, gorący klimat, no bo sam środek lata, Kołobrzeg, najlepsi DJ-e na świecie. No i wy, to nie opowieść, to się może stać faktem. Mamy dla was wlotki na największy w Polsce festiwal muzyki elektronicznej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Na miejscu będą m.in. tak, Sigala, Billie Jilly, Scooter, Afrojack, no i mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale możecie być też wy, no bo mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie się na nim pojawić, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. No i dajcie mi znać, jak krzykniecie, kiedy okaże się, że wygrywacie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Najbardziej kreatywny krzyk nagrodzę. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival.

0: 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli tak, jak już byście wygrali te wlotki. Liczyłem na waszą kreatywność i się nie zawiodłem, ale niestety mogę nagrodzić tylko jedną osobę z was. No to Kacper, jak ty krzykniesz, kiedy się dowiesz, że wlotki polecą do ciebie?
1: O mordę, jadę na Sunrise! Pychu, jedziesz ze mną?
0: A ja już swoją wlotkę mam, ale ty możesz zabrać kogo tylko chcesz. Na pewno wielu chętnych się teraz znajdzie. Kacper, właśnie w tym momencie wygrywasz podwójną wlotkę na Sunrise Festival, ale jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Jutro kolejna szansa i tych szans będzie naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. A do 20 pojawi się na playliście Meloradia gość, który na Sunrise Festival wystąpi. Oliver Heldens, jego Out of Love na pewno wam zagram.
2: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Trzy, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie.
9: Siema mordeszki, wieczorami idę w melo.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens i Wybert w Melo, tak podkręcamy tempo. Pogoda taka, że ochłoda się przydaje, zdecydowanie, no ja nie wiem jak wy, ale od początku majówki, no to zdecydowanie jeden lód musi wlecieć na ochłodę dziennie. Na Andziex chyba podobnie, no bo ona choć żadnej firmy nie wspiera, nie promuje, no to sama się wzięła za produkcję lodów. No bo niedawno obiegły w sociale informacje, że Andziex zrobiła, uwaga, lody z mleka ze swoich piersi, z karmienia dziecka. No mam nadzieję, że wy jednak mieliście w te dni wolne, lepsze wybory. Topik, Shimza i A7S, Missing You, to nowość na antenie Meloradia. Mam nadzieję, że ono wam się spodoba, no bo jest bardzo mocno wakacyjna.

0: na to, co mamy za oknem. Piękna pogoda, no i Summer's Back, Alok i Jess Glyn w Melo jeszcze przed 20, a po 20 też będzie fajnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru rozpoczniemy 20, zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.

0: FM. Idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Ile dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Gibbs i jego winy, Sean Baker i Gif. Ten numer na pewno wam też zagram. A zaczynamy od gwiazdy tegorocznego Tomorrowlandu, Thomas Gray i jego Rumors. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alex Lamy, Marine to Forever and a Day w Melo, 15 minut po 20, 133 tysiące złotych. Tyle do zapłacenia ma rekordowy Gapowicz w Krakowie. No słuchajcie, jeździ od kilku lat komunikacją miejską, no i nie kasuje biletów, a jego dług ciągle rośnie. No ale wy nie idźcie tą drogą, jak 200 potrzebujecie na przykład na, nie wiem, miesięczny, 3-miesięczny, no to po taką szybką kasę na meloradio.pl się zgłoście. My tam taki hajs rozdajemy, totalnie za free, możecie go zgarnąć. Meloradio.pl, tam więcej szczegółów. Meloradio! Playing DJ.

Michel Schulte i Rehab w Melo, a Rehab już 1 sierpnia na Red Stage wystąpi na Sunrise Festival. To największa w Polsce impreza muzyki elektronicznej. No i wy możecie tam być, zobaczyć na żywo 6 scen, piękne krajobrazy, no i usłyszeć mega muzę. Melo Radio ma dla was bilety, słuchajcie, po godzinie 18. Masę tych wlotek jeszcze dla was mam. Fisher i Townsend I, to nowość w Melo.

Taki klasyk. Wieczorową porą gra wam Melo Radio. Daxos i Barbra Streisand w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut. Zostało nam do 21, a wygrał tej porze już po zachodzie słońca, jak jest ciemno, słuchacie Melo Radio. Dajcie mi o tym znać, gdzie my się teraz łapiemy. Czy jesteście gdzieś w trasie? A może jesteście w pracy? A może w domu gdzieś podsłuchujecie w kuchni przygotowaniu kolacji? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega, mega ciekawy, gdzie my się teraz łapiemy. No i przede wszystkim chcę usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi znać, że nie jestem tutaj sam, że jest ktoś po drugiej stronie. Czekam na wasze głosówki. No, odnośnik do naszego WhatsAppa, na którego nagrywać głosówki możecie, znajdziecie na meloradio.pl. A ja do wszystkich waszych wieczornych czynności fajnie wam pogram. Daydream Affiliate i Playback to nowość w Melo Radio na naszej playliście, więc mam nadzieję, że ona wam się spodoba.

0: Bombos i Sewek, to Move Your Body jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia, a gdzie go słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki, dajcie mi o tym znać, czekam na nie na meloradio.pl, odnośnik tam znajdziecie na WhatsAppa, no i na WhatsAppie możecie mi je dostarczać. Za najlepsze będę miał melomer, czy torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi, a na pewno po 21. trafią najlepsze hity.
1: A już o 21. zagramy
0: Taylor Swift i Eli Oaks. Ten duet wpadnie z numerem Opalite, to punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Na zegar już dobija 21, to jest Melo Radio, a gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Pati?
6: Właśnie podjechałam do drugiej pracy, skończę gdzieś koło trzeciej nad ranem i znowu będę z wami wracać.
5: Ale spokojnie, my zapewnimy najlepszą playlistę ever. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me, to na pewno w tej godzinie będzie Alan Walker i Faded, a zaczynamy od Taylor Swift i jej hitu Opalite. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

nowość od modelek i Włodarskiego. Lubię cię jak lato w Meloradiu. No te dziewczyny jakby miały pisać maturę, to z melanżowania na pewno by miały 100%. Właśnie, a propos matur, dajecie mi znać na WhatsAppie Meloradia, że wy się szykujecie, no bo w sumie najtrudniejsze to już za wami, czyli polski i matematyka. Teraz czas na angielski. No to ja stwierdziłem, że skoro matura z angielskiego, to ja wam zrobię trochę korepetycji. No i zagram tak po angielsku właśnie. Olivia Adams i Stranger. To za chwilę w Melo, Sony Federa i Think About Us również, a teraz Under Control. To Calvin Harris, Alesso i Hearts. A wszystkim, którzy jutro mają maturę z Angola, trzymam kciuki.

0: Szał, Steve Mello. To Won't Forget You. To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie śpimy nie tylko w weekend, ale też w tygodniu. Szukamy dla was najlepszych muzycznych nowości. No i czas na angielski duet Prospa. Panowie stworzyli numer, który ekspresowo stał się wiralem w internetach. No i będziecie mogli go usłyszeć na żywo. No bo chłopaki w sobotę zagrają w Warszawie. No może jest to fajny pomysł na weekend w stolicy. A wcześniej nie w sobotę, bo już teraz ich numer w Melo Radio. To Free Your Mind.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: You're still beautiful.
1: Ale się klimatycznie zrobiła. Hanima i Joji, to Beautiful w Melo. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22. A wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę od Melo Radia. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No wiem, że maturzystom się przyda. Wczoraj Krzysiek 200 zgarnął.
2: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
1: No to Krzysiek na kremówki na pewno pójdzie. A gdzie wy pójdziecie albo co zrobicie za 200 od Melo Radia? Dajcie nam o tym znać. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie. Tripsy Kubańczyk. Oni już teraz to ostatni raz zatańczysz ze mną.

Justin Bieber i Nicki Minaj, numer, który ma 14 lat, ale przez Coachella stał się znów ogólnoświatowym hitem. No i nawet czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl na ten kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj kończą nam 21. 22 już za chwilę wbije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam. Dziś skupimy się na problemie, który dotyczy wielu młodych osób, a mianowicie na problemie wzroku, jego kondycji i tego, co z tym wzrokiem możemy zrobić. Czy możemy go nieco poprawić, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Dziś w studiu moimi waszymi gośćmi są Kinga Klang, optometrysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: A także Ewa Habielska, która na co dzień doradza, jak dobrać oprawki, ale nie tylko. Ewa Habielska, stylista okularowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Chciałbym zacząć od tego, co sam obserwuję gdzieś przechadzając się po ulicach polskich miast. Coraz więcej widać dzieci, i to w różnym wieku, w okularach. Czy to oznacza, że mamy wśród dzieci i młodzieży problem ze wzrokiem? Coś gdzieś poszło być może nie tak, albo są różnego rodzaju inne przyczyny, które wpływają na to, że tych okularów widać coraz więcej, bo na pewno to nie chodzi tylko o wymiar estetyczny, bo wątpię, żeby ktoś zakładał zerówki tylko dlatego, że są fajne oprawki i ciekawiej wygląda albo bardziej poważnie w okularach. Jaka może być tego, albo jaka jest przyczyna?
2: Tak, to prawda. W dzisiejszych czasach coraz bardziej widać na ulicach dzieci noszące okulary. Wynika to przede wszystkim z tego, że coraz lepsza diagnostyka pozwala na wykrywanie i korygowanie wad wzroku już u najmłodszych dzieci. Wzrok pełni zasadniczą rolę w procesie poznawania świata przez dziecko, dlatego tak ważne jest to, by układ wzrokowy działał prawidłowo.
1: A jak rozpoznać, że dziecko ma wadę wzroku?
2: Bardzo prosto. Należy przyjrzeć się codziennym zachowaniom, nawykom naszego dziecka. Przedszkolak oczywiście nie powie nam, że widzi niewyraźnie. Nie powie, bo przecież nie wie, jak widzieć powinien. Będzie jednak robił wszystko, żeby widzenie nie sprawiało mu kłopotów. Oglądając bajkę, usiądzie bliżej telewizora, powie, że nie lubi układać puzli, będzie krzywił się na zabawy typu znajdź szczegóły, którymi różnią się obrazki. U dzieci szkolnych natomiast może wystąpić zamazywanie obrazu, rozdrażnienie, brak koncentracji oraz trudności z czytaniem. Dziecko może również mrużyć, pocierać oczy, narzekać na bóle głowy. Podczas czytania, pisania może układać książkę pod różnym kątem, nawet potykać się. To wszystko może świadczyć o występowaniu wady wzroku, którą tak naprawdę bardzo trudno nam, rodzicom, zauważyć. Oko dziecka bowiem potrafi dostosować się do warunków, jakie ma. Jest to tak zwana zdolność akomodacji. Dziecko mimo to może widzieć dobrze z daleka, mimo wady, którą posiada, z racji tego, że oko jego dostosowuje się jak zoom w aparacie. Nieleczona oczywiście wada wzroku może spowodować szkolne problemy, kłopoty z czytaniem, pisaniem. A można temu bardzo prosto zapobiec poprzez typowe badanie okulistyczne.
1: No właśnie, kiedy takie badanie można przeprowadzić, albo kiedy powinno się przeprowadzić takie pierwsze badanie, bo nie wiem, podejrzewam, że może być kiedyś albo nieco za wcześnie na badanie wzroku, albo no za późno może być zawsze. Ale kiedy jest taki najbardziej właściwy wiek dziecka, żeby udać się i pierwsze badanie wzroku przeprowadzić?
2: Tutaj ma pan zdecydowaną rację. Za późno może być. Nigdy nie jest za wcześnie. Oczywiście natychmiast musimy reagować wtedy, kiedy zauważymy u naszego dziecka niepokojące nas objawy, na przykład pojawienie się zeza. Nie ma obowiązkowych oczywiście badań okulistycznych, które wykrywałyby wady wzroku we wczesnej fazie ich rozwoju. Oczywiście przeprowadzane są bilanse u pediatrów lub w przedszkołach, szkołach. Zdarza się, że są przeprowadzane nie do końca prawidłowo, to znaczy bez zakropienia oka, bez porażenia akomodacji. To jest bardzo istotne, żeby taki fakt miał miejsce, z tego względu, że dziecko bardzo łatwo dostosowuje sobie ostrość do odległości, na które patrzy, poprzez wysiłek swoich oczu. Również jakość tych badań oraz profesjonalizm osób je przeprowadzających stanowią kluczową rolę. Pierwsze kompleksowe badania wzroku powinny odbywać się w wieku 3 lat, chyba że dziecko predysponuje do dziedziczenia jakichkolwiek wad wzroku po swoich rodzicach, no to wiadomo, że wcześniej. O ile lekarz nie zaleci inaczej, badania powinny być powtarzane co 2 lata. Wynika to z tego, że droga wzrokowa dziecka rozwija się do 6-8 roku życia. Nieprawidłowe wrażenia wzrokowe, czyli zamazany obraz, może powodować nieodwracalne zmiany funkcyjne. Chodzi tu głównie o obniżoną ostrość widzenia. Dziecko osiągnie taką ostrość widzenia, w jakiej nauczyło się widzieć świat. Zatem nie rozwinie pełnej ostrości przy nieskorygowanej wadzie wzroku.
1: Powiedziała Pani, że ten najlepszy okres na przeprowadzenie badania to 3 lata. No jeżeli w rodzinie gdzieś rodzice, dziadkowie mają wadę wzroku, to nieco wcześniej. Są chyba też takie przypadki, kiedy zaraz po urodzeniu widać, że coś z tymi oczami może być nie tak. Gdzieś oczy mogą zajść bielmem. Tutaj już chyba zdecydowanie wcześniej trzeba podjąć jakąś interwencję.
2: Tak, jak najbardziej. Ma Pan tutaj rację. Z takimi przypadkami spotykamy się bardzo często u noworodków zaraz po porodzie. Tutaj bardzo szybko należy reagować. No i jest to już w gestii lekarzy zajmujących się tak naprawdę noworodkami na oddziale szpitalnym.
1: Ale wtedy ta interwencja jest podejmowana niemalże od razu.
2: Natychmiastowo, oczywiście.
1: Mówiła Pani właśnie o tym, że tutaj nie ma co zwlekać, bo z oczami... No jednak trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, bo od nich wiele zależy to, jak postrzegamy świat. No ale czasem ta wada wzroku może się gdzieś ujawnić, albo przy badaniu, albo nieco wcześniej, będzie już nazbyt widoczna. A czym właściwie jest wada wzroku i jakie są wady wzroku?
2: Wada wzroku tak naprawdę przez specjalistów nazywana jest wadą refrakcji. Określa ona niedomogę układu optycznego i bardzo często ta wada wzroku jest utożsamiana z ostrością widzenia, natomiast są to dwa odrębne zagadnienia. Może ja przedstawię pokrótce, na czym polegają poszczególne wady wzroku. Otóż prawidłowo widzące oko to tak zwane oko miarowe, w którym światło skupia się na siatkówce oka. Zatem obraz, który powstaje, jest ostry. Możemy wtedy mówić o tak zwanym oku zdrowym. Sytuacja zmienia się, gdy obraz powstaje za lub przed siatkówką. Mamy wtedy do czynienia z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością bądź astygmatyzmem. Dalekowzroczność u dzieci to tak naprawdę najczęstsza wada wzroku, jaka występuje. Zwykle malec tak naprawdę rodzi się z niewielką nadwzrocznością, która z czasem maleje. Niestety nie u wszystkich dzieci. Powodem dalekowzroczności jest zbyt krótka gałka oczna lub rogówka zbyt płaska. Ostry obraz powstaje wówczas za siatkówką naszego oka. Co wtedy się dzieje? Oczywiście dalekowzroczne dziecko bardzo dobrze widzi obiekty oddalone od niego, natomiast słabiej te, które znajdują się blisko. Jeśli nadwzroczność jest niewielka, stwierdzona przez lekarza i dotyczy obu oczu dzieci, nie muszą wtedy nosić okularów. Wada może się wyrównać. Lekarz zwykle zaleci wizytę za rok, by sprawdzić, czy wada się nie powiększa. Jeśli tak, konieczne będzie korygowanie oka okularami z soczewkami plusowymi.
1: A czym jest krótkowzroczność?
2: A krótkowzroczność odrębnie pojawia się w wieku szkolnym. Najczęściej wtedy nasze dziecko ma jakąś niedomogę w widzeniu, jakiś ubytek widzenia.
1: Bynajmniej nie chodzi tutaj o to, że nie widzi tych rzeczy, które w pokoju trzeba posprzątać, albo lekcji, które trzeba odrobić.
2: Nie, absolutnie. Tego nie widzi żadne dziecko. Krótkowzroczność tak naprawdę polega na tym, że gałka oczna dziecka z kolei, w odróżnieniu od gałki ocznej oka nadwzrocznego, jest zbyt długa lub rogówka zbyt wypukła i zbyt mocno załamuje światło. Przez co obraz, który powstaje, powstaje nie na siatkówce, gdzie odbywa się centrum tego widzenia, lecz przed nią. Dziecko widzi przedmioty, które znajdują się blisko, a gorzej te, które dalej. Dziecko mruży oczy, by polepszyć ostrość widzenia. Siada na przykład blisko telewizora, podczas gdy ogląda bajkę. Wtedy już na pewno konieczna jest wizyta u okulisty. Jeśli stwierdzi wadę wzroku, wtedy należy stosować okulary dochodzenia ze szkłami minusowymi.
1: Mamy jeszcze wśród tych wad wzroku astygmatyzm. Co to takiego?
2: Astygmatyzm z kolei jest wadą wzroku, która bardzo często dziedziczona jest po rodzicach. Wynika ona z nieprawidłowej budowy rogówki. Dziecko wówczas widzi obraz zniekształcony, nie do końca wyraźny, zarówno z bliska, jak i z daleka. Dziecko, podobnie jak przy krótkowzroczności, mruży oczy, dodatkowo może przekrzywiać głowę po to, żeby lepiej widzieć przedmioty bliskie i dalekie. trudno mu zauważyć szczegóły i skupić się na nich. U około 1% dzieci zdarza się również różnowzroczność. Polega ona na tym, że jednym okiem malec widzi całkiem dobrze, w drugim natomiast jest wada. Między jednym a drugim okiem może być duża różnica mocy. Co wtedy się dzieje? Otóż oko słabsze widzi źle, przekazuje więc do mózgu niewyraźny obraz. Po pewnym czasie mózg odrzuca nieostry obraz i wykorzystuje tylko ten ze zdrowego oka. Z czasem to słabsze może przestać pracować. U niektórych dzieci również może rozwijać się zez. To oko, które nie pracuje, ucieka, bo nie musi się wysilać. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Gdy zeza nie ma, a dziecko ma wadę, można zauważyć to tylko w badaniu okulistycznym. Konieczne jest wtedy noszenie okularów korygujących wadę i zakrywanie, czyli obturacja lepiej widzącego oka specjalnym plasterkiem, po to, aby zmusić oko do pracy. Oczywiście to oko słabsze. Okulista może również zalecić ćwiczenia ortoptyczne w gabinecie okulistycznym.
1: To już wiem, dlaczego właśnie niektóre maluchy mają okulary i zaklejone jedno oko, bo to mnie ciekawiło, czy to był jakiś wypadek, coś się z tym okiem stało, a tu tylko prosty zabieg, żeby to drugie oko doprowadzić do wytężonej pracy i tym samym zmusić je do lepszego widzenia. Opowiedziała Pani o tych rodzajach wady wzroku, z czym możemy się spotkać, co możemy też sami zdiagnozować lub zaobserwować, może lepsze słowo, u naszych pociech. A czy zdarza się, że dziecko ma wadę, o której rodzic nie ma absolutnie żadnego pojęcia, taką wadę, której no, nie da się zobaczyć? Nie widzimy wtedy dziecka, które siada bliżej telewizora, ono nie mruży oczu, a jednak wada gdzieś jest, tylko jest bardziej ukryta. Co w takiej sytuacji?
2: Bardzo często tak jest. Małe dzieci mają niewielkie potrzeby wzrokowe. Dopiero wtedy, gdy zaczynają pracować z bliska, idą do przedszkola, do szkoły, zaczynają czytać, pisać, rysować, lepić, ich wady się ujawniają tak naprawdę. A każda nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm daje obraz nieostry. Takie dziecko odczuwa ból głowy, ból oczu, ma kłopoty z koncentracją, uczeniem się. W końcu trafia do okulisty dziecięcego, gdzie po badaniach oczywiście okazuje się, że ma znaczny ubytek wady wzroku. Na przykład widzi tylko 10% tego, co zdrowe dziecko, no i rodzice są wtedy zaskoczeni.
1: Jak wygląda takie badanie młodego człowieka? Czy mamy tu jakieś różnice w stosunku do badania osoby dorosłej? Czy tutaj też trzeba zasłonić jedno oko, czytać z tablicy albo przypatrywać się na kolorowe liczby ułożone z kolorowych groszków? Jak to wygląda?
2: W badaniach wzroku u dzieci wykorzystuje się troszeczkę odmienne metody badań niż u osób dorosłych. Wykorzystuje się przede wszystkim odrębną metodykę, jak i również testy, którymi się dysponuje. Otóż trzeba wziąć pod uwagę to, że niektóre dzieci nie znają jeszcze cyferek, literek, więc stosuje się specjalne optotypy z obrazkami, które są czytelne dla małych dzieci. Również badanie jest inne niż u osób dorosłych, a mianowicie polega ono na tym, że lekarz podczas badania wykonuje skiaskopię. Jest to takie specyficzne badanie, może troszeczkę archaiczne, może troszkę przestarzałe, przy którym specjalista wykorzystuje specjalne linijki z osadzonymi na nich soczewkami o różnej mocy. Warunkiem poprawnego badania oczywiście jest zniesienie, czyli porażenie akomodacji oka, co nie jest konieczne w przypadku pomiarów ostrości widzenia u osób dorosłych. Wykonuje się to po to, by nie było przekłamań, gdyż młode oko potrafi dostosować się do warunków, w jakich się znajduje, czyli działa tak naprawdę jak zoom w aparacie fotograficznym. Aby temu zapobiec, stosuje się przed badaniem specjalne krople, które czasowo porażają akomodację. U małych dzieci stosuje się atropinę, u starszych krótkodziałający tropikamid.
1: A to jest bezpieczne?
2: Jak najbardziej. Są to krople, które nie są inwazyjne. Ich działanie mija po pewnym czasie. Może w pewnym stopniu utrudniać nam postrzeganie, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzimy na dwór, wtedy, kiedy jest słońce. Możemy odczuwać lekkie podrażnienie oka, oko jest bardziej uwrażliwione na promienie słoneczne. Również dziecko może być troszkę pobudzone do końca dnia, ale to wszystko mija i jest jak najbardziej bezpiecznym zabiegiem. Z takich metod troszeczkę bardziej nowoczesnych, które również wykorzystywane są w diagnostyce wad wzroku u dzieci, mam na myśli tutaj zarówno dzieci przedszkolne, szkolne, jak i również te najmłodsze, czyli dzieci 3-miesięczne, wykorzystuje się tak zwane autorefraktometry pediatryczne. Są one oczywiście niezastąpione we wczesnej diagnostyce niedowidzenia. Urządzenie zapewnia bardzo szybki, dokładny pomiar, co pozwala na zbadanie nawet tych bardzo niespokojnych pacjentów.
1: Brzmi poważnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nazwy tych urządzeń. Najważniejsze, że wszystkie działają, poprawiają dobrze zdiagnozować to, w jakiej kondycji jest oko naszej pociechy, bo mówimy tutaj o wzroku dzieci i młodzieży, czyli młodych osób. Co jeszcze jest takiego, co rodziców może zaniepokoić i dać taki sygnał, że warto jednak mimo wszystko wybrać się z dzieckiem do okulisty?
2: Na pewno jeśli zauważymy, że dziecko mruży oczy, pociera oczy, potyka się nawet o własne nogi, tak mówiąc kolokwialnie, to na pewno wtedy musimy wziąć pod uwagę to, że u naszego dziecka może występować wada wzroku. Bardzo ważne jest to, że jeśli dziecko ma problemy z nauką pisania, czytania, jest nadpobudliwe, nie potrafi się skoncentrować, przekrzywia książki, podchodzi bliżej telewizji, żeby lepiej widzieć. Na pewno wtedy musimy zadziałać, pomyśleć o wizycie okulistycznej i przebadaniu naszego dziecka pod kątem ostrości widzenia.
1: No, takie pocieranie oczu może być też, zwłaszcza wiosną, oznaką tego, że dziecko może mieć alergię na różnego rodzaju pyłki, więc tutaj ten cały zestaw symptomów wypadałoby wykorzystać i bacznie obserwować wtedy dziecko. Mówiliśmy o takich maluchach, o dzieciach kilkuletnich. Faktycznie pani tu wspomniała, że małe dziecko na tej tablicy liter jeszcze nie zna, więc ich nie przeczyta, więc trzeba zastosować trochę inną metodę, być może jakiś motylków, pewnie takie tablice też są w użyciu, a dzieci starsze, czyli już w zasadzie młodzież, jak tutaj można zdiagnozować wadę wzroku, chociaż ona powinna być już na tym etapie zdiagnozowana, to bardziej chyba powinniśmy powiedzieć o właściwym doborze okularów lub soczewek. Właśnie, soczewki są wskazane dla młodzieży, czy jednak powinny być okulary, czy nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań?
2: Oczywiście najprościej zdiagnozować wadę wzroku u starszych dzieci, dzieci w wieku szkolnym. Wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z krótkowzrocznością i tutaj bardzo prosto to zauważyć. Młodzież już ucząca się, młodzież gimnazjalna, licealna, studenci, bardzo często na badaniach naszych okazuje się, że są krótkowidzami i powinni nosić okulary z soczewkami minusowymi. Zauważają to wtedy, kiedy na przykład siedzą w ławce przed tablicą i nie widzą tego, co na tablicy. To świadczy o tym, że rzeczywiście z ich układem wzrokowym nie do końca jest wszystko w porządku. Są tak naprawdę krótkowidzami. Muszą nosić okulary minusowe, korygujące ich wzrok. Jeśli tego nie będą robić, oczywiście wada wzroku może postępować, ale oprócz tego mają dyskomfort w codziennym życiu. Nie widzą dokładnie, mrużą oczy. Może zdarzyć się również, że boli ich głowa. Pod koniec dnia czują się zmęczeni. Soczewki kontaktowe jak najbardziej, ale nie kupione przez internet, nie kupione gdzieś z niewiadomego źródła. Muszą być przede wszystkim prawidłowo dobrane w gabinecie okulistycznym przez specjalistę zajmującego się aplikacją i doborem soczewek kontaktowych. Musimy również pamiętać o tym, że jeśli nosimy soczewki kontaktowe, to oczywiście dla zdrowia naszego oka nie cały czas, bez ustanku, zamiennie stosujemy je z okularami. Soczewki kontaktowe, tak z naszej praktyki zauważamy, że bardzo chętnie są kupowane, używane przez osoby uczące się, studiujące, generalnie przez osoby młodsze. Również stosowane w większym stopniu w czasie letnim, kiedy używamy okularów przeciwsłonecznych, kiedy nie mamy okularów korekcyjnych z odpowiednią powłoką chroniącą nas przed światłem słonecznym. Wtedy jako alternatywa osoby używają soczewki kontaktowej w połączeniu z dobrymi, profesjonalnymi okularami przeciwsłonecznymi, oczywiście z filtrami i polaryzacją.
1: No, tych soczewek też nie widać tak na pierwszy rzut oka, nie rzucają się w oczy, a młodzież czasem po prostu też nie lubi okularów. Niektórzy uważają, że to obciach, a starsi zwracają uwagę i tutaj już zwracają uwagę na okulary w różny sposób, nawet dobierając sobie oprawki, i tych okularów potrafią mieć nawet kilka par, bo oprawki są do jednego garnituru, do innej koszuli, ale o oprawkach za chwilę porozmawiamy z drugim gościem w naszym studiu, bo ja chciałem zapytać jeszcze o relaks dla naszych oczu. Jeżeli używamy okularów, też jest ono wskazane. Powiedziała pani, że te oczy czasami muszą odpocząć od soczewek, wtedy zamiennie z okularami. Ten relaks jest wskazany też dla osób, które z okularów nie muszą korzystać, ale pracują często na przykład przy komputerze. Młodzież szkolna, czy już później studenci tego komputera w użyciu mają o wiele więcej. Wzrok się wtedy męczy bardzo szybko. Co zrobić, żeby nasze oczy mogły od tego wszystkiego odpocząć?
2: Przede wszystkim podstawową zasadą jest to, że nawet jeśli nie mamy stwierdzonej wady wzroku, a pracujemy przy ekranie komputerowym, przy monitorze, przy wszelkiego typu urządzeniach z monitorami ekranowymi, bez względu na to, jak doskonały ten ekran mamy, powinniśmy zabezpieczać nasz wzrok przed działaniem szkodliwego promieniowania. Powinniśmy zakładać okulary z odpowiednią soczewką chroniącą nasz wzrok. Mam tutaj na uwadze okulary z powłoką antyrefleksyjną. Również bardzo ważna jest higiena naszego wzroku, więc musimy pamiętać o tym, że żeby lepiej się czuć pod koniec dnia, wtedy kiedy bardzo dużo pracujemy przed komputerem, musimy sobie robić przerwy. A te przerwy robimy po to, żeby oko nam odpoczęło. Więc starajmy się co 2 godziny wstać od komputera, popatrzeć w okno, popatrzeć na zielone drzewa, liście. Wtedy nam po prostu nasze oko będzie odpoczywało. Będą rozluźniały się nasze mięśnie wzrokowe, co spowoduje, że będziemy mniej zmęczeni i bardziej efektywni w pracy.
1: A coś da, jeżeli na chwilę odejdziemy od ekranu komputera, położymy się i na chwilę, mówię na chwilę, przymkniemy oczy?
2: Oczywiście. Myślę, że taki odpoczynek wskazany jest w każdej sytuacji.
1: Czy jest jakaś metoda sprawdzona, dobra, albo jakakolwiek metoda, aby chronić oczy dziecka przed wadami wzroku?
2: Wadom wzroku nie zawsze daje się zapobiec. Często jest to sprawa genów, ale oczywiście warto próbować. Postarajmy się, aby nasze dziecko przebywało co najmniej 2 godziny dziennie na dworze, jeździło na rowerze, na hulajnodze. Spędzanie czasu na zajęciach sportowo-rekreacyjnych sprzyja poprawieniu kondycji wzroku, tak zgodnie twierdzą lekarze, w tym również okuliści. Ograniczmy również czas, w którym nasze dziecko ogląda telewizję, korzysta z komputera i to niezależnie od tego, jak nowoczesny oczywiście ma ekran. Powodem kłopotów jest to, że dziecko siedzi blisko. Blisko tego, na co patrzy, a mianowicie ekranu komputerowego, a wtedy mięśnie jego oczu są bardzo napięte. Badania wykazały, że 2-godzinna zabawa, praca przy komputerze codziennie, aż 2-krotnie zwiększa ryzyko krótkowzroczności. Postarajmy się również o to, by nasz maluch dostał witaminy i minerały ważne dla oczu. Mam tutaj na myśli beta-karoten, czyli witaminę A oraz witaminę B, obecne w warzywach, owocach, w orzechach, olejach. Starajmy się podawać również jagody i czarne porzeczki, które zawierają antocyjany poprawiające widzenie oraz mikrokrążenie w gałce ocznej. Nie zapominajmy również o tym, że luteina, która działa jak filtr chroniący siatkówkę oka przed działaniem szkodliwego światła. Znajduje się ona w brokułach, szpinaku, sałacie.
1: Czyli zdrowe odżywianie i ćwiczenia dla oka to też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeżeli już wywołaliśmy temat tego, jak te okulary dopasować, żebyśmy się czuli z nimi dobrze, bo czasami ciężko się pogodzić z tym, że jednak coś z tym wzrokiem jest nie tak i trzeba go wspomagać okularami, to warto, żeby te okulary nam się po pierwsze podobały, żeby były wygodne, a tutaj już mamy mowę o oprawkach. Przypomnę, Ewa Chabielska, stylista okularowy, razem z nami jest w studiu. No teraz technologia, mnóstwo firm sprzyja temu, że możemy tylko iść i wybierać.
3: Jeżeli chodzi o oprawki okularowe, to tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby były wygodne i dostosowane do korekcji, którą mamy w okularach. Natomiast jeżeli chodzi o wybór już taki sam wizualny, to oczywiście wybór jest tak przeróżny, jeżeli chodzi o kształty i kolory, również jeżeli chodzi o modę, że nie będzie najmniejszego problemu, aby znaleźć oprawkę właściwą dla każdej twarzy.
1: Tak utarło się, że kobiety mają mnóstwo par butów, chociaż znam też kolegów, którzy mają więcej niż ich żony w szafie, ale z oprawkami okularów może być podobnie. Też możemy mieć kilka modeli do różnego rodzaju stroju, czy to na lato, czy to na zimę. Tutaj też mamy pełną gamę i w zasadzie to pani rolą jest doradzanie klientom, żeby sobie to wybrali.
3: Oczywiście jak najbardziej. Niestety jeszcze wciąż u nas troszeczkę pokutuje taki mit, że mamy jedną parę okularów do różnych aktywności, do różnych funkcji życiowych, bo oczywiście bardzo różnie żyjemy. W tej chwili właściwie wszystkie firmy, które produkują oprawki okularowe, zapewniają taki wybór opraw, że możemy mieć co najmniej 5 i 6. Nie tylko pod względem kształtu czy koloru, ale również danej funkcjonalności, użytkowości tych opraw. Odpowiednio dobrane do tego szkła zapewniają nam naprawdę komfortowe widzenie i wygodę.
1: No tak, to zupełnie inne okulary do czytania, jak to zazwyczaj mówią babcie, że to są okulary do czytania, a te są do wyjścia, czy nawet model kościołowy.
3: Jak najbardziej. No, najbardziej popularne oczywiście, potocznie mówiąc, okulary do czytania i do chodzenia, ale te wersje do chodzenia to mamy i do aktywności sportowych i możemy mieć okulary takie bardzo o wysokiej modzie, tak, które będą nam zapewniały bardzo dobry wygląd i dobrze wpływały nasz wizerunek. Oczywiście możemy wybrać oprawki, które tak zwane są casualowe na co dzień, które będą zapewniały dobry wygląd do każdej stylizacji. Także tak naprawdę to jest tylko nasza kwestia wyboru, naszej fantazji i tego, jak na co dzień się nosimy.
1: To jest trudne zadanie, wybrać dla siebie odpowiednie oprawki?
3: Myślę, że trudne jest to pod tym względem, że my trochę inaczej siebie postrzegamy, niż postrzegają nas osoby z zewnątrz. Ja jako stylista okularowy właściwie z tym problemów nie mam, ponieważ tak naprawdę widzę surową twarz, surową osobę po raz pierwszy. Więc widzę, jaką ma kolorystykę, jaki ma kształt twarzy, wielkość tych opraw i tak dalej. Dla mnie to są rzeczy oczywiste. Natomiast każdy z nas widzi siebie inaczej. Tak samo jak sobie dobieram okulary, też zawsze mam problem, czy to naprawdę jest to, w czym chciałabym chodzić codziennie przez kilkanaście lat tak naprawdę. No bo tak zwykle kupujemy okulary na 2-3 lata. Więc myślę, najlepiej udać się do dobrych salonów optycznych, gdzie są specjaliści, którzy nam pomogą po prostu w wyborze tych okularów.
1: Trzeba tylko przestać się ich bać i zrobić ten pierwszy krok.
3: Nie wolno się bać okularów, bo okulary po pierwsze zapewniają nam maksymalną ochronę, komfort widzenia, a przede wszystkim zdrowie.
1: Jeszcze wrócę do pierwszego gościa, do Kingi Klang. Mówiliśmy o oprawkach. A czy właśnie oprawki są w stanie przekonać dzieci, młodzież do tego, żeby te okulary jednak założyć?
2: Jak najbardziej. Spotykamy się z tym, że wiele kobiet, zwłaszcza kobiet, chce podnieść swój wizerunek, chcą być modne i wyglądać troszeczkę inaczej. Chcą dobrać oprawy do swojej garderoby, wyglądać inaczej w pracy, wyglądać inaczej na spotkaniu biznesowym. Więc tutaj jak najbardziej moda okularowa ma bardzo duży wpływ na wybór opraw, na chęć ich kupowania, zwłaszcza przez kobiety, ale nie tylko. Panowie również bardzo chętnie kupują okulary. Zdarza się, że mimo nieistniejącej wady wzroku i mimo tego, że nie musimy nosić okularów tak naprawdę, oprawy tak poprawiają nasz wizerunek, tak nam się podobają i tak nam jest w nich ładnie, że bardzo chętnie zakupujemy je, oczywiście z odpowiednimi soczewkami okularowymi, które w pewien sposób również podnoszą i wygląd okularów i działają zdrowotnie na nasze oko.
1: Przede wszystkim chyba nie zaburzają tego naszego widzenia, bo jak pani powiedziała, że jeżeli ktoś nie ma wady wzroku, to on nie będzie wybierał między plus 1, plus 2 lub minus 2,5.
2: Absolutnie nie. Tam stosuje się specjalne soczewki, które tak naprawdę nie mają mocy. Oczywiście mają filtry ochronne w postaci powłokan refleksyjnych i filtrów UV.
1: Czyli idealne dla osób, które nie mają wady wzroku, do pracy przed komputerem.
2: Tak, to prawda.
1: A mam jeszcze jedno pytanie do specjalistki od opraw okularowych. Coraz więcej słońca za oknami, coraz cieplej i coraz częściej sięgamy po okulary przeciwsłoneczne. Jak okulary przeciwsłoneczne mają się do młodych osób, o których rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy?
3: Niestety najczęściej sięgamy po okulary przeciwsłoneczne dla dzieci, te, które można kupić na stojakach, na bazarach, w popularnych sieciówkach. No, my z naszej strony bardzo byśmy chcieli uczulić, żeby takie okulary dzieciom nie zakupować.
1: Ponieważ, dlaczego?
3: Ponieważ okulary przeciwsłoneczne dla dzieci przede wszystkim mają mieć filtry UV. filtr w takim faktorze UV-400 to jest co najmniej to, co dla dzieci byłoby wskazane, z racji tego, że oko dziecka jeszcze nie jest w pełni wykształcone i nie filtruje tego promieniowania w pełni.
1: Czyli powinniśmy zwracać uwagę między innymi na to, czy okulary mają filtr UV, ale czy jeszcze na coś?
3: Oczywiście. Przede wszystkim też, jeżeli chodzi o filtr UV, nie wierzmy naklejkom, które się na okularach znajdują. Warto sprawdzić, czy dana marka, która produkuje okulary przeciwsłoneczne, rzeczywiście ma certyfikat na to, że te filtry są zawarte w soczewkach. Fajnie, jeżeli mają też dobrej jakości oprawki, które, że tak powiem, na aktywność dzieci dadzą radę, nie są uszkodzone przez dzieci w przeciągu najbliższego czasu. Natomiast jeżeli chodzi o wybór kolorów, kształtów, też jest to tak szeroki temat, że tutaj myślę, że oni sobie spokojnie poradzą.
1: Mam nadzieję, że rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych ze wzrokiem, o tym, jak o niego dbać, też powiedzieliśmy. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę moimi i waszymi gośćmi. Przypomnę, były dziś pani Kinga Klang, optometrysta. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I Ewa Chabielska, stylista okularowy. Również dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Kamera i akcja, a dzisiaj będziemy kręcić się wokół tematów filmowych. Ze mną jest reżyser castingu i jeszcze do niedawna kierownik produkcji, Kasia Gryciuk-Krzywda. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: A to jest Miasto Młodości, zapraszam, Paweł Tworek. Zapewne teraz wiele osób zazdrości mi, że mogę z tobą porozmawiać, bo wiele osób też chciałoby coś osiągnąć w tej branży aktorskiej. Czujesz się poniekąd takim guru albo kimś, kto jakby pozwala zaistnieć w tej branży takim osobom?
5: Kompletnie nie. Kompletnie nie. Ja jestem wyrobnikiem bardziej chyba. Prowadzę castingi, to fakt. Prowadzę castingi od wielu lat, ale to tyle. No, guru to chyba nie ma w tej branży. W Polsce to zupełnie inaczej funkcjonuje niż w Stanach Zjednoczonych, więc jesteśmy bardziej osobami, które służą pomocą reżyserom niż gwiazdami.
4: A to jak już możemy od razu porównać to do Stanów Zjednoczonych, to jakie to są różnice?
5: No tam jest tak, że nie wiem, jak to wygląda na rynku reklamowym w Stanach. Natomiast w filmowym to jest tak, że są osoby, które przy obsadach filmowych po prostu obsadzają, to reżyser się ich słucha, ich podpowiedzi. To faktycznie są osobowości i gwiazdy. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej.
4: A jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają takie właśnie parcie na szkło?
5: Nie wiem. Ja nigdy nie miałam, więc nie wiem. To chyba różnie bywa, bo przy małych dzieciach, które przychodzą, to po części one chcą, żeby koledzy i koleżanki zobaczyli ich w telewizji i to dla nich jest jakieś takie fajne. Po części małe dzieci nie chcą, ale chcą rodzice pokazać sąsiadom, rodzinie, że moje dziecko jest gwiazdą. Przy dorosłych niektórzy to robią dla pieniędzy. W stosunku do średniej krajowej to jednak za jedną reklamę możemy zarobić zdecydowanie więcej.
4: A jakie to są nawet stawki?
5: Od 1500 do 50-80 tysięcy. To
4: trudno sobie aż wyobrazić taką kwotę, bo to zazwyczaj jest jeden dzień zdjęciowy albo dwa.
5: Tak, to prawda. Oczywiście to są stawki dla osób takich, które nie mają tych gwiazdorskich nazwisk. Przy gwiazdorskich nazwiskach te stawki to już są negocjowane indywidualnie i są zdecydowanie wyższe.
4: A zdarza się też tak, że ci rodzice na siłę pchają właśnie te dzieci?
5: Zdarza się, niestety się zdarza. Mi się też tak zdarzyło, że wyprosiłam jednego rodzica z castingu, ponieważ małe dziecko, to była mała dziewczynka, 5, może 6-letnia, była tak przerażona, wciśnięta na siłę do studia, że mi się po prostu posiusiała w studiu. I tu moja chyba cierpliwość się wyczerpała i porozmawiałam sobie z rodzicem, poprosiłam, żeby nigdy więcej nie przyprowadzał dziecka na casting, bo to jest tak potworny stres dla dziecka, które nie chce tego robić, że żadne pieniądze nie są tego warte.
4: A to jest, twoim zdaniem, twoja praca jest trudną pracą?
5: Nie wiem. Ja ją po prostu uwielbiam i może dlatego trudno mi jest powiedzieć, czy to jest trudne czy łatwe, bo dla mnie to jest przyjemne.
4: No właśnie, bo ty od początku nie byłaś reżyserem castingu. Ta twoja droga zaczęła się troszeczkę inaczej. Jak rozpoczęła się twoja kariera cała z tą branżą filmową, reklamową?
5: Tak naprawdę to się zaczęło od telewizji. Wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było prywatnych telewizji, one się dopiero pojawiały, ja stawiałam swoje pierwsze kroki właśnie w jednej z prywatnych telewizji, jeszcze przed koncesjami. Potem ta telewizja koncesji nie dostała, więc gdyby cała nasza ekipa się rozsypała, to nie jest dla mnie, ponieważ ja nie lubiłam siebie przed kamerą. Było mi niewygodnie i zawsze wydawało mi się, że jest źle. I w ogóle odeszłam. Odeszłam na jakiś czas, zmieniłam zawód, ale czegoś brakowało. Czegoś brakowało, natomiast wiedziałam, że nie chcę pracować przed kamerą, że to kompletnie nie jest dla mnie. I przez moment miałam taką przygodę, przez kilka lat z konkursami Miss Polski. I tam się chyba nauczyłam postrzegać i oceniać ludzi. I to się sprawdzało. Potem zaczęłam jako kierownik produkcji przy reklamach. Czasami bywało tak, że budżety były bardzo niskie i nie było możliwości wynajęcia profesjonalnego casting reżysera. To sama robiłam. Tak zostało.
4: Czyli tak naprawdę takim dążeniem do celu udało ci się dotrzeć do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Nie byłaś w żadnej szkole?
5: Nie ma szkoły dla reżyserów obsady.
4: Ale uważasz, że powinna być?
5: Myślę, że fajnie by było, gdyby były jakieś może roczne, dwuletnie przy szkołach filmowych odłamy, gdzie można by było nauczyć się też podstaw pracy obrazem. Ja się tego sama musiałam uczyć, czytając książki, rozmawiając z reżyserami, a chętnie bym sobie poszła na taką uczelnię.
4: Ale myślisz, że znalazłoby się miejsce potem dla takich osób po takiej szkole? Bo to jest chyba dość mały rynek.
5: Myślę, że tak jak ze wszystkim. Kończysz dziennikarstwo i też absolwentów jest więcej niż miejsc, gdzie można pracować, gdzie można mieć praktyki. Tak samo jak z każdym innym kierunkiem.
4: Czyli możemy założyć taki wzrost, tak? Są nadzieje, że jest coraz lepiej się dzieje po prostu na rynku takim reklamowym.
5: No, na rynku reklamowym tak. Znaczy, mam też wrażenie, że troszeczkę z filmami drgnęło u nas, z naszymi polskimi i robi się ich coraz więcej, więc no ja mocno trzymam kciuki za to, żeby ten rynek się rozwijał.
4: To już od czasów Idy, czy jeszcze wcześniej?
5: Nie, jeszcze wcześniej. Nie, jakoś Ida nie sądzę, żeby wpłynęła za bardzo. To oczywiście super prestiż. Bardzo się dzieje, w ogóle przepiękny film, polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie widzieli. Myślę, że to też to, że coraz lepsze filmy zaczynamy robić. My jako Polacy coraz ciekawsze i coraz więcej osób chodzi też do kina. I to myślę, że powoduje, że rozwijamy się. Nie jakimś tempem galopującym, ale takimi małymi kroczkami.
4: Nie ma czego się wstydzić.
5: To zależy, jak na to popatrzeć. Myślę, że wiele w top takich kinowych było ostatnio. No ale fajnie, że się uczymy. Fajnie, że mamy niesamowitych twórców. Tak naprawdę. Największy problem jest, myślę, że z pieniędzmi. Mamy fantastycznych aktorów. No tylko czekamy, żeby się jeszcze więcej pieniędzy na rynku pojawiło w kulturze.
4: Mówisz o nauce. Czego twój zawód ciebie nauczył i co tak właściwie robisz w tym zawodzie?
5: Nauczył mnie cierpliwości. To bezapelacyjnie, bo bez cierpliwości nie da się pracować z tak wielką ilością osób jednego dnia, bo czasami to bywa 400 osób. I faktycznie czasami już przy dużym zmęczeniu po wielu godzinach zdarzają się takie momenty, że ktoś się nie słucha albo z tyłu ci gadają, kiedy ty pracujesz z jedną osobą i duże pokłady cierpliwości wtedy są, żeby nie huknąć tam z tyłu na tych ludzi, a z kolei nie chciałabym ich stresować, bo już sam pobyt w studiu przed nagraniem pewnie jest dla nich stresem.
4: No tak, bo teraz jesteś bardzo spokojna, ale wiem, że na castingach jest ten entuzjazm, jest ta moc w głosie.
5: No bo to są castingi, to jest moja praca i jak gdyby muszę dotrzeć do tych osób, które tam są. One są zestresowane bardzo często. Ja muszę im przekazać to, co bym chciała i to, co mam w głowie, też muszę przełożyć na taki język zrozumiały.
4: A jak ważny w twojej pracy jest taki wywiad z osobą do poszczególnej roli, do jakiejś określonej roli, takiego kandydata? lata na aktora?
5: To zależy, o jakich castingach mówimy, tak? Czy mówimy o castingu reklamowym, gdzie ja szukam po prostu twarzy, które pasują do danego opisu? Czy mówimy o castingu serialowym, czy mówimy o castingu filmowym, bo każdy z tych castingów jest totalnie inny. Co rodzaj produkcji, to te castingi różnią się od siebie.
4: No bo zazwyczaj to ty rzucasz innym wyzwania. Ja teraz wpadłem na taki pomysł, że to ja rzucę przed tobą takie zadanie. Tutaj mam przed sobą zegarek. On będzie odliczać minutę. I to będzie czas, w którym będziesz musiała się sprawdzić na castingu, na prezentera radiowego. Wiemy, że radio zazwyczaj nadaje na żywo. No i też mamy taki problem, że akurat niestety nie możemy puścić utworów. I przez minutę musisz w tak zwanym żargonie radiowym szyć. Także ja tobie oddaję mikrofon. Mam nadzieję, że jesteś gotowa.
5: Powiedz mi, w jakiej porze jesteśmy w takim razie tej przykładowej minuty?
4: No, powiedzmy, że to jest pora właśnie taka wieczorowa, wieczorową porą.
5: O matko, ależ wyzwanie. No dobrze, to próbujmy. Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam na... Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam maila, który przyszedł tutaj do redakcji, w którym to Bożenka opisuje, jaką potrawę przygotowała właśnie swojemu narzeczonemu. Narzeczonemu, którego bardzo kocha, którego nie było 2 miesiące, właśnie wraca z dalekiej podróży i ona przygotowała jego ulubione danie. Opisała, jak to zaścieliła pięknie sypialnię i teraz przygotowuje stół. Pieczeń, którą przygotowała, jest aromatyczna. Kupiła do tego wino. Właśnie przygotowuje zestaw muzyczny i tu jest propozycja do państwa, żebyście przysyłali propozycje, jak powinna skomponować muzykę, żeby było romantycznie, więc prośba do wszystkich słuchaczy, żebyście teraz przysyłali swoje ulubione romantyczne kawałki, z których to nasza słuchaczka będzie mogła przygotować fantastyczną muzykę na romantyczny wieczór, a
4: no
5: dla
4: to
5: państwa...
4: Bożenka będzie na pewno zadowolona, już minuta minęła, brawa. No, całkiem dobrze, ale był stres?
5: Tak, był stres, pewnie, że tak, bo gadanie o niczym, bez przygotowania, no, jest totalnie czymś, czego ja nie robię na co dzień.
4: Mogłaś się poczuć teraz jak ci, którzy stają przed kamerą i są castingowani.
5: No, oni wiedzą, co mają robić, znaczy przynajmniej dostają ode mnie informacje, co mają robić.
4: Ale jest to trochę ożywienia. Branża filmowa, reklamowa jest właśnie taką branżą pełną stresu?
5: No, każdy się stresuje, nawet aktorzy, którzy przychodzą na castingi, też są dosyć mocno zestresowani, bo wiadomo, że chciałby się wypaść jak najlepiej, no po to się przychodzi na casting, żeby go wygrać, no nie po to, żeby po prostu przychodzić. No jeżeli o coś walczysz, no to się stresujesz.
4: Ale takie podejście od początku właśnie z nastawieniem na wygranie tylko pieniędzy, to jest dobre nastawienie?
5: Myślę, że w ogóle podejście z nastawieniem, że mam wygrać, albo że muszę wygrać, bo jeżeli nie, to będzie dramat, a niektóre osoby tak mają, jest złym postawieniem w ogóle sprawy i przychodzenia na castingi, bo to jest, oczywiście wiele zależy od tego, co zrobisz na castingu, ale też od tego, jak wyglądasz, jak, jeżeli wybieramy kilka osób, żeby one do siebie pasowały, więc bardzo często jest tak, że wiele osób zrobi fajnie rzecz na castingu, no ale wiadomo, że możemy wybrać jedną i tu już jest troszeczkę szczęścia w tym wszystkim.
4: Ty zazwyczaj zajmujesz się castingami do reklam. Na ile właśnie istotny jest tam talent, a na ile szczęście?
5: Casting castingowy jest nierówny. Często są role mówione, często są fajne scenariusze, gdzie są takie dosyć duże scenki do ugrania. No i wiadomo, że tam ten talent jest potrzebny. A czasami są po prostu reklamy, gdzie ktoś ma się pięknie uśmiechnąć, bo scenariusz jest taki, a nie inny, że nie mamy scen mówionych, jest dużo osób. Albo to jest bardzo wizerunkowa reklama, gdzie muzyka i światło i obraz prowadzony jest głównym motywem, a osoba występująca jest pięknym uzupełnieniem tego wszystkiego, no to tam wiadomo, że tego talentu aktorskiego, czy też do improwizacji potrzeba mniej i wtedy ten wygląd jest ważniejszy. Więc nie da się tego jednoznacznie określić, wszystko zależy od scenariusza.
4: A między naturszczykiem a aktorem to kogo byś wybrała?
5: Są takie scenariusze, gdzie właśnie ten naturszczyk, te jego takie naturalne pierwsze emocje i reakcje są potrzebne i one są fajniejsze niż reakcje takie przemyślane i odegrane.
4: Jakie cechy powinna mieć taka młoda osoba wkraczająca w ten świat aktorstwa?
5: Osoby, które nie są aktorami, a przychodzą na castingi, to nie jest aktorstwo, to jest odgrywanie, pokazywanie swoich emocji, ale to nie jest aktorstwo. Ja bym to rozgraniczyła, więc jeżeli mówimy o młodych osobach, które chcą sobie stawiać pierwsze kroki przed kamerą na castingach, ale nie myślą potem o zawodzie aktora, no to super, żeby były otwarte, uśmiechnięte i tyle, i odważne, żeby się nie stresowały, kamerą nie stresowały się w ten sposób, że przestaje im pracować umysł z tego stresu. Natomiast jeżeli osoby młode, które gdzieś sobie chodzą po castingach i myślą o szkole aktorskiej, no to zdecydowanie tutaj powinny pójść na dobre uczelnie.
4: A to gdzie możemy zbierać takie doświadczenie oprócz szkoły aktorskiej? No bo wiadomo, że do tego też trzeba się przygotować. Gdzie wcześniej możemy się przygotowywać?
5: Jest masę kursów. Wielu wykładowców albo obecnych, albo byłych szkół aktorskich przygotowuje indywidualnie młode osoby. Ponieważ już od wielu lat castinguję, to też mam takie osoby, które były nastolatkami, przychodziły do mnie na castingi. Teraz już mają 20 parę lat i właśnie podostawały się do szkół aktorskich różnych, czasami za pierwszym, czasami za trzecim razem. I ja widzę, jak one chodząc na takie zajęcia przygotowujące do szkół teatralnych, niesamowicie się rozwinęły, jak miały świadomość pracy ciałem, pracy mimiką.
4: Jest taki wiek, w którym warto zacząć?
5: Nie wiem, różnie. No oczywiście pewnie, że im ktoś jest młodszy, to lepiej mu to wchodzi.
4: Czyli polecamy młodym ludziom to, żeby wybierali się na warsztaty do jakichś kół teatralnych.
5: Pewnie, że tak. To zawsze wzbogaca. Nawet jeżeli potem się nie będzie z tego korzystało, to zawsze wzbogaca. Raz, że się poznaje na pewno sporo rzeczy związanych z kulturą, no bo to nie jest tylko przychodzisz i nie wiem, odbębniasz jakieś zajęcia. Człowiek się rozwija intelektualnie, człowiek się rozwija emocjonalnie, rozwija się też fizycznie, bo często są też to fizyczne, ciężkie zajęcia.
4: Jak już jesteśmy sfokusowani, skupieni na aktorstwie, to co zrobić, żeby właśnie trafić na taki casting?
5: Filmowe są inne, serialowe są inne, reklamowe są inne.
4: Znaczy, możemy zdradzić, że najłatwiej jest do reklamowych, ale tak, żeby do jakiegokolwiek...
5: Jest najwięcej, no bo często możemy mieć 7 castingów reklamowych w ciągu jednego dnia, tak? I następnego dnia mamy 5, jeszcze następnego mamy 3. No to castingów serialowych i filmowych absolutnie tyle nie mamy, bo nie mamy tyle produkcji. Więc siłą rzeczy, ich jest najwięcej i najniższe wymagania chyba, jeżeli chodzi o takie mocne aktorstwo. Mówimy o standardowych castingach reklamowych, więc tam szanse mają również właśnie takie osoby, które nie mają doświadczenia.
4: Czyli w kilku krokach. Na przykład jestem zainteresowany tym, żeby pojawić się w jakiejś reklamie. Dokąd powinienem pójść? Co powinienem zrobić?
5: No to są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że zapisujesz się do jednej z agencji i my mówimy w sensie reżyserzy castingów, wysyłamy do takich agencji zawsze informacje o castingach, które prowadzimy. W związku z czym w agencjach tak naprawdę do agencji spływają wszystkie informacje z rynku i agencje informują swoich podopiecznych o tym, że taki casting jest. To jest jedna forma, druga forma.
4: A jak szukać tych agencji?
5: Jak się wpisze agencja aktorska, agencja epizodystów i swoje miasto, nie wiem, czy we wszystkich miastach, ale w tych większych te agencje są. Warto też, zanim się podejmie decyzję o tym, że się chce podpisać umowę z agencją, zasięgnąć opinii, czy też w internecie poczytać, czy też może znajomych popytać, czy ktoś się współpracował, bo też agencja agencji nie jest równa, więc...
4: No tak, a czasem się też zdarza, że agencje już od początku za samo przyjęcie nas do niej chcą jakieś pieniądze. To chyba na to trzeba uważać.
5: No to zdecydowanie nie należy iść do takiej agencji. Tak. Znaczy, ja mówię o takich agencjach, nie wiem jak to wygląda w agencjach modelingowych, bo być może tam jest robione jakieś portfolio i to inaczej wygląda, natomiast no, nie powinniśmy płacić za to, że chcemy zasilić szeregi agencji.
4: A jakieś swoje zdjęcia warto mieć, idąc na takie spotkanie z agentem?
5: Warto mieć. To nawet niekoniecznie muszą być bardzo takie profesjonalne profesjonalne w studiu zrobione, oczywiście takie są bardzo fajne, ale jeżeli nie mamy, no to mogą być zrobione zdjęcia zwykłym domowym sposobem, fajnie, żeby było na jasnym tle i uwaga, tutaj to jest zmora po prostu wszystkich osób, które przesyłają mi zdjęcia bez okularów przeciwsłonecznych, bo nie wiem dlaczego, ale jest jaka...
4: A co, tak bliżej lata, czy zawsze są w okularach
5: zawsze
4: przeciwsłonecznych?
5: Zawsze są w okularach przeciwsłonecznych, gdzie ja absolutnie nie widzę twarzy, więc takie zdjęcie ląduje od razu w koszu, bo ja nic z nim nie zrobię. No
4: bo to
5: nic.
4: Każdy detal jest istotny, tak?
5: No chciałabym zobaczyć twarz przede wszystkim. I tak samo zdjęcia z takim bardzo mocnym, tu do pani, prawie że scenicznym makijażem, też nic nie powie o człowieku, poza tym, że jest ładnie zmalowany, o ile ładnie jest zmalowany. Więc to muszą być zdjęcia pokazujące osobę. Oczywiście fajnie jest, żeby było takie

0: Na pewno wysyłają SMS-ami agencje i chyba też wysyłają mailami. To pewnie też zależy od agencji, mają różne systemy.
1: Tak, ale czy tam mamy jakieś informacje, jak się do niego przygotować, czy powinniśmy się jakoś ubrać?
0: Wydaje mi się, że jeżeli nie ma wymogów w briefie, które oni dostają...
1: To może wytłumaczę, czym jest brief.
0: Brief to jest taka informacja, którą ja wysyłam do agencji, w której jest krótki opis projektu, do czego jest ten casting, jakich osób poszukuję i jakich osób nie należy zapraszać, czyli takich, które grały w konkretnych konkurencyjnych jakichś reklamach, gdzie i kiedy się odbywa casting i jeżeli są jakieś specjalne wymagania typu, nie wiem, ostatnio miałam na przykład kobiety, które ćwiczą jogę, więc wiadomo było, że muszą być w stroju do jogi, żeby można było na castingu ćwiczyć. Czasami jak jest dla tancerzy, no to wiadomo, że będą musieli zatańczyć fragment, więc też jest prośba o to, żeby byli przygotowani strojem i żeby się rozgrzewali przed wejściem do studia. Albo jak jest czasami na kogoś z biznesu, no to jest prośba czasami, żeby była biała koszula i marynarka. No, takie drobiazgi.
1: Już dostaniemy się na ten casting. To o czym warto pamiętać? Jak ten casting właściwie przebiega?
0: Casting przebiega w ten sposób, że stoję się w kolejce i czeka.
1: Po kilka godzin.
0: To różnie bywa. Znaczy, wiadomo, to trzeba by chyba jasno wszystkim powiedzieć. Generalnie życie aktora polega na czekaniu. Albo na castingu, albo na telefon, albo na planie filmowym na swoją rolę. Generalnie to jest czekanie.
1: Ale potem też jest na przykład recall. Co to takiego?
0: Recall to jest ponowne zaproszenie do studia już osób z tak zwanej shortlisty. Czyli ja przedstawiam reżyserowi i produkcji swoje propozycje, czyli nagrany casting. Oni sobie to przeglądają, wybierają sobie z tego te osoby, które im najbardziej odpowiadają. I jeszcze raz te osoby zapraszamy do studia, gdzie już przyjeżdża reżyser główny. Często przyjeżdża też agencja, produkcja. I wtedy sobie dogrywamy jeszcze scenki z castingu albo zupełnie nowe, sprawdzając jeszcze, czy faktycznie dobrze żeśmy ocenili na castingu, że to te osoby są najfajniejsze.
1: Ale podczas takiej dogrywki to chyba jest już o wiele mniejsze grono.
0: No tak, bo to już jest po 2-3, no góra może 5 osób do jednej roli.
1: Czy jest właśnie coś, o czym warto pamiętać już jak tam jesteśmy? Jakie błędy najczęściej na przykład popełniamy, będąc już na takim castingu?
0: Błędów jest cała masa. Wydawało mi się, że to jest rzecz oczywista, a potem się okazało, że nie, typu przetłuszczone włosy na castingu. Nieważne, że nie szukamy osób do pięknych włosów, niemniej jednak, no, kamera bardzo dużo wychwytuje. Czy w momencie, kiedy bardzo często prosimy na castingu o pokazanie dłoni i jak mamy poobgryzane paznokcie, no to no, nie wygląda to dobrze. Bardzo często to kobiety mają tak, że przychodzą z bardzo mocnym makijażem. Ja wtedy nie widzę osoby, tylko widzę makijaż. Fatalnie się pracuje, bo zupełnie inaczej się odbiera tą osobę. Więc wszystkie młode osoby, bardzo proszę, dziewczyny, delikatnie się...
1: Ale starsze też.
0: Nie, tak.
1: Czyli na pewno powinniśmy być zadbani, ale samo to, jak się przedstawiamy, bo zazwyczaj na początku mamy do czynienia z taką wizytówką. Jak ona powinna wyglądać?
0: Powinna być na uśmiechu. Nasz naród polski, jakby to nie brzmiało, ma problem z radością. My jesteśmy smutni. Natomiast generalnie mamy w sobie takie narzekactwo i ponuractwo i to wychodzi bardzo przy wizytówkach.
1: Ale to myślisz, że to jest kwestia stresu?
0: Nie, bo wszyscy się stresują. Natomiast tak jest. No, my się mało uśmiechamy do osób nieznanych. Bez imprezy, bez alkoholu uśmiechamy się mało.
1: A na co zwracasz uwagę przy wyborze takiej osoby już do ostatecznego projektu?
0: No jak bardzo pasuje do tego, co chciał reżyser, klient, jak bardzo pasuje do scenariusza i zarówno wyglądem, jak i tym, co potrafi zrobić w danej postaci, którą ja szukam. Więc no, to jest clue do sukcesu.
1: To tak w tych kilku punktach. Przychodzimy na casting, powinniśmy być uśmiechnięci, powinniśmy być zadbani. Jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć?
0: Słuchać. Ja tłumaczę po kolei, co trzeba zrobić. Opowiadam historyjkę, w jakiej ta postać się ma znaleźć. Oczywiście wiadomo, że to jest króciutko, nie ma za bardzo czasu na to, żeby się zagłębić, ale

0: przynajmniej w przypadku moich castingów, zawsze można pytać. I jeżeli się czegoś nie rozumie, warto jest zadać pytanie. I ja się absolutnie nie denerwuję, nawet lepiej. Wolę udzielić dodatkowej odpowiedzi, niż zacząć grać źle, bo potem się człowiek zapętla i trudno mu jest w tym stresie takim wejść na dobry tor, jeżeli coś źle zrozumiał albo sobie źle dopowiedział. Zrobi scenkę raz, ja zaczynam zmieniać, to on nie do końca jest w stanie szybciutko się przestawić na to, co źle zostało zrozumiane, więc lepiej zapytać, niż zacząć od tego, żeby robić źle, bo potem trudno się wyprostować.
1: Jak już trafimy na ten plan, to możemy być spokojni?
0: No jak trafimy na plan, to tak, to już możemy być spokojni, aczkolwiek trzeba się przygotować na czekanie. To nie jest tak, że się przychodzi, często jest z samego rana, potem jest make-up, potem się siedzi, czeka się na swoją kolej, potem jest przestawienie światła, przestawienie, czasami inne pomieszczenie, tam się po prostu czeka.
1: Muszę jeszcze nawiązać do jednego tematu. Aktorzy zazwyczaj są niezadowoleni z tego powodu, że takie produkcje się pojawiają. Paradokumenty, czy one na początku drogi dla osoby, która nie jest w ogóle związana z branżą filmową, reklamową, chciałaby coś zrobić w tym kierunku, mogą w jakiś sposób skreślić jej szanse na kolejne projekty?
0: No, paradokumenty nie są jakoś tak entuzjastycznie odbierane w branży. Ja nigdy nie pracowałam przy paradokumentach i chyba nie będę. I jakoś nie przemawiają do mnie. Mi się zdarzyło ze dwa razy czy trzy razy specjalnie włączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i poziom aktorstwa jest tam nikły. I ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że można się bawić złych nawyków, a szkoda by było. I to chyba bardziej pod tym kątem bym ja bym unikała osobiście czegoś, to nawet niekoniecznie o paradokumenty, ale unikałabym czegoś, co nie rozwija, a tylko pozwoli pokazać się w telewizji i nawet nie ma za to jakichś bardzo dużych pieniędzy, bo rozumiem, że reklama 30-sekundowa też nie rozwija, ale przynajmniej ja zakładam, że ludzie, którzy przychodzą na castingi do reklamy, przychodzą po to, żeby zarobić pieniądze, a nie po to, żeby się pokazać. Może być moje złe założenie. Natomiast no, przy tak krótkim planie nic złego przy tych reklamach się nie dzieje. Znaczy nie nabiera się złych nawyków. Natomiast nie wiem, czy paradokumenty to jest ten dobry krok w stronę sławy.
1: A poza paradokumentami warto sprawdzać się też w bardziej już poważniejszych produkcjach, na przykład w roli statysty, epizodysty?
0: W roli epizodysty tak. W roli statysty, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda plan filmowy, jak wygląda życie na właśnie na planach filmowych, to fajnie jest się zgłosić do roli statysty, ale do produkcji filmowych. Nie, bo to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż w sumie, jeżeli ktoś bardzo chce, to może być statystą gdziekolwiek. Tylko że no, statysta to jest po prostu zapełnienie tła. Tam nie ma się żadnej gry aktorskiej. To jest no, po to, żeby pobyć i poczuć może trochę atmosferę planu filmowego, bo ewentualnie, no nie wiem, podreporowanie budżetu studenckiego, bardzo ubogiego, więc każde, myślę, kilkadziesiąt złotych czy kilkaset złotych, jeżeli to będzie kilka dni, może pozwolić na zaproszenie potem gdzieś kogoś albo na kupno sobie biletu, tak? Na komunikację.
1: Ale niektórzy uważają, że może poznają kogoś wówczas z produkcji, to im w czymś pomoże. Jest tam w ogóle taka szansa, czy raczej dostęp do tej produkcji jest już strzeżony?
0: Ja byłam kierownikiem produkcji wiele lat temu, być może coś się zmieniło, więc nie chciałabym teraz się wypowiadać i podciąć komuś skrzydeł, bo ja nie wiem, jak jest teraz na planach, tak? Bo ja nie... Ja jeżeli pojawiam się na planach, to pojawiam się na chwilkę na planie serialu czy na planie filmowym po to, żeby się spotkać z ekipą, po to, żeby zobaczyć aktorów, z którymi się długo przygotowywałam do zdjęć, jak oni pracują. I nie zwracam uwagi na te takie dalsze planowe życie. I pojawiam się tylko na chwilę. Natomiast na planach reklamowych nie bywam w ogóle, bo nie jestem tam do niczego potrzebna. Ja swoją pracę wykonuję w studiu, więc nie chciałabym się wypowiadać teraz na temat czegoś, czego nie wiem, bo być może osoby, które przychodzą na plan i statystują, mają szansę spotkać kogoś ważnego i gdzieś coś próbować uszczknąć, a może nie wiem.
1: No to w takim razie dajmy szansę takim osobom i tak na koniec, czego możemy życzyć takim osobom zaczynającym właśnie w branży aktorskiej?
0: Szczęścia i rozumu.
1: No to tego życzymy. Gościem audycji Miasto Młodości była reżyser castingu Kasia Gryciuk-Krzywda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Maja Baczyńska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła również Akademię Filmu i Telewizji. Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji w Polsce. Pisze wiersze, teksty piosenek, scenariusze, dramaty i prozę. Dziś gości w programie Miasto Młodości. To autorka kilku etiud filmowych oraz filmu dokumentalnego Miła Padni. Od 2009 roku realizuje cykl filmów dokumentalnych Portrety kompozytorów, promujący i dokumentujący polską muzykę współczesną i filmową, a w szczególności utwory młodych, wyróżniających się twórców, wykonywane przez utalentowanych młodych wykonawców. Zrealizowała też pierwszy w Polsce niezależny, pełnometrażowy film dokumentalny o młodych kompozytorach muzyki współczesnej i filmowej pod tytułem Kilka pytań o słyszenie świata. Między innymi o tych produkcjach dzisiaj w Mieście Młodości, ale także o życiu, inspiracjach i pracy reżysera w rozmowie z Karolem Łuniewskim. Zapraszamy.
4: Tym razem to Maja Baczyńska, młoda reżyserka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dosłownie przed chwilą powiedziałem ci, że zapytam cię, jak już wejdziemy na antenę, jaki jest twój ulubiony film. Na co Maja odpowiedziała mi, ale mój, Maju, rozumiem, że twój ulubiony film to ten, który ty wyreżyserowałaś.
5: No może nie do końca, bo się inspiruję rzeczywiście i Polską Szkołą Dokumentu, ale też jestem wielką fanką dużych produkcji kinowych typu Incepcja. Ale rzeczywiście, jak powiedziałeś, mój film, to rzeczywiście ja na co dzień używam tego sformułowania, by mówić o produkcjach, nad którymi pracuję, by je ustalić, by je dopiąć i stąd to skojarzenie po prostu automatyczne.
4: Powiedziałaś, że jesteś początkującą reżyserką i rozumiem, że reżyser zawsze jest początkujący, bo tak naprawdę przystępując do nowego dzieła, tworząc nowy film, musi wymazać wszystko, co było do tej pory i musi się w tę historię wbić od nowa.
5: To znaczy dla mnie to jest tak, że czerpiemy z doświadczeń z poprzednich produkcji, czerpiemy z naszych obserwacji i tych filmowych, i tego, co przegadamy, że tak powiem, z ludźmi i krytykami, i tymi zupełnie zwykłymi odbiorcami. Mhm. Czerpiemy z obserwacji takiego codziennego życia. Moim zdaniem bardzo jest istotne, żeby mieć silny kontakt z życiem, też oczywiście z kulturą, no ale po prostu, żeby być uważnym obserwatorem. I w tym sensie tak naprawdę bazujemy na całym alfabecie, tak, prawda? Możemy dojechać do Z. I włożyć ten alfabet w nowy film. Tylko że tak naprawdę przy każdej produkcji mamy nowego bohatera, nowy temat. Nawet jeśli konwencja jest podobna, to się staram za każdym razem znaleźć nowy klucz do danego filmu, żeby nie popadać w rutynę. Więc w tym sensie uczymy się przez całe życie. Ja wciąż się staram czerpać, uczyć, doświadczać. I w tym sensie jesteś w tym samym momencie, to chcę powiedzieć, i na literze Z, i na literze A. Mhm.
4: Obserwujesz ludzi, rozumiem, że zwracasz szczególną uwagę, bo kreując postać w swoim filmie, no ona musi być realna, czyli ona musi być zaczerpnięta z tego naszego prawdziwego życia. Jak wygląda obserwacja ludzi? Czy ty rozmawiasz z ludźmi namiętnie?
5: Co rozumiesz pod słowem namiętnie?
4: Wiesz, bo zazwyczaj jesteśmy tak zabiegani, że rozmawiamy tylko z tymi, z którymi potrzebujemy, mam takie wrażenie. Ale czy jadąc na przykład pociągiem, pokonując trasę z punktu A do punktu B, zdarza ci się, że prowokujesz rozmowę, żeby poznać tego człowieka, który jeszcze przed sekundą był dla ciebie całkiem obcy?
5: To znaczy tak, zdarza się, że na przykład jesteś gdzieś na wyjeździe, bardzo to lubię w podróży, kiedy rzeczywiście poznajesz nowych ludzi i możesz nawiązać z nimi kontakt, ale jeszcze dla mnie czymś osobnym jest kontakt z ludźmi, których znam długo i których wciąż odkrywam, bo dla mnie to nie jest tak, że ciekawe